0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Na 106.2 FM Radio Warszawa jest 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Wichrowski, zapraszam.
2: Na Jasnej Górze odbyły się ogólnopolskie dożynki. Mszy świętej z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Organizatorem rolniczego święta na Jasnej Górze było Krajowe Duszpasterstwo Rolników. Ksiądz Łukasz Grabiarz, sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników, podkreślił, że spotkanie w duchowej stolicy Polski służy budowaniu wspólnoty i podkreśleniu znaczenia pracy rolnika.
3: Jest to czas modlitwy i dziękczynienia we wspólnocie. Rolnicy przyjeżdżają na Jasną Górę, aby wspólnie podziękować za plony, za pogodę, ale też powierzyć Bogu kolejny rok swojej pracy. To jest takie, myślę, że bardzo ważne spotkanie polskiej wsi tutaj w duchowej stolicy naszej ojczyzny. Przyjeżdżają ludzie z różnych regionów, ale przede wszystkim łączy ich, myślę, wspólna troska i miłość do ziemi, troska o chleb, o bezpieczeństwo żywnościowe. Obecność władz, myślę, że jest też okazją pana prezydenta, przedstawicieli rządu, pana ministra, okazją do tego, aby potrzeby i problemy tych rolników były słyszalne.
2: W niedzielnej sumie dożynkowej z błogosławieństwem wieńców żniwnych udział wziął prezydent RP Karol Nawrocki, a dwudniowe jasnogórskie święto przebiegło pod hasłem Do Maryi Pierwszej Nauczycielki. Dożynkom towarzyszyła 35. Krajowa Wystawa Rolnicza.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Mistyczka to film o Alicji Lęczewskiej, który w najbliższy piątek trafi do polskich kin. W kinie przy ulicy Złotej w Warszawie odbyła się uroczysta premiera oraz spotkanie z aktorami i twórcami. Produkcja opowiada historię kobiety, która w wieku 50 lat przeżywa nawrócenie i zaczyna rozmawiać z Jezusem. W tytułowej roli wystąpiła Dorota Chodecka-Pazura, natomiast w roli Jezusa słyszymy jej męża, Radosława Pazurę. Jak powiedział w rozmowie z Radiem Warszawa, czytanie słów z dzienników Alicji Lęczewskiej poruszyło jego serce.
4: Ja tam odkryłem dużo treści takich, które na mnie zrobiły nieprawdopodobne wrażenie i poruszały serce, więc wierzę, że tam był Duch Święty, więc był sam Jezus. Przede wszystkim to pokazuje, że najważniejsza jest relacja, tak? Relacja każdego z nas i z drugą osobą i z Panem Bogiem.
2: Reżyser filmu Jan Sobierajski podkreślił, że dzięki wsparciu wielu osób historia Alicji Lęczewskiej może zdobyć dużą popularność.
5: Blisko 6 tysięcy osób przyczyniło się do tego, że ten film powstał i myślę, że to jest wielki dzień dla tych wszystkich osób, które uwierzyły, że można wspólnie robić takie duże, wartościowe projekty, wchodzić do mainstreamu, wchodzić na wielkie ekrany w kinach w całej Polsce. Takiego polskiego filmu jeszcze nie było. Mistyczka to jest dramat biograficzny, wyjątkowa produkcja z bogatą obsadą aktorską, z gwiazdorską obsadą, który pokazuje naprawdę niesamowitą historię. A więc zapraszam wszystkich, dlatego że ten film pokazuje historię o szukaniu szczęścia i miłości, a to jest wspólne dla każdego człowieka.
2: Film Mistyczka trafi do kin w całej Polsce w piątek, 11 września. Patronatem medialnym produkcji jest Radio Warszawa. W niedzielę otwarto największą świątynię hinduistyczną w Europie kontynentalnej. Jest to jednocześnie pierwsze tego typu miejsce kultu we Francji. O szczegółach Stefan Folzer.
6: Świątynia powstała w podparyskiej miejscowości Bussy-Saint-Georges. Ma powierzchnię 3,5 tysiąca metrów kwadratowych i może pomieścić około 1000 wiernych. To druga największa w Europie kamienna świątynia hinduistyczna wzniesiona w tradycyjnym stylu, czyli tak zwany mandir. Większa znajduje się tylko w Wielkiej Brytanii. Dziś odbędą się główne uroczystości religijne. W tym tygodniu na ulicach francuskiej stolicy odbywały się procesje, pokazy tańca i tradycyjne rytuały, m.in. rozbijanie kokosów. A na Sekwanie można było zobaczyć paradę łodzi ozdobionych tradycyjnymi wzorami.
2: Uroczystości potrwają jeszcze kilka dni, a uczestniczy w nich nawet kilka tysięcy wiernych i duchownych.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dość rześki poranek na Mazowszu, w stolicy co prawda 11 stopni, w Legionowie 10, ale w wielu miejscowościach poniżej 10 stopni, 9 kresek w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie czy Grodzisku, a także w Wołominie. Dziś maksymalna temperatura w stolicy to 19 stopni, będzie sporo słońca, odpoczniemy od mocnych porywów wiatru, odpoczniemy także od opadów deszczu. Dziś wszędzie nie powinno padać na regionie mazowieckim.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Ogłoszenie nadawcy.
9: Jestem.
10: A gdzie są świeże bułeczki?
9: Ty się ciesz, że dobiegłem na czas.
10: Tak marzyłam o chrupiącej bułce z masłem na śniadanie.
9: Poczekaj, otworzę okno, to zapach doleci z piekarni.
10: Chociaż zapach. Dobrze, że kawę mamy naprawdę.
9: Smakowity jak świeża bułka z masłem. Poranek z Radiem Warszawa.
10: Budzimy stolice i okolice.
9: Od poniedziałku do piątku od 7 do 10 zapraszają
10: Jarek Wydra
9: i Weronika Ostrowska.
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Nazywam się Agnieszka Jagoda i w Radiu Warszawa zajmuję się marketingiem i reklamą. Radio Warszawa zmieniamy dla Was. Nasze studio ma już ponad 10 lat. Czas na rewolucję. Chcemy stworzyć nowoczesną przestrzeń, profesjonalne panele akustyczne, klimatyczne oświetlenie i miejsce do nagrywania podcastów. Wejdź na stronę Radia Warszawa i dołącz do zbiórki. Możesz też wesprzeć nas podczas kwesty w swojej parafii. Dziękujemy za każdą pomoc.
14: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
8: Po reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6 Radio Warszawa na 106.2 FM. Phil i Lanberry rozpoczynają z nami ten dzień.

0: Kwadrans po godzinie 6, czas na lekturę Słowa Bożego na antenie Radia Warszawa. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Piotr Lipiec.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, słyszy się powszechnie o rozpuście między wami i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan, mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem już potępiłem, jakbym był wśród was sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Wcale nie macie się czym chlubić. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba, czystości i prawdy.
2: W mikrobiologii proces fermentacji pokazuje, jak minimalna ilość drożdży przekształca całą masę ciasta. Święty Paweł używa tego obrazu, ostrzegając przed społeczno-moralną dyfuzją zła. Greckie słowo zyme, zaczyn, staje się tu metaforą tolerancji dla grzechu we wspólnocie. Koryntianie zamiast opłakiwać moralny upadek brata, szczycą się swoją rzekomą liberalnością, ulegając zgubnemu samozadowoleniu. Święty Jan Chryzostom zauważał, że brak reakcji na zło infekuje wspólnotę mocniej niż sam pojedynczy grzech. Zaś święty Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio et Paentia przypomniał o strukturyzacji grzechu, gdy milczenie otoczenia tworzy klimat przyzwolenia na nieprawość. Chrześcijańska miłość zdecydowanie nie jest ślepą pobłażliwością. Chrystus jako nasza Pascha został złożony w ofierze, co wzywa do odrzucenia starego kwasu obłudy. Prawdziwa dojrzałość wymaga moralnej higieny, porzucenia konformizmu na rzecz przaśnego chleba, szczerości i prawdy, które jako jedyne budują trwałą jedność.

0: 22 minuty po godzinie 6 na 106.2 FM. Teraz fragment Ewangelii Słowo Boże skomentuje ksiądz Paweł Szmytkowski.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.
2: Uczeni w piśmie i faryzeusze przychodzą do synagogi, aby śledzić, pochwycić, oskarżyć. Tworzą grupę, która wspiera się w domysłach i w podejrzeniach, nawzajem karmiąc się lękami, niechęcią, podsycając w sobie, w ich mniemaniu, słuszny gniew. Wizyta w synagodze dostarcza im tego, czego szukali. Wpadli w szał. I jeszcze ściślej zamknęli się w swoim gronie, naradzając się między sobą. Z takiej grupy trudno jest się wyrwać, a wraz ze wzrostem pewności co do własnej nieomylności coraz trudniej. Czego szukał w synagodze człowiek z uschniętą ręką? Można przypuścić, że szukał tego, co obiecywała synagoga – spotkania ze Słowem Boga. W swym kalectwie w tym słowie szukał pocieszenia i oparcia. Znalazł więcej – uzdrowienie. Bóg bowiem daje każdemu to, czego szuka. Przypominają się więc słowa proroka Amosa: szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W liturgii Kościoła w naszej diecezji przeżywamy wspomnienie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, kapłana. Wśród wielu przymiotów błogosławionego Ignacego można wyliczyć jego umiłowanie Eucharystii i różańca, patriotyzm, wierne oddanie Kościołowi, troskę ubogich oraz apostolstwo słowem drukowanym. W każdym z tych obszarów był autentycznym, wrażliwym na innych świadkiem Chrystusa. Rozpoczynamy święty czas spotkania z Bogiem we mszy świętej. Pragnijmy więc całkowitego oddania się Bogu. Uczyńmy ten czas w pełni dziękczynieniem za każdą łaskę, której doświadczamy od Boga. Pomyślmy także o naszych intencjach osobistych, z którymi przychodzimy na tę mszę świętą. Ja w kolejnym mszy świętej gregoriańskiej Bożemu Miłosierdziu polecam Wacława Wasiaka, prosząc dla niego łaskę nieba. Prośmy Boga, aby uwolnił nasze serce od zła i grzechów, które obciążają nasze sumienia. Panie Jezu, który prowadzisz swój lud drogami sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przed śmiercią na krzyżu otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który powołujesz każdego z nas do świętości, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania słowa wcielonego i jego dziewiczej matki oraz zechciałeś, aby wykonywał swoją apostolską misję przez piśmiennictwo i dobroczynność. Spraw, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu, słowem i czynem szerzyli Ewangelię.

słyszy się powszechnie o rozpuście między wami. I to o takie rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Wcale nie macie się czym szczycić. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśnie jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Oto słowo Boże.

szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli, rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dookoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa. Oto słowo Pańskie. Wczoraj słyszeliśmy psalm, słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. No i dzisiaj słyszymy w Ewangelii o tym, jak to serce zatwardziałe mieli uczeni w piśmie, faryzeusze, którzy nie potrafili odpowiedzieć na pytanie retoryczne, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, żyć ocalić, czy zniszczyć. Odpowiedź wydaje się oczywista. Natomiast uzdrowienie przez Pana Jezusa miało podwójny wymiar. Wyciągnij rękę, wyciągnij prawicę. Symboliczne jest to, dlatego że kiedy Bóg okazuje moc, to często właśnie uzdrawia prawicę. Widzimy to, kiedy Dawid pokonuje Goliata i Dawid wspomina o tym, że Bóg wzmocnił jego prawicę. Czytamy, śpiewamy psalmy, tam wielokrotnie Bóg umacnia człowieka, wzmacniając jego prawicę. A tu Jezus uzdrawia prawicę, rękę człowieka. Dobrze ten znak rozumieli ówcześni jemu uczeni w piśmie. Także święty Beda Czcigodny wskazuje na tą tajemnicę grzechu pierworodnego, że kiedyś pierwszy człowiek, Adam, wyciągnął prawicę i to wyciągnięcie skutkowało grzechem, który niesie skutki do dzisiaj. A teraz na początku działalności Pan Jezus uzdrawia prawicę człowieka po to, żeby już wyciągał tą rękę ku Bożej łasce. Warto się zastanowić, jakie jest moje serce. Czy oburzam się na dobro, które jest oczywiste, ale może nie po mojej myśli, w różnych relacjach? I czy wyciągam rękę po Bożą łaskę, czy jednak może moje zatwardziałe serce wyhamowuje to działanie? Powstańmy. Bóg w Jezusie Chrystusie pragnie nam okazać swoją łaskę, dlatego pokornie do Niego wołajmy. Módlmy się za wszystkich kapłanów Kościoła, aby z czcią i czystym sercem składali Bogu najświętszą ofiarę. Ciebie prosimy. Módlmy się za Polki i Polaków, aby wszędzie, dokądkolwiek powiodą ich życiowe drogi, świadczyli o miłości do swojej Ojczyzny. Ciebie prosimy. Módlmy się za zaangażowane w głoszenie orędzia Ewangelii w mass mediach, aby czynili to dla większej chwały Bożej, a nie własnej. Ciebie prosimy. Módlmy się za modlących się na różańcu, aby wzrastało w nich pragnienie świętości i służby bliźnim. Ciebie prosimy. Módlmy się za powołanych spośród nas do wieczności, za poleconego w czasie tej mszy świętej Wacława Wasiaka, aby stali się dziedzicami Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zebranych, aby umacniały się nasze więzy duchowe oraz wzrastała gorliwość w pełnieniu dobrych uczynków. Ciebie prosimy. Troskliwy Ojcze, Ty z miłością spoglądasz na swoje dzieci. Wysłuchaj modlitwy, którą zanosimy do Ciebie,
przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego, przez Chrystusa Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale. Pokornie Cię prosimy, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć błogosławionemu Ignacemu, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chorami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie powieczerz wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Ignacym Kłopotowskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módl się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś w niebie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I wódź nas do pokuszenia. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęty Najświętszy Sakrament przygotuje nas do wiecznej radości, na którą błogosławiony Ignacy zasłużył jako wierny szafarz sakramentów przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Polećmy się jeszcze opiece świętego Michała Archanioła. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: Minęła 7 tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
1: ...1200 interwencji strażaków i 4 osoby ranne to bilans sobotnich wichur. AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. Sprawdzamy, czy ma szansę na samodzielne rządy. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzelewski, zapraszam. 4 osoby zostały ranne na skutek silnego wiatru. Straż pożarna interweniowała w sobotę 1200 razy. Najwięcej działań podejmowano w województwie zachodniopomorskim. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
2: W czasie gminnych Dorzynek w Raczu w województwie zachodniopomorskim podmuch wiatru był tak silny, że poderwał namiot i uszkodził drzewa, co spowodowało obrażenia u 4 osób. Mówi oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie, sierżant Milena Królikowska.
3: 3 mężczyzn, 1 kobieta. Jeden mężczyzna w stanie ciężkim został przetransportowany śmigłowcem LPR do Szczecina celem dalszej hospitalizacji.
4: Do podobnego zdarzenia doszło też w województwie podlaskim, gdzie przewróciło się drzewo na domek lotniskowy i tu jedna osoba została poszkodowana.
2: Mówił starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej.
1: Z powodu gwałtownej pogody strażacy interweniowali też w województwach wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt. Nie zdobywa jednak samodzielnej większości. Te regionalne wybory w Niemczech są obserwowane z dużym zainteresowaniem także z zagranicy, bo to pierwsze głosowanie, które może dać alternatywie dla Niemiec premiera w niemieckim kraju związkowym.
6: 44% poparcia dla alternatywy dla Niemiec ogłoszone tuż po zamknięciu lokali wyborczych jako prognozowany wynik wywołało ogromny entuzjazm w sztabie wyborczym AfD. I potwierdziło się w nocy po zliczeniu 99% głosów. Lepszy od przedwyborczych sondaży wynik nie dał jednak większości mandatów w Landtagu. Do lokalnego parlamentu wejdzie jednak prorosyjski BSW, czyli Sojusz za Rywagenknecht. Przekroczenie przez tę partię 5% sprawiło, że AfD ma potencjalnego koalicjanta. Oba ugrupowania wyraziły już chęć rozmów. Współpracę proponowała wcześniej za Rywagenknecht. Alice Weidel, szefowa Alternatywy dla Niemiec, stwierdziła wieczorem, że to interesująca możliwość. Z rezultatu wyborów wynika, że HDC, socjaldemokraci, zieloni i skrajna lewica nie są w stanie, nawet łącząc wszystkie siły, stworzyć większościowej koalicji przeciwko skrajnej prawicy.
1: Z Magdeburga relacjonował Adam Kurczewski.
5: Dzieje się blisko.
1: Cała Polska czyta Dziady Adama Mickiewicza. Finał akcji Narodowe Czytanie rozpoczął się w sobotę w Warszawie przed pomnikiem Wieszcza na krakowskim Przedmieściu. Reżyser wydarzenia Jarosław Kilian powiedział, że nadal słowa Mickiewicza są istotne dla Polaków.
7: Dziady to jest taki tekst tajemniczy dla Polaków, który zawsze, parafrazując to, co Wyspiański kiedyś powiedział, opowiadał nam o tym, co jest dzisiaj w Polsce do myślenia.
1: Czytelnicy przyznają, że nieczęsto sięgają do utworów Adama Mickiewicza.
8: Ucho wszędzie. Co to będzie?
9: Co to będzie?
10: Trudna lektura. Bardzo trudna lektura.
11: Przeczytać jeszcze i zrozumieć.
10: Tak. To jest chyba ważne.
9: Niestety statystyk nie podnosimy.
1: Narodowe Czytanie to coroczna ogólnopolska akcja społeczna propagująca znajomość polskiej literatury narodowej, podczas której dzieła klasyczne odczytywane są publicznie. Tradycyjnie honorowy patronat nad wydarzeniem objęła para prezydencka, która zainaugurowała wspólne czytanie. Potem dzieło polskiej literatury romantycznej czytali aktorzy polscy, białoruscy i litewscy, a za rok lekturą Narodowego Czytania będzie Lord Jim Josepha Konrada, czyli Józefa Korzeniowskiego.
5: Dzieje się w sporcie.
1: Polskie siatkarki czwarte na Mistrzostwach Europy. W rozegranym w Stambule meczu o brązowy medal podopieczne Stefano Lavariniego przegrały z Serbkami 1-3. Kapitan Magdalena Stysiak tak podsumowała spotkanie.
12: Jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. Nie wiem, czego brakowało. Na 2 pierwsze sety, które przegrałyśmy, nie poddałyśmy się. Weszłyśmy i walczyłyśmy nadal. Wygrałyśmy seta, walczyłyśmy do końca.
1: Biało-czerwone od 17 lat bezskutecznie walczą o medal Mistrzostw Starego Kontynentu. Po raz ostatni stały na podium w 2009 roku, wówczas zdobyły 3 pozycję, a kolejne Mistrzostwa Europy Siatkarek za 2 lata, m.in. w Słowacji i Hiszpanii.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Dzisiaj ma być słońce i tego jest. Słońca, tak, powinno być bardzo, bardzo dużo w pierwszej części dnia, później może trochę chmur się pojawi, ale dzisiaj bez deszczu, tak zapowiadają synoptycy, i ze słabym wiatrem, choć chłodnym, z zachodu.
0: No i poranek już taki zdecydowanie w stronę jesieni. 11 stopni o tej porze w Warszawie, 9 w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim, w Piasecznie 10, w Radzyminie maksymalnie dzisiaj 21 stopni, a jutro nawet 27 maksymalnie.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: To jest ten dzień. Nie ten dzień, kiedy kasztany zaczynają spadać na głowę, bo to widzieliśmy akurat już w Grójcu. Na szczęście nie na głowę mi spadł, ale prosto pod nogi, i dla mnie to był taki znak, aha, to już jesień na poważnie wchodzi.
14: Ale 7 dzień września to dzień,
0: a to dziś?
14: Kiedy mamy wspomnienie naszego patrona, patrona Radia Warszawa, błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, i bardzo się cieszymy, że to właśnie ten dzień wyjątkowy i chcemy go spędzać razem z wami.
0: I ja bym chciała państwu zaproponować takie słowa od błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego na dobre rozpoczęcie naszego programu. Jarek, czy wyrażasz zgodę, żeby te słowa zabrzmiały na antenie Radia Warszawa?
14: Tak, notarialnie, tutaj notariusz jest, podpisał, a ja wpisuję
0: pieczątka.
14: Tak.
0: Jarosław Wydra, zgadzam się. No dobrze, to posłuchajmy. Z serca naszego mają wypływać dobre uczynki. Do ich spełnienia nie potrzeba pełnej kieszeni, lecz przede wszystkim serca pełnego miłości. Czyli chodzi o to, żeby serce od rana samego napełniać miłością. Dzisiaj także w poranku z Radiem Warszawa ważne ogłoszenie. Ci, którzy zajrzą teraz na naszego Facebooka, to już będą wiedzieli, o co chodzi, a ci, którzy są z nami na 106.2 FM, będą musieli poczekać do godziny 8.15. Wtedy ksiądz dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa ogłosi bardzo ważną dla nas wszystkich nowinę. No i przypominam, że dzisiaj wieczorem spotykamy się na mszy w katedrze warszawsko-praskiej o 18 godzinie msza święta. Jak możecie, to przyjdźcie, a jeżeli nie możecie, to transmisja także na 106.2 FM.
14: Ale wcześniej będzie można przyjść, a i trochę później spędzić czas, ale o tym dzisiaj będziemy mówić. Weronika Ostrowska.
0: I Jarek Wydra, dzień dobry.

0: Słuchaj mnie!
1: Kwadrans po siódmej, sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Zaczynam od trasy S8, standardowo okolice mostu Grota Roweckiego, już od ulicy Głębockiej. Jeżeli jedziecie na Poznań czy Łódź, ta trasa zaczyna się korkować. Złomianek w kierunku Młocin także już jedziecie w korku. Ciaśniej także, jeżeli z Jabłonny jedziecie w kierunku centrum Warszawy. Wyjazd z Żerania to także kilka chwil stania w korku na wysokości ulicy Płochocińskiej. Ciaśniej już na Wisłostradzie. I tutaj sporych rozmiarów korek od Marymontu się zaczyna. Ciągnie się aż do zjazdu w Aleje Solidarności. Na Wybrzeżu Helskim także ciasno. Od zjazdu z ulicy Jagiellońskiej poprzez Rondo, aż właśnie Wybrzeżem Helskim sobie jedziecie. W korku Ratuszowa zjazd na Wybrzeże Helskie tutaj także korek. No i będziemy dla Was tę sytuację monitorować. Szerokiej drogi i przyjemnej drogi z Radiem Warszawa.
2: Tu i teraz.
3: Jutro wyjątkowy dzień. To będzie dzień 120. rocznicy urodzin kapitana pilota Władysława Polesińskiego. O tej postaci, o uroczystościach będziemy rozmawiać z Łukaszem Majchrzakiem, prezesem Instytutu Hetmana Żółkiewskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. O tych uroczystościach warto mówić, bo mam wrażenie, że jest to postać cały czas jeszcze niedoceniana, o której zbyt mało ludzi wie. Jak wyglądało życie Władysława Polesińskiego i co sprawiło, że z oficera lotnictwa stał się osobą, która stała się twórcą ruchu odnowy moralnej Polski?
4: Jak wyglądało życie, to pewnie opowiem jutro w czasie naszego spotkania.
3: A dzisiaj można taką zapowiedź tylko
4: tak,
3: zrobić.
4: Tak, krótko, bo to dużo by opowiadać. Życie bogate, mimo że krótkie, pełne niezwykłych, chociaż zwyczajny człowiek, mąż, ojciec, pilot, żołnierz wojskowy, ale no właśnie, życie pełne oddania Panu Bogu i miłości do ojczyzny, i to się wyrażało w szeregu konkretnych działań i w życiu osobistym, ale to, co Pan wspomniał tutaj w kontekście tego ruchu odnowy moralnej Polski, to jest założenie przez kapitana Polesińskiego Rycerskiego Zakonu Krzyża i Miecza, organizacji formacyjnej dla katolików świeckich, właśnie w takim duchu apostolskim i w duchu patriotycznym. I to wszystko się działo tutaj, w Warszawie, kiedy już kapitan Polesiński wrócił z jednostki z 2. pułku z Krakowa, wrócił, w pewnym sensie został tutaj przeniesiony do Warszawy. Najpierw w 35 roku, od 35 do 37 roku kończył Wyższą Szkołę Wojenną, a później pracował w ministerstwie, w 1. pułku lotniczym tutaj w Warszawie na polu mokotowskim. No i tutaj też właśnie zawiązywała się ta organizacja. I to wszystko w miejscu bardzo szczególnym, gdzie jutro odbędzie się to spotkanie, najpierw msza święta o godzinie 17 u właśnie księży jezuitów na Rakowieckiej, bo to tam w domu pisarzy, tak to się wtedy nazywało, wtedy nie było jeszcze kościoła, nie było jeszcze parafii w tym miejscu, ale był dom pisarzy księży jezuitów, fundowany zresztą przez papieża Piusa XI, co ciekawe, i tam we współpracy z księżmi jezuitami, bardzo takiej ścisłej, to powstaje właśnie ten ruch i ta bardzo taka intensywna działalność na tym polu, który sobie stawia taki cel kapitan Polesiński, właśnie tej odnowy moralnej polskiego narodu.
3: Miejsce zatem jutrzejszych uroczystości nie jest przypadkowe, ale mam takie wrażenie, że kapitan pilot Władysław Polesiński chyba był szczęśliwym człowiekiem, mimo tego, że miał bardzo dużo wyzwań przed sobą, bardzo dużo różnych odpowiedzialnych zadań, bo zrealizował swoje dziecięce marzenie, jednocześnie realizował misję, którą miał w sercu, więc czegóż chcieć więcej?
4: Zdecydowanie. No myślę, że to szczęście przede wszystkim, o którym on tu wspomina, to jest efekt zażyłej relacji, bliskości z Jezusem Chrystusem. I to jest źródłem jego szczęścia, no i tej działalności, która wypływa przede wszystkim właśnie z modlitwy, z kontemplacji, z osobistego spotkania z Bogiem, a nie, jak rozpoznaje jego życie, z jakichś własnych, powiedzmy, pragnień, które sobie gdzieś tam zamierzył. Także jak najbardziej, tak możemy powiedzieć, w jakiś sposób taki bardzo konkretny, namacalny, chciał przekuć właśnie i dzielić się tym szczęściem z innymi, szerząc i wiarę katolicką wszędzie tam, gdzie był, a robił to również przez radio, polskie radio, które wtedy powstawało, i przez przemówienia, gdzie po całej Polsce latał. Udało mi się w tej chwili kilkadziesiąt miejscowości odkryć, w których był, do których dotarł i gdzie przemawiał. I z takim bardzo też konkretnym przesłaniem w tamtym czasie, bo to był 39 rok, kiedy on te loty po całej Polsce realizował. I ja tu pozwolę sobie słowami kapitana powiedzieć, żeby on też trochę przemówił do nas w kontekście wyzwań, które my dzisiaj mamy, bo to jego przesłanie wynikające i z jego życia i, powiedzmy, takiej postawy apostolskiej, ale też z reguły życia, którą stworzył dla katolików świeckich, która jest w całości cały czas aktualna, zawarta w tej książce, którą wydaliśmy, Człowiek mocny Bogiem, to jest to przesłanie, które cały czas my możemy dzisiaj z niego korzystać i możemy, że tak powiem, mieć gotowy program. I jedno taki cytat odnośnie historii Polski i trudnych czasów, w których my również dzisiaj jesteśmy. Dotychczasowa historia Polski, jeśli gdziekolwiek jest wielką, wyrosła z ofiary i poświęcenia. Przyszła historia Polski, jeśli ma być wielką, tylko przez nie narodzić się może.
3: Bardzo ważne słowa. Co powodowało, że kapitan miał bardzo dużą liczbę zwolenników, ale jednocześnie te jego wystąpienia budziły trochę kontrowersje, więc tych przeciwników też nie brakowało, bo dziś mówimy o nim tylko w pozytywnym świetle.
4: Sprawa wydaje się dosyć oczywista i prosta w pewnym sensie dla nas, katolików, mianowicie był takim oddanym, gorliwym uczniem Chrystusa, co powoduje, że są ludzie, którzy idą za nim tak jak za Chrystusem, którzy jakieś tam cele chcą przez to realizować, albo rzeczywiście mają głębokie pragnienie realizowania swojego życia z Bogiem w sposób konkretny. No ale też wiemy, że Jezus też jasno mówił, że jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować, więc jeżeli ktoś w taki sposób żyje na co dzień, zgodnie z Ewangelią, to sprawia, że są ludzie, którym się to po prostu nie podoba, dla których jest wyrzutem sumienia. I Polesiński takim również był w wojsku. On nawet swoim przełożonym potrafił w sprawach moralnych zwrócić uwagę, co też bardzo się nie podobało, na przykład w kwestii rozwodów, i co niestety w tamtym czasie też było powszechne. W związku z tym tych przeciwników przez to sobie też narobił.
3: Polesiński łączył wiarę, życie rodzinne, aktywność społeczną i jego przykład trochę katolikom też powinien, mam wrażenie, uwierać, dlatego że pokazuje, że to nie jest tak, że my zamykamy się w swoim świecie, ale pokazuje przykład działania, aktywności, wychodzenia poza ten nasz domowy komfort.
4: Tak, zdecydowanie. To bardzo dobrze, słusznie pan zauważył. I właśnie my pod tym kątem też go chcemy promować, żeby budzić nasze sumienia i do tego ofensywnego czynu wzywać. I tutaj też pozwolę sobie drugi cytat z takiej ulotki, którą przygotowaliśmy, bo to idealnie idealnie pasuje właśnie do tego wątku, który pan poruszył. Dość słów, dość zawołań. Czas wreszcie przekuć je w czyn. Wołamy wciąż o dynamizm katolicki, o ofensywę dobra. Niechże wreszcie obudzą się nasze bierne dusze. Patrzmy na wszystkie przeszkody jako na okazję do złożenia ofiary Bogu. Czyli, no właśnie, żebyśmy się jakby nie skupiali tylko i wyłącznie na tym, bo to w moim przekonaniu to jest za mało. I o tym też mówi Jan Herbich, autor tej książki, o tamtych czasach, że za mało, jeżeli powiedzmy spełniamy obowiązek niedzielny bycia w kościele i już uważamy, że tutaj nasze sprawy z Panem Bogiem są załatwione, tak?
3: Na tydzień spokój. Nie, tak. To nie tak. 120. rocznica urodzin kapitana pilota Władysława Polesińskiego. Jutro od 17 do 20 Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie. Co będzie się działo?
4: Tak, o 17 msza święta w intencji kapitana i wszystkich członków Wezerskiego Zakonu Krzyża i Miecza. Natomiast po mszy świętej o godzinie 18 będzie prelekcja właśnie o życiu kapitana, o tym jego przesłaniu, o związkach z Warszawą i też to może na taką rodzaj zachęty o związkach kapitana z Andrzejem, świętym Andrzejem Bobolą, bo też są niesamowite historie z tym związane. Czy z prezydentem Warszawy Starzyńskim, czy z Zofią Kossak, także czy z Julianem Bryanem, który tutaj był w Warszawie w czasie wojny i nagrywał to wszystko, co się dzieje, co tutaj, czego Niemcy dokonywali. Więc tych wątków całe
3: bardzo
4: mnóstwo,
3: dużo.
4: Ale no, ten wątek szczególny i najważniejszy to jest właśnie to przesłanie kapitana Polesińskiego wynikające z jego wiary i właśnie to, co pan powiedział na początku, z tego dążenia do stworzenia tego ruchu odnowy moralnej Polski, bo na tym kapitan wiedział, że musimy budować, że nie ma innej drogi do silnej Polski, jak Polska silna duchowo i moralnie.
3: Łukasz Majchrzak, prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego, opowiadał o kapitanie Polesińskim, ale także zapraszał na jutrzejsze 120 jego urodziny. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
0: Po reklamie.
3: Minęła 7.30. W Radiu Warszawa to czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Janusz Zalewski.
4: Trwa remont skrzyżowania Żelaznej z Twardą i Złotą. Twarda jest zamknięta między Żelazną a budynkiem z numerem 62. Z Żelaznej do Twardej kierowcy dojadą Sienną i Miedzianą lub Chmielną i Miedzianą. Prace potrwają tu do końca roku. Prace też na kolejowej linii Otwockiej. Ruch odbywa się tam po jednym torze. Efektem renowacji będą m.in. nowe perony w Aninie, Radości czy Falenicy. Prace potrwają tu do 2028 roku. Dziś ostatni dzień głosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza. Mieszkańcy regionu mogą oddać dwa głosy. Jeden na jeden z puli ogólnowojewódzkiej, a drugi z puli regionalnej. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony bom.mazowia.pl. W weekend 19 i 20 września w Grójcu odbędzie się kolejna edycja festiwalu Ale Sat. Pierwszy dzień to festiwal sztuki grójeckiej i występy lokalnych artystów. Drugi to tradycyjny festiwal jabłka. Szczegóły można sprawdzić na Facebooku Grójeckiego Ośrodka Kultury. Słodko-gorzki weekend dla kibiców stołecznych klubów piłkarskich. Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2. Po dwóch bramkach Jakuba Żewłakowa i trafieniu Rafała Augustyniaka. Polonia Warszawa przegrała z rzeszowską Stalą 1-2. Bramkę dla czarnych koszul zdobył Ilkay Durmusz. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Jest słonecznie, jest fajnie, choć rzeźko, więc trzeba to wiedzieć, jak się wychodzi na zewnątrz, że może być trochę chłodno, ale poza tym to będzie naprawdę przyjemny dzień, który będzie wstępem do naprawdę ciepłego dnia jutro.
3: Jutro nawet maksymalnie 28 stopni, w środę nawet 30 stopni, potem to się dowiemy potem, a dzisiaj maksymalnie 21, choć o tej porze 12 w Warszawie, 10 w Grodzisku Mazowieckim, 9 w Mińsku Mazowieckim.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Świętujemy.
2: Tak jest.
1: I ogłaszamy pewne nowiny, ale to już wiedzą ci, którzy zerkleni na Facebooka Radio Warszawa, a ci, którzy razem z nami na 106.2 FM, to są po prostu ludzie cierpliwi, którzy lubią czekać, którzy za pół godziny, tak mniej więcej, dokładnie za 35 minut, powiedzmy radiowo, dowiedzą się, bo ogłosi to dyrektor Radia Warszawa na antenie Radia Warszawa, o co chodzi, co za zmiana się szykuje.
2: Albo to ludzie szczęśliwi, którzy mają jedno źródło informacji i nie są atakowani przez różne internetowe.
1: No właśnie. Ja im zazdroszczę.
2: Ja nie widziałem jeszcze tego co tam się dzieje.
1: Czyli ty jesteś tym szczęśliwym
2: tak
1: człowiekiem.
2: Jest.
1: Ty jeszcze nie wiesz, o co chodzi.
2: Ale dzisiaj można świętować. Właśnie dziś wspomnienie błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, patron Radia Warszawa, więc Radio Warszawa świętuje, a jak świętuje, to chcemy to świętować razem z państwem, więc my zapraszamy dzisiaj o 18:00 do Katedry Warszawsko-Praskiej, ale już od 16:30 można pojawiać się na Floriańskiej 3 i odwiedzać nas tutaj w radiu,
1: do czego zapraszamy.
2: Zapraszamy.
1: To będą takie wycieczki z przewodnikami oczywiście, więc wpadajcie do nas po 16:00. O 16:30 rusza pierwsza wycieczka. Od 16:30 do 17:30 można przespacerować się po siedzibie Radia Warszawa, 18:00 msza święta i potem takie miłe, przyjemne spotkanie w naszym radiowym ogródku. Jeżeli macie okazję, chęć i wolny wieczór, to zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Na to świętowanie nie obowiązują zapisy, po prostu kto przyjdzie, ten jest i zapraszamy serdecznie.
1: Na rozmowę 8:15 też nie obowiązują zapisy.
2: Nie, słuchamy gremialnie.

0: O, jakieś kolizje, wypadki, Góraszka i połączenie S17 i S2. Od tego węzła aż do Patriotów. Korek.
1: Na Wisłostradzie stoicie od wysokości Żoliborza aż do zjazdu w Aleje Solidarności.

0: No to nie będzie żadna tajemnica, jaki dzisiaj jest patron, bo my to doskonale wiemy.
1: Bez zaskoczenia, ale jeszcze jakby ktoś nie słyszał. To błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, który jest patronem Radia Warszawa.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Człowiek dzisiejszy jest po największej części stworzeniem swego czasopisma. Człowiek, który gazety czyta, nie potrzebuje myśleć, bo za niego myśli jego gazeta. Jego sąd o osobach, stronnictwach, religii, polityce jest tylko sądem jego gazety. Na nią przysięga, ona jest jego ostatnim argumentem. Wszak to, co czyta, musi być prawdą, bo to w gazecie napisane. W gazecie, bo tekst pochodzi z roku 1911. Dziś już wiemy, że dokładnie ten sam mechanizm działa także w odniesieniu do radiowej stacji, kanałów telewizji czy witryny internetowej. Ale w tamtym czasie autor tych słów, założyciel, redaktor naczelny i wydawca dziennika Polak Katolik, nie miał prawa tego wiedzieć. Miał za to gorące pragnienie, by czytelnik, który tak łatwo ulega perswazji słowa, został o tym fenomenie odpowiednio poinformowany i w związku z tym mądrze wybierał tytuły. Nie tylko codziennego Polaka Katolika, ale także tygodniki Posiew i Anioł Stróż, ten ostatni dla dzieci, a także miesięczniki Dobra Służąca i Kółko Różańcowe. Wszystkie razem wydawane w nakładzie 8 milionów egzemplarzy w II Rzeczypospolitej. Tak, błogosławiony Ignacy Kłopotowski to kapłan, który słusznie otrzymał pośmiertnie tytuł pioniera, jednocześnie patrona katolickiej prasy w Polsce.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: A to ty, Jarek, to słońce przyniosłeś.
1: No starałem się jak mogłem. Chociaż teraz, jak o tym powiedziałaś, to ja dostrzegam już takie niewielkie obłoki na niebie.
0: Postaraj się lepiej.
1: Dobra.
0: Wiesz, słuchacze chcą słońca dzisiaj, tak?
1: Dobrze.
0: Bo dzisiaj taki dzień, że przydałoby się to słońce.
1: Stawiasz mnie do pionu.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT już dziś o godzinie 22:00. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
0: Co, czy już wszystko mamy gotowe na remont?
4: Plan jest.
0: Fachowców zamówiłeś?
4: Tak.
0: A pieniądze?
4: No i tu jest właśnie mały problem. I potrzebujemy w tym miejscu Państwa wsparcia.
0: Chcemy, żeby nasze studio było piękne, świeże, czyściutkie, po to, żebyśmy mogli naszych gości przyjmować w dobrych warunkach.
4: Chcemy, żeby było nowoczesne, na miarę naszych czasów. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
6: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Myślisz o przyszłości?
10: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
9: A co cię do tego przekonało?
10: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
9: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
10: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
9: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
10: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Politycy zapewniali o wsparciu dla rolników podczas dożynek jasnogórskich. Amerykańska delegacja w Kijowie, wcześniej Kushner i Witkow byli w Moskwie. Przed 16 tygodniem wychowania polscy biskupi podkreślają znaczenie katechezy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Polski rolnik nie będzie tłumaczył się z tego, że prowadzi swoją działalność gospodarczą i rolniczą, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze w Częstochowie. Prezydent przypomniał, że złożył inicjatywę ustawodawczą o ochronie funkcji produkcyjnej polskiej wsi.
12: Wieś jest od tego, aby gospodarowała, a rolnik jest gospodarzem polskiej wsi. I wierzę, że w polskim parlamencie ta inicjatywa ustawodawcza zostanie przyjęta.
11: Dożynki jasnogórskie to doskonała okazja, by mówić o potrzebach polskich rolników i podziękować im za ciężką pracę, mówił w Częstochowie minister rolnictwa. Stefan Krajewski przyznał, że rolnicy mają ze sobą trudny rok, dlatego potrzebują odpowiedniego wsparcia.
13: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty. Od 8 września rozpoczynamy wypłatę zaliczek w ramach płatności bezpośrednich.
11: Krajowa Wystawa Rolnicza oraz ogólnopolskie dożynki jasnogórskie w Częstochowie to jedno z najważniejszych rolniczych wydarzeń roku.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Brak konkretnych ustaleń co do pokoju na Ukrainie. Nie mówili o nich w oficjalnych deklaracjach po spotkaniach w Kijowie ani amerykańscy specjalni wysłannicy, ani prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w niedzielę rozmawiał z przedstawicielami USA, Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkowem. Kijowem. Wcześniej w sobotę Amerykanie odwiedzili Moskwę. Główna kwestia sporna to rosyjskie żądania terytorialne.
14: Chociaż Jared Kushner jako główny cel negocjacji wymienił osiągnięcie ustaleń co do pokoju jeszcze przed zimą, to jednocześnie zaznaczył, że nie ma gwarancji, że uda się tego dokonać. Na pewno ważnym krokiem do pokoju byłoby spotkanie na poziomie prezydentów. Tego domaga się Wołodymyr Zełenski. Aktualna pozostaje kwestia terytorialna. Tak złożone sprawy mogą być rozwiązywane tylko na poziomie przywódców. Rosja tymczasem chce nie tylko tych ziem, które udało się jej zagrabić, ale też zgłasza pretensje do całości Donbasu i innych wschodnich obwodów. Obecność amerykańskich negocjatorów w Kijowie pozytywnie odczuli zwykli mieszkańcy ukraińskiej stolicy. Na czas rozmów Rosjanie wstrzymali ostrzał Kijowa.
11: Relacjonował Paweł Buszko. Wczoraj w wielu parafiach w Polsce odczytano list pasterski biskupów z okazji 16 tygodnia wychowania. Tegoroczne obchody przebiegają pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary i potrwają od 13 do 19 września. W liście biskupi zwracają szczególną uwagę na znaczenie katechezy parafialnej. Podkreślają, że nie powinna ona być powtórzeniem szkolnej lekcji religii. Jej ważnym elementem mają być spotkania w małych grupach, gdzie dzieci, młodzież i dorośli mogą rozmawiać o wierze, dzielić się problemami i wspólnie modlić. Biskupi zachęcają też duszpasterzy i świeckich do tworzenia takich wspólnot. Jak przypominają słowa Ewangelii, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w moje imię, tam jestem pośród
15: nich. To dzieje się w okolicy.
11: 120 lat temu urodził się kapitan Władysław Polesiński, założyciel organizacji Rycerski Zakon Krzyża i Miecza i prekursor apelu jasnogórskiego. Z tej okazji jutro w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej będzie można posłuchać opowieści o jego życiu i przesłaniu, jakie pozostawił współczesnym katolikom. Mówił w poranku z Radiem Warszawa prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego Łukasz Majchrzak.
16: Będzie prelekcja właśnie o życiu kapitana, o tym jego przesłaniu, o związkach z Warszawą i też o związkach kapitana ze świętym Andrzejem Bobolą, bo też są niesamowite historie z tym związane. Czy z Zofią Kossak. Ten wątek szczególny i najważniejszy to jest właśnie to przesłanie kapitana Polesińskiego wynikające z jego wiary, z tego dążenia do stworzenia tego ruchu odnowy moralnej Polski.
11: Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 17.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
18: No jest tego słońca troszeczkę.
1: Jest.
18: Nawet więcej niż troszeczkę.
1: Ale cały czas chmury będą sobie przybywać. Po południu trochę i więcej będzie, ale nie powinno dziś padać.
18: I na termometrach dzisiaj maksymalnie 21 stopni, choć to takie dzisiaj trochę jesienne 21. O tej porze 13 w Warszawie, 12 w Grodzisku Mazowieckim, 11 w Mińsku Mazowieckim, 12 w Piasecznie i w Radzyminie. Jutro dużo cieplej, maksymalnie 28 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: No i fajnie, że dzisiaj tyle słońca, skoro świętujemy, bo dziś błogosławiony Ignacy Kłopotowski, jego wspomnienie i jednocześnie to wspomnienie patrona Radia Warszawa, więc i my mamy okazję do tego, żeby świętować.
18: A dzisiaj będziemy was budzić z dwoma chłopakami, którzy swój zespół nazwali Kuba i Kuba. Dlaczego? Dlatego, że nazywają się Jakub i Jakub. Dokładnie.
1: To ich dwóch jest?
18: Tak. Jakub Frankowski i Jakub Mieczaj poznali się w 2018 roku i starają się podbić polską scenę muzyczną. Poznali się dokładnie w liceum ogólnokształcącym imienia Księżnej Elżbiety w Szczecinku i tam, to zaskakujące, a może mniej, połączyła ich miłość do muzyki. Pierwsze próby odbywały się w szkolnej bursie. Jak sami wspominają, od początku wierzyli w swój projekt i konsekwentnie rozwijali go przez kolejne lata, od liceum aż po studia. No a teraz prezentują swój kolejny singiel, który ma się stać trochę pocztówką z wakacji, trochę takim już nostalgicznym wspomnieniem o tym, że lato, kochani, niemal za nami, ale to nic złego, bo przyjdzie piękna polska złota jesień i niech w porannym budzeniu dzisiaj towarzyszą nam Kuba i Kuba w piosence Chłopaki i oni tutaj o tym, że chłopaki czasem mogą uronić łzę.
1: Weronika Ostrowska.
18: Jarek Wytra.
1: Dzień dobry.
15: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Dwa najtrudniejsze do pokonania dziś samochodem miejsca to węzeł łączący trasy S17 i S2, okolice Góraszki. Tutaj stoimy w korku aż do ulicy Patriotów i trasa S8, gdzie korek rozpoczyna się od ulicy Ostruckiej, kończy na Marymoncie.
1: Gość poranka.
2: Dzisiaj dla Radia Warszawa bardzo ważny dzień, bo wspomnienie błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, naszego patrona, więc już teraz zachęcamy Państwa do wspólnej razem z nami gorącej modlitwy w intencji nas, dziennikarzy Radia Warszawa, w intencji wszystkich słuchaczy i darczyńców Radia Warszawa, w intencji tego, żebyśmy mogli jako ta przestrzeń medialna głosić Ewangelię. To byśmy chcieli, żeby takie było nasze zadanie, które wyznaczył nam także błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski. A w naszym studiu o poranku, w tym zacnym dniu, ksiądz dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa, ksiądz dr Mariusz Wedziuk. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie panią i wszystkich naszych słuchaczy.
2: Czy dla księdza błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski także jest wsparciem w codziennej pracy?
3: Tak, mam jego obrazek na klęczniku, modlę się za jego przyczyną, tak jak i za przyczyną świętego Maksymiliana Marii Kolbego, czy sługi Bożego Wenantego Katarzyńca, ale z racji, że przed laty przyjęliśmy błogosławionego Ignacego za patrona, tak, proszę go o wsparcie, z racji, że jest też patronem mediów naszej diecezji, bo pierwsze media w diecezji, kiedy jeszcze nie istniała, założył i prowadził ksiądz Ignacy, pierwsze tytuły prasowe.
2: No i można powiedzieć, ksiądz też to lubi podkreślać, że w zasadzie on tę myśl o mediach miał wcześniej niż święty Maksymilian przecież.
3: Tak, bo żył wcześniej niż święty Maksymilian i był pionierem mediów wówczas drukowanych. Dzisiaj pewnie jakby żył, to byłby obecny w mediach elektronicznych, w nowych mediach. Także, ale na te czasy był pionierem.
2: Zapraszamy Państwa dzisiaj na mszę świętą o godzinie 18 w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Przypominamy o tym zaproszeniu, żebyście byli, żebyście mogli wspólnie razem z nami modlić się w intencji mediów diecezjalnych, w intencji wszystkich słuchaczy, darczyńców. No i dzisiaj też, księże dyrektorze, jest bardzo szczególny dzień, jeszcze z jednego powodu.
3: Tak, to zaraz powiem, natomiast też chcę zaprosić serdecznie Państwa na mszę świętą o godzinie 18 w Katedrze Warszawsko-Praskiej pod przewodnictwem naszego biskupa Romualda. Ja będę tę mszę celebrował i modlił się w Państwa intencjach, w intencjach także naszych pracowników, ale właśnie słuchaczy i darczyńców. Później zapraszamy po mszy świętej na małe spotkanie w naszym ogródku radiowym po skończeniu mszy, a przed mszą około godziny 16:30, jeśli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć nasze radio, nasze studia, to zapraszamy przed mszą świętą, będzie taka możliwość.
2: Bogaty program dzisiaj, no właśnie, no i proszę księdza, tak małymi krokami przechodzimy do tego, co dla nas jest bardzo ważne, bo ten dzień, wspomnienie błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, także zobowiązuje, no i takie nasze zobowiązanie, żeby to, co robimy, robić profesjonalnie, a do tego potrzebujemy profesjonalnie przygotowanych miejsc. No i do studiów naszych radiowych przechodzimy.
3: Ja się niezmiernie cieszę, że to się właśnie rozpoczyna dzisiaj, 7 września. Myślę, że to nie jest przypadek we wspomnienie naszego patrona błogosławionego Ignacego. Proszę Państwa, chcemy, krótko mówiąc, po 11 latach wyremontować nasze studia. Studio emisyjne, tak zwaną reżyserkę i studio, w którym są nasi goście w studiu emisyjnym. 11 lat to długo. Panele akustyczne w postaci, powszechnie mówiąc tak potocznie, gąbek. No, w domach naszych się zbiera kurz, co tydzień sprzątamy i tak dalej, a przez 11 lat można sobie wyobrazić, że te panele akustyczne wymagają wymiany. Wymagają wymiany, wymaga wymiany oświetlenie. To nie jest tak, że to jest nasze widzimisię dyrekcji czy zespołu, tylko to jest pewna konieczność. Tak jak powiedziałem, studio kompleksowo było remontowane w 2015 roku. Dwa lata temu został wymieniony stół emisyjny, czyli konsoleta i wybrane urządzenia. Obecnie całe studio emisyjne wymaga odnowienia, zarówno ze względów użytkowych, estetycznych i technicznych, prawda?
2: No mogą Państwo sobie wyobrazić, jak to jest z takimi dużymi gąbkami, bo my znamy takie, czy gąbkę kuchenną, czy niektórzy mają też w swoich łazienkach gąbki. No jak wiadomo, gąbka wszystko wchłania, a możemy Państwu tylko zdradzić, że tych naszych ze ścian do pralki się nie da włożyć, więc to jest taki jeszcze dodatkowy aspekt, który sprawia, że naprawdę bardzo byśmy chcieli. Po to, żeby nasi goście, żebyśmy my mogli pracować w dobrych warunkach, żeby to studio było piękne, profesjonalne i żeby służyło nam na kolejne długie lata, no potrzebujemy je po prostu wyremontować.
3: To prawda, Radio Katolickie powinno być, jak pani słusznie zauważyła, profesjonalne zarówno w treści, ale też w sposobie przekazu. Dzisiaj studio radiowe, kiedy zaczynaliśmy pracę, służyło głównie do celów radiowych. Dzisiaj studio jest także planem zdjęciowym, służy jednocześnie emisji radiowej, ale także nagraniom wideo na YouTubie, do mediów społecznościowych, a więc ta funkcjonalność się zmieniła na przestrzeni lat i my musimy też nadążyć za duchem czasu. Także dlatego od dzisiaj, od 7 września rozpoczynamy na antenie, drodzy Państwo, proszenie Państwa, komunikowanie na temat zbiórki na remont naszego studia emisyjnego. W dwóch odsłonach, bo reżyserki i studia, które jest za szybą, gdzie są nasi goście.
2: To jeszcze mogę wytłumaczyć tym naszym słuchaczom, którzy próbują sobie wyobrazić, jak to wygląda. No właśnie, to jeżeli słyszycie nas, tak jak teraz w poranku, mnie i Jarka, my siedzimy w tym miejscu, które ksiądz nazywa reżyserką, a jeżeli są prowadzone rozmowy, tak jak w tym momencie, z księdzem dyrektorem, czy też z innymi gośćmi, to wtedy przechodzimy do tego studia, które jest za ścianą. Jeżeli Państwo tam byli, tam jest 6 mikrofonów, no i te dwa miejsca potrzebują pilnie remontu.
3: Tak, to prawda, pilnie potrzebują remontu. Mówię, wszystko jest policzalne i tak wstępnie oszacowaliśmy, że będzie nam potrzebne około 150 tysięcy złotych na ten cel i od dzisiaj zaczynamy proszenie, zwracanie się do naszych drogich słuchaczy o to wsparcie. Nie będziemy prosić tylko przez antenę, ale również będziemy prosić podczas zbiórek parafialnych, które rozpoczną się od 13 września, co niedziela praktycznie do 4 października, potem 20, 27 września i 4 października. Jakby okazją bezpośrednią jest co roku Niedziela Środków Społecznego Przekazu, która w tym roku wypada 20 września i będziemy zwracać się do Państwa właśnie z prośbą o wsparcie także w parafiach, wybranych parafiach, nie we wszystkich parafiach diecezji warszawsko-praskiej, ale także archidiecezji warszawskiej. Te parafie będą wymienione w swoim czasie na stronie internetowej, pewnie i w mediach społecznościowych naszej stacji.
2: I na pewno będziemy Państwu przypominać, gdzie te zbiórki będą się odbywać, bo to nie tylko zbiórka, ale także okazja do tego, żeby spotkać dziennikarzy Radia Warszawa, żeby Państwo mogli się podzielić swoimi wrażeniami na temat Radia Warszawa. My bardzo chętnie tych Państwa głosów słuchamy, bo tak naprawdę to Państwo współtworzą to miejsce. No i właśnie przez tą zbiórkę chcemy Państwa zachęcić do takiego także współtworzenia tego miejsca, do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za to, w jakim studiu my możemy jako dziennikarze pracować, w jakim studiu, do jakiego studia zapraszani są nasi goście. No i też nie ukrywajmy, że chcemy coraz lepsze treści prezentować. Dlaczego też ten remont? Wydaje mi się, że dlatego, że w tym 2015 roku, jak to obecne studio było projektowane, wtedy nikt nie spodziewał się tak dynamicznego rozwoju mediów społecznościowych, czy też platformy YouTube, a dzisiaj radio bez wizji w zasadzie nie istnieje.
3: Tak, no istnieje, natomiast jest na pewno bardzo uszczuplone w przekazie, tak? Wiemy, że dzisiaj większość z nas, większość słuchaczy dowiaduje się o tym, co się dzieje w radio przez pośrednictwo mediów społecznościowych. Kiedy zaczynaliśmy pracę w radiu, ja mówię o sobie, prawie 18 lat temu, to było radio. Dzisiaj jest Facebook, jest Instagram, jest YouTube, jest X, są podcasty i szereg innych rzeczy, które kiedyś nie należały do radia. Także, moi drodzy, ja serdecznie Was proszę o takie zrozumienie i o takie wsparcie, bo okazją do tego też jest, okazja do tego jest konkretna, ponieważ w tym roku, 1 października, będziemy świętowali 35. okrągłą rocznicę powstania naszego radia. Chcielibyśmy, żeby to była taka swoista pamiątka po tej okrągłej rocznicy, żeby coś tutaj zostało w tym radiu, że nie tylko porozmawiamy o tym, ale żeby była wymierna korzyść dla wszystkich, bo ta korzyść będzie nie tylko dla nas, pracowników radia, ale też dla was, słuchaczy, ponieważ będziemy mieli lepsze studio, to będzie lepszy przekaz, tak? Krótko mówiąc, będzie to wszystko bardziej profesjonalne. Z jednego studia będziemy mogli dotrzeć do was, drodzy, nie tylko przez radio, ale przez wspomniany YouTube, Facebook, podcasty, media społecznościowe, inne. Także to jest naprawdę wiele korzyści, a jak będzie ta jakość studia lepszej jakości, to i przekaz będzie lepszej jakości.
2: No właśnie, bo to jest zawsze takie współdziałanie nas wszystkich, czyli nas dziennikarzy, dyrekcji, współdziałanie także wszystkich odpowiedzialnych w diecezji, którzy pomagają nam w codziennym funkcjonowaniu radia, współdziałanie naszych darczyńców, którym już teraz bardzo dziękujemy za wszelkie wpłaty, no i współdziałanie wszystkich was, którzy chcielibyście wziąć udział w tej zbiórce. Zachęcamy was do tego bardzo gorąco. 150 tysięcy złotych to brzmi jak duże wyzwanie, ale ja wiem też, że mamy naprawdę wielu słuchaczy tutaj w stolicy i w okolicy. To najbliższe nasze otoczenie, to myślę, że jakbyśmy dobrze policzyli, nie wiem, księże dyrektorze, 2,5 miliona osób w naszym zasięgu?
3: W zasięgu pewnie jest, słuchaczy pewnie tylu nie ma, ale to jest około 220 mniej więcej tysięcy słuchaczy co tydzień.
2: Także apelujemy do Państwa, zapraszamy Was do tego, no, żeby Ewangelia, którą staramy się głosić na antenie Radia Warszawa, na 106,2 FM, także na kanale YouTube, także poprzez te inne różne kanały, którymi docieramy z treściami ewangelicznymi do różnych słuchaczy, nie tylko wierzących, żebyście właśnie wzięli udział w tej misji poprzez dołożenie się do zbiórki Radia Warszawa na remont studia.
3: Tak, bardzo o to serdecznie proszę, jako dyrektor wraz z całym zespołem. Dziękuję przede wszystkim za dotychczasową troskę, zrozumienie i wspieranie nas, bo nie chcę niezwykłym narzekać na czasy. Są jakie są, każdy ma oczy, widzi, ale moi drodzy, powiem wprost, bez was byłoby nam coraz trudniej to radio utrzymać. I tym bardziej, jak chcemy coś zrobić więcej, to też pokornie o to wsparcie prosimy. I mówię, to będzie z pożytkiem i doczesnym, i wiecznym. Doczesnym dla nas, że nam będzie się lepiej pracowało, a Państwu będzie się lepiej nas słuchało i korzystało z naszej pracy, ale na pewno też ten pożytek wieczny będzie, bo radosnego dawcę miłuje Bóg.
2: Bardzo dziękuję księdzu za tę rozmowę. Bardzo dziękujemy Państwu już teraz za to wsparcie, które nam okażecie. Informacje na temat zbiórki znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl.
3: Zbiórka nie ma ram czasowych, na koniec powiem, no mamy nadzieję, że uzbieramy dosyć sprawnie tę kwotę i powiemy kiedy, co i jak, prawda, ale startujemy 7 do odwołania.
2: No to zaczynamy, księże dyrektorze, we wspomnienie błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego będziemy Państwu przypominać i o zbiórkach, i o naszych spotkaniach w parafiach. Będziemy także przypominać o tej pięknej rocznicy, 35. rocznicy urodzin Radia Warszawa, bo będziemy mieli jeszcze dla słuchaczy niespodziankę.
3: Tak, ale o tym powiemy przy innej okazji.
2: Ksiądz doktor Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa, był razem z nami o poranku. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych drogich słuchaczy.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, Zofia Kozerawska. Witam Was, kochani słuchacze Radia Warszawa. Jak wiecie, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby być blisko Was, nieść Ewangelię, prawdę, nadzieję i towarzyszyć Wam w codzienności. Chcemy to robić nadal i dlatego przyszedł czas na remont naszego studia. Stąd prośba do Was o wsparcie tej inicjatywy. Włączając się w ten remont, pomagasz nam nieść dobro i docierać z nimi do wielu ludzi. Dziękujemy.
2: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl lub na Patronite.
3: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
0: Po reklamie.
4: Jest 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
5: Trwa remont skrzyżowania ulicy Żelaznej z Twardą i Złotą. Twarda jest zamknięta między Żelazną a budynkiem z numerem 62. Z Żelaznej do Twardej kierowcy dojadą Sienną i Miedzianą lub Chmielną i Miedzianą. Prace potrwają do końca roku. Szkoła podstawowa w podwarszawskim Kruszu zyska nową halę sportową. Remont przejdzie też budynek szkoły. Ma ona zostać dostosowana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Inwestycja zostanie wsparta dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Powiatowy Dzień Zdrowia w Otwocku 12 września od 10 do 14 przy Batorego 44 będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych. Organizatorzy przygotowali różnorodne strefy tematyczne dopasowane do potrzeb uczestników w każdym wieku. Jutro o 18 sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej będzie można posłuchać prelekcji o życiu i przesłaniu, jakie katolikom pozostawił kapitan Władysław Polosiński, założyciel organizacji Rycerski Zakon Krzyża i Miecza i prekursor apelu jasnogórskiego. Trwają zapisy na 36 bieg Niepodległości. Główny punkt imprezy to bieg na 10 km, ale organizatorzy przygotowali też 5-kilometrową trasę Nordic Walking, bieg wirtualny i Mile Niepodległości dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Lato nie chce się dać za wygraną. W tym tygodniu jeszcze nas ogrzeje.
4: Tak jest, ale dzisiaj jeszcze musimy założyć sobie jakieś sweterki. Jutro one się nie przydadzą, bo dziś jeszcze temperatura taka bliżej jesiennej niż letniej, ale słońce jak latem.
7: 12 stopni o tej porze w Grodzisku Mazowieckim, podobnie w Mińsku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, 13 w Piasecznie, w Radzyminie, w Górze Kalwarii, 14 w Warszawie, maksymalnie dziś 21.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Pobudka. Budzimy na 106,2. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Rob Thomas śpiewał przed chwilą o tym, że trudno być szczęśliwym. Hard to be happy, to ten numer. A u nas w radiu chyba nie, chyba całkiem łatwo. Grzegorz Kozłowski, który zawsze się uśmiecha, nawet jak jest trudno.
2: Dzień dobry.
3: To już wszystko jasne, to już nie ma żadnej tajemnicy. Dziś nasz patron błogosławiony Ignacy Kłopotowski ma swoje święto w niebie i my przy tej okazji chcemy Państwa prosić o wsparcie i szczegóły na naszej stronie internetowej radiowarszawa.pl.
1: Jarek, ale jakbyś ty się tak rozejrzał, to potrzeba tego remontu.
3: Te gąbki już nie mają takiego koloru, jaki ja pamiętam, kiedy były kładzione kilkanaście lat temu.
1: A ty pamiętasz ten remont?
3: Tak.
1: Bo ja już poremontowa jestem.
3: Tak,
1: więc
3: ja pamiętam.
2: No to w ogóle jestem młodzik radiowy tutaj. To. Nic nie pamiętam, oprócz tego, że stół był zmieniany, o którym też było wspominane. To tak. Pamiętam, to mam w pamięci.
3: No właśnie, no ale jak się też rozejrzysz, to dostrzegasz.
2: No tak, nie no, potrzeba jest bardzo duża, drodzy słuchacze. Możecie dostrzec takie pierwsze plany na naszej stronie internetowej właśnie w artykule. Tutaj takie pierwsze światło właściwie można zobaczyć tego, jak w przyszłości może wyglądać nasze studio, to, które chcemy wyremontować. Cel jest oczywiście prosty, żeby to wszystko służyło lepiej. No i ten cel też wymaga właśnie waszego wsparcia, ze względu na to, że sami nie podołamy temu, żeby sprostać temu zadaniu. Ale będziemy się starać.
1: Słuchajcie, ja jestem odważna, to ja powiem. 150 tysięcy złotych zbieramy. Ktoś
2: tak
1: musi być w tym gronie odważny. Radiowarszawa.com.pl. Dzisiaj zbiórka rusza. No i my zachęcamy was do tego, żebyście także w ten sposób współtworzyli Radio Warszawa. Więcej szczegółów na stronie radiowarszawa.com.pl.
3: Grzegorz Kozłowski, dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Tarczyn i trasa S7. Tutaj doszło do zderzenia pojazdów. Zablokowany jest pas prawy w kierunku Warszawy.
1: Trasa S17, zjazd na południową obwodnicę Warszawy w okolicach Majdanu. Tutaj także kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji. Będziemy monitorować tę sytuację. Na pewno widać większe korki. Ciasno także w samej Warszawie. Aleja Prymasa Tysiąclecia. Tutaj już standardowo do Obozowej, aż do zjazdu Jerozolimskie w kierunku centrum, niemal na całej długości zakorkowane. Łopuszańska do zjazdu w Aleję Krakowską. Ciasno także na Wawelskiej, na Czerniakowskiej w kierunku centrum Warszawy. Wałmiec Zaszyński do zjazdu w Aleję Stanów Zjednoczonych.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: I zaczynamy od dobrej wiadomości prosto z Wiednia, gdzie na wzgórzu Kahlenberg odbyły się uroczystości związane ze świętowaniem Wiktorii Wiedeńskiej. 343 lata po Wiktorii Wiedeńskiej na Kahlenbergu ponownie zabrzmiało Deus Vincit, czyli Bóg zwyciężył. W polskim sanktuarium narodowym nad Wiedniem modlili się Polacy, Austriacy i przedstawiciele wielu krajów Europy Środkowej, a w uroczystościach brała udział także pierwsza dama Rzeczpospolitej Polskiej, Marta Nawrocka. Przepiękne świętowanie i jaka duma i radość z tego, że jesteśmy Polakami i że takie piękne zwycięstwa możemy odnotować na naszych kartach historii.
2: Poznacie prawdę, nowość w nowej ramówce Radia Warszawa i pierwszy odcinek o objawieniach maryjnych na YouTubie ma już ponad 100 tysięcy wyświetleń. To audycja, którą prowadzi siedząca obok mnie Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk, gość Grzegorz Górny i w związku z jutrzejszym świętem Narodzin Matki Bożej zachęcamy do tego, żeby odwiedzić kanał YouTube Radia Warszawa, obejrzeć tę rozmowę, poznacie prawdę, gość Grzegorz Górny. No i jeżeli każda z tych osób, która obejrzała tę rozmowę, wpłaciłaby złotówkę, to mielibyśmy już 100 tysięcy złotych na remont studia.
1: O, patrz, jak ty pięknie umiesz liczyć. Wow, no to by było coś. Drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy wam wspólnie z Kacprem Kowalczykiem za tak dobre przyjęcie tego nowego programu i premiera rozmowy Kacpra już w najbliższą środę o godzinie 20 na kanale YouTube Radia Warszawa i także na 106.2 FM.

0: Baja.
1: Con Dios.
0: I za chwilę dziewiąta.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Pielgrzymka bohaterów. Jakich bohaterów i jaka pielgrzymka? O tym dowiemy się już niebawem w kalejdoskopie historycznym w rozmowie z Piotrem Grzybowskim. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Myślisz o przyszłości?
6: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
5: A co cię do tego przekonało?
6: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
5: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
6: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
5: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
6: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
2: O reklamie.
1: Minuta po dziewiątej, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Niebezpieczna partia dokonująca rewizji historii. Tak polscy politycy mówią o zwycięstwie AfD. Katastrofa lotnicza w Miami. Samolot zjechał z pasa. Nie żyje 5 osób. Zawody strzeleckie i pokazy. Tak wyglądało święto kawalerii w muzeum w Ossowie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. To fatalna wiadomość dla Polski, tak senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski skomentował sukces AfD. Według wstępnych wyników w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt wygrała prawicowa alternatywa dla Niemiec. Partia zdobyła około 44% głosów. Krzysztof Kwiatkowski przypomina, że AfD odwołuje się do dziedzictwa hitlerowskich Niemiec.
8: W ramach tej radości nad tym zwycięstwem jeden z młodych członków, sympatyków, pokazuje tak zwany salut rzymski. No, wraca najgorsze wspomnienia.
7: AfD jest partią niebezpieczną, ponieważ dokonuje rewizji historii, powiedział poseł PiS Jarosław Sellin. Dodał, że zastrzeżeń wobec niemieckich partii jest więcej.
9: W Niemczech też nie ma i dlatego trudno nam znaleźć partnera. Nie ma partii nieprorosyjskiej. Wszystkie partie niemieckie są prorosyjskie. Nawet teraz, jeśli jest wojna rosyjsko-ukraińska i mówią o jakimś przełomie, jakimś zmianie paradygmatu.
7: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że, tu cytat, w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć z triumfu AfD w Niemczech.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: 5 osób zginęło, a 5 innych zostało rannych w wyniku katastrofy samolotu transportowego firmy Amazon, do której doszło tuż obok międzynarodowego lotniska w Miami. Maszyna przyleciała na Florydę ze stolicy Puerto Rico, San Juan.
11: Według oficjalnych informacji podczas lądowania Boeing 737-300 wypadł poza pas startowy. Następnie samolot uderzył w kilka pojazdów i zatrzymał się na polu sąsiadującym z lotniskiem. Nagrania wideo ukazywały kłęby dymu wydobywające się z wraku, mówi burmistrz miasta Chicago, Elian Higgins. W tej chwili skupiamy się na zapewnieniu wsparcia dla rodzin wszystkich ofiar. Prowadzimy też szeroko zakrojone śledztwo, aby dowiedzieć się, dlaczego doszło do tej katastrofy, podkreślała burmistrz. 3 osoby w stanie krytycznym przewieziono do specjalistycznego centrum urazowego, a 2 kolejne trafiły do lokalnego szpitala. Zaraz po tragedii zamknięto całkowicie ruch na lotnisku, by częściowo wznowić go po kilku godzinach.
7: Z Miami relacjonował Jan Pachlowski.
10: To dzieje się w okolicy.
7: Zawody we władaniu bronią, szablą i pokazy strzeleckie, w tym szwadronu kawalerii Wojska Polskiego oraz dynamiczne w wykonaniu oddziałów polskiej armii. Takie atrakcje czekały w ten weekend na miłośników kawalerii polskiej. W Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie organizowano święto tej formacji. Prezentacja tradycji kawaleryjskich przyciągnęła do Ossowa wielu mieszkańców okolicznych miast, a także turystów. Z uczestnikami rozmawiała Agata Król.
12: Podoba nam się bardzo. Dzieciakom zwłaszcza.
13: A co najbardziej się podobało?
12: Co się najbardziej podoba? Koniki.
13: Co się Państwu tutaj najbardziej podoba?
14: Głównie bohaterowie, czyli konie. Jeszcze w tym słoneczku pięknie widać ich siłę i delikatność.
13: A Tobie koniki się podobają?
15: Tak. Ten w środku. Ten biały. Takie kopytka.
16: Żeby przygotować się do takiego pokazu, jaki mamy tutaj szansę zobaczyć, to jest wiele, wiele godzin żmudnej pracy, przygotowania zarówno jeźdźca, jak i konia. Jest to wiele, wiele godzin ciężkiej pracy. Polską.
7: A święto kawalerii polskiej obchodzone jest na pamiątkę bitwy pod Komarowem. Było to największe starcie kawaleryjskie XX wieku. Iga Świątek dziś zagra o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Polka zmierzy się z Chinką Qin Wenzheng. Świątek jest w świetnej formie, wygrała 13 z ostatnich 14 spotkań. Ma też zdecydowaną przewagę w bezpośrednich starciach z Zheng. 7 zwycięstw przy jednej porażce. Chinka również prezentuje się bardzo dobrze. W Nowym Jorku wygrała już 6 spotkań, zaczynając turniej od kwalifikacji. Spotkanie powinno rozpocząć się około 17:30.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
18: Dziś dużo słońca, słoneczny, piękny dzień, bez żadnego deszczu, a temperatura już taka na pograniczu lata i jesieni.
0: Dzisiaj na termometrach maksymalnie 21 stopni, 14 stopni o tej porze w Warszawie, 13 w Otwocku, w Wołominie, w Piasecznie, podobnie w Górze Kalwarii, 12 natomiast w Mińsku Mazowieckim o tej porze, a jutro maksymalnie 29, w środę nawet 30 stopni, delikatny powrót upalnego lata.
17: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: I znów słowa inspiracji od błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, który dzisiaj obchodzi swoje święto i my go wspominamy w Radiu Warszawa.
18: Ofiaruj codzienne trudy, przykrości, modlitwy, słowem wszystko Bogu za zbawienie dusz, a nie przestaniesz ani na chwilę być apostołem.
0: Zachęcamy Was do tego, żeby te słowa wprowadzać w czyn. Zachęcamy Was do tego, żeby zostać z nami. Jarek Wydra.
18: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.

0: Można do Acapulco.
1: Acapulco jutro będzie w Warszawie. Jeśli chodzi o temperaturę.
0: A, no właśnie tak się zaczęłam zastanawiać, czy jest coś, o czym nie wiem. Ale można też wybrać się do dworu w Gałkach, co zrobimy już za chwilę. O dworze w Gałkach, takim szlacheckim, prawdziwym, będą opowiadać nasi dzisiejsi goście. Zostańcie z nami.

0: Uspokoiła się sytuacja już w Góraszce na zjeździe z S17 na S2. Tu sytuacja jest już ok, ale cały czas na S8 korek, który rozpoczyna się od Łabiszyńskiej i kończy na Mickiewicza na Marymoncie.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik. O kulturze dworskiej, o dworze w Gałkach, który niedawno świętował przede wszystkim razem ze swoimi właścicielami 150-lecie swojego istnienia. Będziemy dzisiaj rozmawiać w studiu Radia Warszawa. Państwo Małgorzata Stańska-Guńska, dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: I pan Waldemar Guński, dzień dobry,
4: dzień
2: witam
4: dobry.
2: Serdecznie. Właściciele dworu w Gałkach, 150 lat, to przepiękna rocznica. Pani Małgorzato, jak te obchody u państwa w dworze wyglądały?
3: Było przede wszystkim po Bożemu. Podziękowanie za to, że mogliśmy w tym miejscu zamieszkać, że odrestaurować mogliśmy to miejsce i była też bardzo ważna chwila, ponieważ modliliśmy się za ojczyznę, żebyśmy wytrwali w tym wszystkim jako Polacy.
4: Tadeum Janusz Szrom śpiewał.
3: Tak.
4: Słynne.
3: Było i dla ducha, i dla ciała. To znaczy i przyjęcie było, i pokaz koni.
4: No koni pokaz, to już powiedz, że to jest szwadronu, 10. szwadron łanów litewskich po prostu. To nie pokaz koni, tylko pokaz szarż łańskich, tego ich wielkiego kunsztu.
3: No ja się na tym nie znam, powiem szczerze, chociaż dwa konie sobie w Gałkach chodzą, ale ja nie wiem. No to, że to byli ułani, to wiem, ale...
2: Ale
3: tak...
2: jak właśnie nasi słuchacze słyszą, ale ja tylko chciałam państwu, naszym słuchaczom dopowiedzieć, jak państwo się pięknie uzupełniają. Po prostu to jest przepiękna małżeńska zgoda, która też jest pełna emocji i pełna czasami takich małych sprzeczek, które mam wrażenie, no że tak tylko ktoś, umacniają tę miłość.
4: No tak, ktoś kiedyś powiedział, wy jak się kłócicie, to nawet widać, że jesteście jednością. No tak tam ktoś kiedyś powiedział, no.
3: To ja powiem nieskromnie, że my się nawet kłócić nie możemy, ponieważ nasz syn bierze mamę za jedną rękę, tatę za drugą rękę i po prostu absolutnie to jest wykluczone, bo on jest takim najbardziej normalnym człowiekiem. Nie wolno się kłócić, trzeba wszystko zjadać, trzeba mówić prawdę, trzeba po sobie posprzątać, także po prostu kłótni nie ma prawa być.
2: A jeśli chodzi o świętowanie 150-lecia dworku, czy były
4: dworu? Dworu, dlatego że też od razu może to sprostujmy. Mhm. Dworek jest siedzibą podmiejską, a dwór jest siedzibą ziemianina, szlachcica, prawda, i tak. Wiem, że się tak utarło w Polsce, ale to warto to tę różnicę wyeksponować.
2: Myślę, że rzeczywiście warto o tym mówić, po to, żebyśmy lepiej poznawali naszą historię, ale jeśli chodzi o to 150-lecie istnienia dworu w Gałkach, czy no państwo były sprzeczki?
4: No właściwie to nie było, a chociaż zawsze jest różnica zdań w zakresie tego, jak szerokie ma być to spotkanie. Ja jestem zwolennikiem rozwiązań, że tak to określę, makro, a moja żona rozwiązań mikro albo takich no, średnich, że tak to określę. No ale jakoś tam się dogadujemy, no zawsze jest mnóstwo osób. Był bardzo bogaty program, była msza święta, była fantastyczna homilia o tym, jak to Eliasz zostawił chyba Elizeuszowi swój płaszcz. I ten płaszcz to jest właśnie nasza tradycja, kultura, nasza tożsamość, nasze jestestwo, nasze ukochanie ojczyzny, że nasza wiara. Ja zresztą zawsze powtarzam, że Polska jest jak drzewo. Powtarzam to z uporem maniaka. Polska jest jak drzewo. I jeśli wytną nam korzenie, czyli wiarę, mowę, jeśli wytną nam nasze obyczaje, zwyczaje, naszą tożsamość, nasze jestestwo, to drzewo się przewali. No to był kontur Polski ze sznura ułożony na łące. I wokół tego się wszyscy zgromadziliśmy, odmówiliśmy za ojczyznę dziesiątek różańca, prawda? Bo wiemy, ile niebezpieczeństw czyha na Rzeczpospolitą w tej chwili. No, no były to właśnie pokazy tego szwadronu. Genialna grupa rekonstrukcyjna. No śpiewał Janusz Szrom, Tedeum, ale nie tylko. No wiadomo, to słynne Tedeum, prawda, któreś, prawda, Janusz Szrom śpiewa.
2: Pani Małgosiu, tutaj mąż mówił o tym, że on jest zwolennikiem i był zwolennikiem takich obchodów makro. Pani raczej na te średnie obchody albo w takiej trochę mniejszej skali. No i co w końcu finalnie zwyciężyło? Jak wiele osób było obecnych podczas tego 150-lecia dworu w Gałkach?
3: To ile było, to mąż może lepiej to powie.
2: Ale rozumiem, że pani nie przygotowywała tego jedzenia dla wszystkich.
3: Tym razem miałam w ogóle rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze, ponieważ był catering, bardzo dobry catering. Panie zadbały o wszystko, zresztą bardzo sympatyczne kobiety. Bardzo dobry ten catering był, więc ja mogłam się cieszyć samą uroczystością. Ale powiem tak, ja bardzo lubię jak mieć kontakt z ludźmi, a w takiej ilości osób, liczbie osób, to jest po prostu utrudniony ten kontakt, tym bardziej, że jak to się mówi, my Polki mamy to do siebie, że lubimy widzieć, czy wszystko jest na pewno w porządku, czy wszyscy są zadowoleni, czy nie ma nikt problemów, a jeszcze mój mąż sobie zażyczył, że wszyscy byliśmy w strojach narodowych.
4: No nie wszyscy.
3: Znaczy wszyscy, w sensie my, mąż i wnuk. I tutaj niestety mąż o wnuku nie pomyślał, tylko ja. On był bardzo dumny z tego, że też kontusz...
4: I żupan i kontusz.
3: I też dopuściliśmy go do głosu, żeby czuł też, że w jakiś tam sposób jest naszym następcą. I żeby też wiedział, że jest Polakiem, że mamy historię, że... No ale on jest, tak jak mówię, od urodzenia z tym dworem zżyty, więc... I bardzo sobie to ceni. Nawet, mówiąc o dygresji, to 14 kolegów nam zaprosił ze spaniem na całą noc, żeby też oni mogli po prostu pobyć w tym miejscu. I widziałam, że bardzo ich to interesowało i cieszyło, prawda, że mogą być tak zupełnie, zupełnie prywatnie w tym miejscu. I to też chyba jednak buduje i patriotyzm, i zainteresowanie dworem, takie właśnie też nieformalne spotkania.
2: Panie Waldemarze, dlaczego potrzebujemy jako Polacy odkrywać na nowo tę kulturę dworską?
4: No dlatego, że czerwoni zrobili wszystko, żeby nam to zohydzić. Żeby powiedzieć, że ja znowu powtórzę, że ona już to słuchała wielokrotnie, że ironicznie szlachta tylko piła, wypijała, chłeptała ten krew chłopa pańszczyźnianego, gwałciła te chłopki, prawda, dalej tam, no, pańszczyzna, warchoły i tak dalej. I dodaję, to już nie jest moje, ale słyszałem, że się to bardzo podobało, a pod Wiedniem, pod Sobieskim, Turków zwyciężył niezidentyfikowany obiekt latający. No, tak, no zrobiono wszystko. I co więcej, moim zdaniem nadal się to wszystko robi. Nadal to nie ustało. No naprawdę kolejne pokolenia naszych, prawda, że tak to określę, przyjaciół ze wschodu bardzo dużo robią, żebyśmy nie pamiętali o naszej kulturze, tradycji, żebyśmy przestali z tego czerpać. A jaka jest propozycja? Propozycją jest brak jakaś absolutna pustka programowa, jakiś nihilizm, anarchia, a oni nie wiedzą o tym, że rewolucja pożera własne dzieci, że dzisiaj to, co oni mówią dzisiaj, to dla ich następców to będzie konserwatyzm, którym trzeba będzie zwalczać. Oni się nie uczą się kompletnie z historii tego, a przecież to jest tak naturalne, tak po prostu będzie. Więc my mamy trwałe wartości, cywilizację naszą, prawda? Naszą kulturę, to, co Polskę stanowi. Zresztą Jan Paweł II powiedział kiedyś, przenieście to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, w przyszłe pokolenia. No to my to robimy. No to jest credo. No to po prostu wiemy od naszego świętego, co mamy robić. No. Szlak jest wytyczony.
2: Pani Małgorzato, dla pani to też jest taka misja od Pana Boga, żeby przekazywać tę polską kulturę, żeby chociażby polską młodzież, poprzez chociażby kolegów państwa wnuka, żeby pokazywać im, jak to wyglądało, jakie są te wartości, którymi dzisiaj też my Polacy możemy żyć.
3: Oczywiście, z tym, że ja do tego podchodzę tak bardziej praktycznie jako kobieta, prawda? Ja myślę o wzniosłych celach, ale to, żeby realizować zupełnie inaczej. Powiem jeszcze o Jędrku, ponieważ Jędrek jest zawsze z nami. Teraz będziemy mieli też takie wykłady w województwie wielkopolskim i on też z nami jedzie i też 3 dni tam będzie.
2: Przypomnijmy naszym słuchaczom, Jędrek to jest państwa syn.
3: Jędrek, tak, nasz syn z zespołem Downa. I proszę sobie wyobrazić, że ludzie mówią, że dwór to wszystko, to jest coś wspaniałego. Natomiast to, jak Jędrek jest traktowany, jak on tutaj wrósł w to wszystko, że to jest jednak największe świadectwo.
4: On jest Jędrek jest zawsze z nami. Nigdy nie jest pół kroku za nami. Jest właśnie, a jak jest, to razem z nami, a nawet krok przed nami.
3: Tak,
4: no.
3: On jest najważniejszy w naszej rodzinie i to reszta rodziny też rozumie, ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jest też to, że prawda, jest niepełnosprawny, wiadomo jak oni są postrzegani często, że wartość człowieka jest wielka, a dlatego my mogliśmy tak go przyjąć i tak go kochać, że po prostu jesteśmy katolikami, a katolikami, Polakami i tak dalej, i tak dalej. I to słynne Matka Polka, prawda? Dla mnie to...
4: No, moja żona to już nie tylko Matka Polka, ale i żona Polka i babcia Polka, bo te wnuki to ją tak kochają, że mówią, my kochamy babcię nad życie. No tak mówią, no.
3: Tak górnolotnie powiedzieć, no bardzo jestem dumna z tego, że jestem Polką, że jestem wychowana w Polsce, że mamy taką kulturę i powiem tak, jak gdziekolwiek wyjedziemy, lądujemy na Okęciu, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. I jak mnie pytają, dlaczego ja nie wyjeżdżam, to ja mówię, że ja się szykuję do nieba, a w niebie mi Pan Bóg wszystko pokaże, wszystkie kraje, wszystkie świata, więc ważniejsze jest to tu i teraz, żeby no coś po sobie pozostawić, ale niekoniecznie w sensie materialnym, ale też w sensie duchowym. To, że moje wnuki od Boga nie odejdą, to, że będą dobrze wychowani, to, że Jędrek jest szczęśliwy, to, że inne dzieci jak przyjadą do nas są szczęśliwe, bo no co się w tym życiu liczy? Dwóch sukienek się nie założy, trzech obiadów się nie zje, a życzliwość...
4: Ale niektórzy uważają, że można jechać dwoma samochodami naraz.
3: No tak. takie wartości, a to wszystko było, a w tym wszystkim byliśmy wychowani i to jest po prostu dwór polski. Czy było biedniej, czy było bardziej bogato, to te zasady były po prostu jednakowe.
2: Bóg na pierwszym miejscu zawsze w tej kulturze dworskiej?
4: No, napis na dworze w Gałkach jest Gloria Tibi Domine, chwała Tobie Panie. To ja powiem tak, że to jest w tym się, bo tam się z tymi wszystkimi rzeczami u nas, tymi artefaktami i różnymi, prawda, że tak to, zjawiskami, relacjami się wiążą pewne anegdoty i kiedyś to Ty może powiesz.
3: Napis Gloria Tibi Domine, idzie robotnik i pyta pani Gujska, co tu jest napisane? To ja mu tłumaczę, chwała Tobie Panie. A on mówi, ale ten Gujski ma zadęcie sobie chwałę głosi. No więc zdziwiłam się bardzo. Idzie Jędrek, mama, co jest napisane? Ja mówię, chwała Tobie Panie, ale drżę. I mówię, Jędrek, ale wiesz, o jakiego Pana chodzi? On mówi, wiem, o Pana Jezusa. Więc ja zawsze mówię, prawej od lewej nie odróżnią, do Królestwa Bożego przed nami pójdą.
2: I takie historie właśnie w dworze, w Gałkach, państwo Małgorzaty Stańskiej-Gujskiej. Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: I pana Waldemara Gujskiego. Bardzo dziękuję i panu za odwiedziny w tym studiu.
4: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
2: Myślisz o przyszłości?
3: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
2: A co cię do tego przekonało?
3: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
2: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
3: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
2: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
3: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
0: Po reklamie.
4: Jest 9:30.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony. Na Jasnej Górze pod hasłem Do Maryi, pierwszej nauczycielki, odbyły się ogólnopolskie dożynki. Mszy świętej z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Hierarcha wskazywał na duchowe znaczenie dożynkowych wieńców, które symbolizują współpracę człowieka ze Stwórcą i szacunek do natury.
6: Te wieńce mówią o wierze, o geniuszu oraz pracowitości tych wszystkich kobiet, mężczyzn, dzieci, młodszych i starszych, którzy współdziałając, współpracując ze Stwórcą, zebrali plony.
5: Wieś pozostaje ostoją normalności i logicznego myślenia. Polski rolnik zawarł z naturą trwałe przymierze, podkreślał podczas sumy dożynkowej biskup Nitkiewicz.
6: Rolnik zawarł bowiem z naturą trwałe przymierze. Ona obok plonów daje mu życiową mądrość, ciągle przypomina, to jest Stwórcą i Panem. Natura uczy odpowiedzialności pod warunkiem, że potraktuje się ją z szacunkiem jak matkę.
5: W swoim kazaniu biskup upomniał się o godność rolników, piętnując tych, którzy z wyższością patrzą na polską wieś i lekceważą suwerenność żywnościową kraju. W ogólnopolskich dożynkach wziął udział też prezydent Rzeczpospolitej Karol Nawrocki.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: W Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Chorzczówce odbyły się stołeczne obchody 5. rocznicy beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Uroczystości rozpoczęła polowa msza święta, którą przed kaplicą domową prymasa Wyszyńskiego odprawił biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. W homilii przypomniał, że jasnogórskie śluby narodu zostały przygotowane na wzór ślubów króla Jana Kazimierza.
8: One się zasadniczo różnią. Śluby te lwowskie składał król. Śluby na Jasnej Górze składał naród. Więc my jesteśmy podmiotem tego wielkiego przymierza.
5: Biskup przypomniał także słowa prymasa, które uważał za, że podstawą narodu jest rodzina.
8: Właściwie w życiu tym publicznym, medialnym nie pojawia się to, co jest najcenniejsze i to, co jest korzeniem sukcesów. Świętość, moc wspólnoty małżeńskiej i wspólnoty rodzinnej.
5: Po Eucharystii historię jasnogórskich ślubów narodu przypomniała współpracowniczka kardynała Wyszyńskiego Anna Rastawicka.
9: To było prawdziwe oblężenie Jasnej Góry przez wiernych pielgrzymów. Nadciągali ze wszystkich zakątków Polski pociągami, autokarami, konno, pieszo. Władze komunistyczne tym razem nie przeszkadzały. Przyszło prawie milion ludzi.
5: Zgromadzeni modlili się także o kanonizację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Prymasowski powstał w 1969 roku na bazie domu, w którym wypoczywał kardynał Stefan Wyszyński. A dziś wspominamy błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, patrona mediów diecezji warszawsko-praskiej. O 18:00 w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Mówił w poranku z Radiem Warszawa dyrektor naszej rozgłośni ksiądz Mariusz Weź.
10: Zapraszamy po mszy świętej na małe spotkanie w naszym ogródku radiowym po skończeniu mszy, a przed mszą około godziny 16:30. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć nasze radio, nasze studia, to zapraszamy. Przed mszą świętą będzie taka możliwość.
5: Dziś rusza też zbiórka na remont studia emisyjnego.
10: Chcemy po 11 latach wyremontować nasze studia. Studio emisyjne, tak zwaną reżyserkę i studio, w którym są nasi goście w studiu emisyjnym. Radio Katolickie powinno być profesjonalne zarówno w treści, ale też w sposobie przekazu. Studio radiowe, kiedy zaczynaliśmy pracę, służyło głównie do celów radiowych. Dzisiaj studio jest także planem zdjęciowym, służy jednocześnie emisji radiowej, ale także nagraniom wideo na YouTubie, do mediów społecznościowych, a więc ta funkcjonalność się zmieniła na przestrzeni lat i my musimy też nadążyć za duchem czasu.
5: Szczegółowe informacje o zbiórce można znaleźć na stronie internetowej radiowarszawa.com.pl i w naszych mediach społecznościowych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Bardzo ładny dzisiaj dzień, słoneczny, taki chłodny wiaterek trochę, ale no w końcu wrzesień już jest i drugi jego tydzień się rozpoczyna.
12: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 21 stopni, więc będzie bardzo przyjemnie ciepło. Jutro nawet 28 i w środę nawet 30 stopni zrobi się upalnie, a o tej porze w Warszawie 15, podobnie w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie 14, w Piasecznie, w Mińsku Mazowieckim, w Otwocku i w Grodzisku Mazowieckim.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Wiesz, co ja lubię?
2: Ty rzeczy wielu lubisz, więc nie wiem, co masz na myśli.
1: Teraz myślę o Maryi, że możemy o Maryi dużo mówić, dlatego że jutro wspomnienie narodzin Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Siewnej, ale możemy powiedzieć o tym też, co było wczoraj, bo w Loreto, tym koło Wyszkowa, odbyły się uroczystości właśnie związane z tym świętem, a także ze wspomnieniem błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. No i nasi słuchacze mogliby pomyśleć, no dobrze, no ale to było, no to co? To po co teraz do tego Loreto jechać? No właśnie warto.
2: No właśnie, bo w Loreto dzieją się ważne rzeczy przez cały rok, a na przykład w październiku na początku można wybrać się na rekolekcję dla kobiet Sztuka Szczęśliwego Życia.
1: To coś dla ciebie.
2: Nie, no ja to na przykład mogę wybrać kardynał John Henry Newman, nowy doktor kościoła, sesja formacyjno-duchowa.
1: Tak pomyślałam, że z całego pakietu wybrałeś akurat rekolekcję dla kobiet.
2: Nie, no ja tobie chciałem podpowiedzieć.
1: A, dobra, rozumiem. No właśnie, bo ty nie myślisz o sobie, tylko o innych. Widzicie, a ja myślę o sobie.
2: Rekolekcje dla mężczyzn pod koniec października. Siła i kruchość mężczyzny.
1: Rekolekcje dla małżeństw także są dostępne. Pogłębianie relacji małżeńskich to od 20 do 22 listopada, a te najbliższe o tym, jak być przywódcą i liderem w świecie chaosu, w świecie chrześcijańskim to już za nami, ale będzie też o przywództwie. No tak, nie doczytałam. Tak,
2: no
1: jest.
2: Bo tego tak jest dużo, tak warto pojechać do Loreto, że można się w tej mnogości różnych propozycji trochę zagubić, ale warto odwiedzić stronę loreto.pl, ze wszystkim się zapoznać i wybrać coś dla siebie.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Korki, utrudnienia, Zegrze Południowe, droga numer 61 i tutaj od mostu na Narwi w kierunku tego remontu korek jest. Miałem okazję ostatnio w nim stać.
1: Ciasno wciąż na Prymasa Tysiąclecia od wysokości ulicy Górczewskiej do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. W Jerozolimskich już nieco lepsza sytuacja, ale wciąż trochę postoicie. Postoicie także na Prostej, jadąc w kierunku ronda ONZ. Wawelska w kierunku pomnika lotnika z obu kierunków, standardowo zakorkowana na Wisłostradzie. Wciąż ciasno aż do wysokości Alei Solidarności i Wybrzeże Helskie podobnie zakorkowane aż do wysokości Alei Solidarności.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Od 11 września w kinach Mistyczka, film pod patronatem Radia Warszawa.
2: A na premierze filmu udało nam się spotkać Dorotę Lęczewską, z którą rozmawiała Maria Skonieczka.
3: Kiedyś tak ni stąd ni zowąd, siedząc z nami przy stole, powiedziała: nie umiem kochać Pana Jezusa.
2: Jak było zobaczyć na nowo Alicję w postaci Doroty właśnie? Jakie to było uczucie?
3: No, uczucie było niesamowite, ponieważ ja od pierwszych sekund w Dorocie Choteckiej zobaczyłam Alicję i to było tak duże przeżycie, że ja miałam oczy pełne łez.
2: Czyli to jest też ważne, że osoba, która odgrywa kogoś bardzo wierzącego, też jest człowiekiem modlitwy, prawda?
3: No myślę, że tak, bo jest w stanie zrozumieć więcej, przekazać sobą więcej. To nie jest dla niej nowy temat, to jest coś, czym, no mam nadzieję, ta osoba żyje, tak? Wie, o co chodzi, zna. Myślę, że to jest bardzo ważne. W moim mniemaniu jest to bardzo ważne.
2: A czy Alicja jakoś tak Wam towarzyszyła? Czuliście jej obecność na planie?
3: Ja zawsze czuję bardziej obecność mojego męża, ale Alicji też. O to by trzeba też zapytać, myślę, reżysera albo aktorów. Ja przede wszystkim czuję mojego ukochanego męża, bo to była osoba z tą...
2: Czyli powiedzmy, że brata Alicji.
3: Alicji, tak. Ale myślę, że Alicja też była tam obecna. Tak, jestem przekonana.
2: Dlaczego warto obejrzeć ten film? Dlaczego warto nie tylko znać to, co Alicja mówiła, ale też jak żyła?
3: Myślę, że dlatego, żeby poznać jej duchową spuściznę, żeby zobaczyć, co to był za człowiek, a potem sięgnąć po jej zapiski, po zapiski Alicji, ponieważ Alicja nie chciałaby, żeby uwaga była koncentrowana na niej.
2: Mistyczka od 11 września w kinach, ale już teraz możecie wybrać się na pokazy przedpremierowe. No, jest ogromne zainteresowanie tym filmem, dlatego cieszymy się, że Radio Warszawa jest patronem filmu Mistyczka. Twój na

0: I tak poranne nasze spotkanie dobiegło końca i jest już Janusz
1: Wbiegł
0: Zalewski.
1: Wbiegł do studia z kawą
2: tak,
1: na wynos.
2: Jestem, to prawda. I zapraszam gorąco na początek tygodnia, na poniedziałek.
0: A my zapraszamy już na jutro od 7. Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra, do usłyszenia.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Pielgrzymka bohaterów. Jakich bohaterów i jaka pielgrzymka? O tym dowiemy się już niebawem w kalejdoskopie historycznym w rozmowie z Piotrem Grzybowskim. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
10: Zbuduj wieżę dialogu.
9: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
11: Miłość rodzi się ze słuchania.
3: Po reklamie.
2: Radio Warszawa na 106,2 FM. Mamy dziś poniedziałek. Na zegarze powoli mija godzina 10. Prawie 2700 razy interweniowali strażacy. Po weekendowych wichurach są ranni. AfD wygrywa wybory w landzie Saksonia-Anhalt. Nowe życie młynów Angora. W byłym domu artysty będzie muzeum. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Strażacy interweniowali w weekend prawie 2700 razy, usuwali skutki silnego wiatru i ulewnego deszczu. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, poinformował, że najwięcej działań podejmowano w sobotę.
12: W piątek odnotowaliśmy 1153 zdarzenia, w sobotę 1200, natomiast niedziela przyniosła 346 interwencji. Najwięcej interwencji w miniony weekend odnotowano w województwie wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim oraz mazowieckim. Większość interwencji to dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych grzech, połamanych gałęzi oraz zabezpieczenia uszkodzonych konstrukcji oraz dachów.
2: Strażak dodał, że na skutek silnego wiatru w weekend zostały poszkodowane 4 osoby, 3 w województwie zachodniopomorskim i 1 w podlaskim.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: AfD wygrywa wybory w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt, ale prawdopodobnie zabraknie jej kilku mandatów, by rządzić samodzielnie. Skrajnie prawicowe ugrupowanie zdobyło prawie 44% głosów. Przewaga AfD nad drugą, dotychczas rządzącą CDU, wyniosła ponad 26 punktów procentowych.
13: Wstępne wyniki przedstawione przez Komisję Wyborczą, mimo ogromnej przewagi Alternatywy dla Niemiec, nie dają szansy partii na przejęcie od razu władzy w landzie. Stało się tak za sprawą głosowania taktycznego, w ramach którego obywatele wybierali, mimo braku sympatii, mniejsze ugrupowanie. Te zabrały AfD miejsca w Landtagu. Alternatywie do rządzenia brakuje 3 mandatów. Sojusz Sarywagenknecht to ugrupowanie jest teraz kluczowe. Partia ta ma 5 mandatów. Przed wyborami przedstawiciele sojuszu mówili, że nie poprą AfD. Powiedzieli jednak, że w trzeciej rundzie głosowania na premiera, w której nie jest potrzebna większość, lecz po prostu najwięcej głosów, wstrzymają się od głosowania. Dzięki temu możliwe jest, że premierem będzie polityk AfD. Mówi politolog z Uniwersytetu w Magdeburgu Nikolas Szpon. Kandydatem na premiera landu z ramienia AfD jest Ulrich Zygmunt, którego główni doradcy niegdyś działali w zakazanej organizacji, która wzywała do rewizji granicy wschodniej.
2: Relacjonował Paweł Turski.
7: Dzieje się blisko.
2: Młyn w Błędowie, w którym mieszkał i pracował znakomity polski malarz Wojciech Fangor, zostanie udostępniony zwiedzającym. Budynek kupił i wyremontuje samorząd Mazowsza. W domu, w którym artysta spędził 20 lat, będą prezentowane obrazy, archiwalia i pamiątki. Wnętrza zachowają obecny wystrój i charakter, mówi prezes Fundacji Promocji Twórczości Wojciecha Fangora Piotr Patkowski.
14: Tutaj będą mogli obejrzeć, jak taki człowiek żył, mieszkał, pracował. Czasami się wydaje, że wielki artysta jest niedostępny. Tutaj właśnie można to zobaczyć, jakim człowiekiem był Fangor, co go interesowało, jakim rzeczami się otaczał, trochę literatury, którą czytał.
2: Młyn Wojciecha Fangora w Błędowie stanie się oddziałem Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. 7 września 1939 roku po 7 dniach bohaterskiej obrony skapitulowała załoga Westerplatte. Około 200 polskich żołnierzy dowodzonych przez majora Henryka Sucharskiego stawiało opór przeważającym siłom niemieckim. Atak rozpoczął się 1 września o 4.45 od ostrzału pancernika Schleswig-Holstein. Niemcy zakładali, że polska placówka padnie w ciągu kilku godzin. Obrońcy wytrzymali jednak 7 dni, stając się symbolem polskiego oporu podczas II wojny światowej. Dziś Westerplatte pozostaje jednym z najważniejszych miejsc pamięci o kampanii wrześniowej 1939 roku.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Słonecznie za oknami na warszawskiej Pradze, ale temperatury nie są jakieś przesadnie wysokie. Wskazania to 16 stopni w stolicy, podobnie jest w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, najcieplej w Wołominie, tam 17 stopni, ale to wyjątek na mapie regionu. Maksymalna temperatura dziś to 19 stopni. Będzie sporo słońca, ale wczesnym popołudniem na niebie pojawi się więcej chmur. Opadów deszczu jednak się nie spodziewamy.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: 5 minut po godzinie 10, no i dziś już taki pełnoprawny wrześniowy tydzień rozpoczynamy. Jest poniedziałek, trzeba iść do szkoły, już pewnie większość właśnie siedzi w ławce. No i trzeba też było te dzieci odstawić do placówek, teraz pracować. Wakacje definitywnie już za nami. This is the life, I'm McDonald's, już teraz Janusz Zalewski, zapraszam.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po 10. Dzisiaj mamy poniedziałek, 7 dzień września. Takie trochę małe święto, a może nawet nie małe, dla naszej rozgłośni. 95. rocznica śmierci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego. To kapłan, społecznik i człowiek, który doskonale rozumiał, że Ewangelia potrzebuje nie tylko słów, ale konkretnego działania. To ważny dzień dla naszej rozgłośni, bo to patron mediów diecezji warszawsko-praskiej i tym samym naszego Radia Warszawa. Urodził się na Podlasiu w drugiej połowie XIX wieku. Szczególną troską jako kapłan otaczał ubogich, bezdomnych, sierota, także osoby wykluczone. Zakładał domy opieki, szkoły, kuchnie, miejsca, w których potrzebujący mogli odzyskać nie tylko pomoc, ale także poczucie godności. No i przede wszystkim w naszym kontekście warte jest to podkreślenia, że był pionierem mediów katolickich, wydawał gazety, tygodniki, książki religijne. Wierzył, że prasa może skutecznie pomagać w ewangelizacji. Łączny nakład jego czasopism przekroczył 8 milionów egzemplarzy. Założył też Zgromadzenie Sióstr Loretanek. Stworzył też Loretto koło Wyszkowa. No i my dziś upamiętniamy tę postać. Jeżeli ktoś odwiedził nasze studio, nasz hol główny, no to pewnie widział wielki portret tego błogosławionego, który tam patrzy na nas codziennie, każdego dnia i czuwa nad Radiem Warszawa na 106,2 FM. Nadajemy codziennie i zapraszamy do tego, żeby z nami spędzać każdy kolejny, w tym przypadku wrześniowy dzień.

0: 20 minut po godzinie 10. Dobre słowo świętego Jana Pawła II to propozycja na teraz na 106.2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
3: Za te kościoły, za te piękne kościoły, owoc pracy rąk waszej i owoc waszej wiary, jakżeż głębokiej wiary, będę na wieki sławił łaski Pana. Śpiewaliśmy przed chwilą w śpiewie międzylekcyjnym. Budowaliście te nowe świątynie właśnie po to, abyście wy sami i następne pokolenia mieli gdzie sławić łaski Pana. Trzeba mocno uchwycić się Chrystusa, dobrego siewcy, i iść za Jego głosem po drogach, które nam wskazuje. A są to drogi różnych i wielorakich inicjatyw, których dzisiaj jest w Polsce coraz więcej. Wiem, że wkłada się wiele wysiłku w promocję grup i instytucji dobroczynnych, dających świadectwo solidarności z potrzebującymi pomocy w kraju i poza jego granicami. Tej pomocy sami w trudnych latach doświadczaliśmy. Trzeba, abyśmy umieli ją odwzajemniać, pamiętając o innych.

Na zegarze godzina 10.30. Drodzy słuchacze Radia Warszawa, to właśnie dzięki Wam, naszym darczyńcom, możemy każdego dnia towarzyszyć Wam w modlitwie, w pracy, a także w drodze. Wasze wsparcie to nie tylko gest hojności, ale także znak, że chcecie razem tworzyć z nami właśnie rodzinę Radia Warszawa. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia w zakładkę Wspieraj nas. Każda ofiara, nawet najmniejsza, pomaga ubogacać nasz program i sprawia, że Radio Warszawa może docierać do wszystkich spragnionych otuchy wiary i dobrej nowiny, no a także dobrej muzyki i ciekawych treści, jakie prezentujemy na naszej antenie codziennie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Planujemy kolejne działania, kolejne kroki, które pomogą nam rozwijać nasze radio, sprawiać, że będzie jeszcze bardziej przyjazne i nowoczesne. Za kilka minut więcej słów na ten temat postaramy się powiedzieć. A tymczasem Miles Smith i Niall Horan w Radiu Warszawa. Będzie także Natalia Kukulska, która zaśpiewa nam W biegu.

Zapraszamy gorąco na naszą stronę internetową, także na nasze media społecznościowe. Kto już to miejsce dziś odwiedził, ten zobaczył tam studio Radia Warszawa w nowej odsłonie. Chcemy, żeby tak wyglądało po remoncie, do którego się zabieramy i w związku z tym prosimy słuchaczy Radia Warszawa o pomoc. Przez ponad dekadę nasze studio nie przechodziło remontu. To nie tylko kwestia estetyki, mimo że widzimy na tej wizualizacji, że będzie ono w zasadzie diametralnie inaczej wyglądać, ale chodzi także o względy techniczne. Zużyły się m.in. materiały akustyczne, oświetlenie, potrzebna jest korekta ścian, odświeżenie przestrzeni i przygotowanie profesjonalnego tła do nagrań wideo. O tych wszystkich rzeczach mówił dziś o 8.15 w poranku z Radiem Warszawa dyrektor naszej rozgłośni, ksiądz Mariusz Wedziuk. Remont to także dla nas coś więcej, to też inwestycja w jakość naszej pracy, w naszą misję. Stąd właśnie nadajemy każdego dnia od samego rana, to można powiedzieć serce naszej rozgłośni. Tu powstają wszystkie audycje, rozmowy, informacje, modlitwy i świadectwa. No ja mogę osobiście powiedzieć, że takie jaśniejsze studio Radia Warszawa na pewno sprawi, że w momencie, w którym będę we wczesnych porannych godzinach przychodził do pracy, będzie tu na pewno jaśniej, łatwiej i szybciej będzie się dzięki temu obudzić i za tego sprawą również szybciej i przyjemniej i łatwiej będzie się budzić Państwa codziennie rano. W tym roku obchodzimy 35-lecie naszej rozgłośni. Chcemy przygotować nasze studio na kolejne lata pracy. Potrzebujemy na ten cel 150 tysięcy złotych. Dziś prosimy o to wsparcie, szczegóły na naszej stronie internetowej. To nie tylko, tak jak mówiłem, prośba o pomoc w remoncie, to także jakość naszej codziennej pracy i misji. radiowarszawa.com.pl. Tam więcej informacji o zbiórce na nowe studio emisyjne Radia Warszawa.

Grupa Demono jak statki na niebie. No, w sobotę i w niedzielę to chmury faktycznie z prędkością statków po niebie się przemieszczały. To wszystko oczywiście za sprawą wiatru. Jak będzie dzisiaj? O tym więcej powiemy po godzinie 11. Czy taki wiatr jeszcze nam się tutaj przytrafi w nadchodzących dniach? Czy odpoczniemy sobie od tego groźnego zjawiska, które sporo pracy strażakom, nawiasem mówiąc, przysporzyło? Statki na niebie albo dziki na drodze. Karambol na południowej obwodnicy Warszawy miał nietypową przyczynę. Na trasie S2 w Wawrze zderzyło się 5 samochodów osobowych. Kierowcy gwałtownie hamowali, żeby nie potrącić stada dzików, które właśnie przechodziło przez jezdnię. W efekcie doszło do kolizji, a rozbite auta blokowały lewy pas w kierunku Ursynowa. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażacy nie znaleźli też rannych zwierząt, więc udało im się bezpiecznie przejść na drugą stronę. No ale poważne utrudnienia. Korek na S2 miał kilka kilometrów i zaczynał się już w rejonie węzła Lubelska. Może jakieś specjalne przejścia dla zwierząt powinny powstać w tym regionie.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM za 4 minuty. Na zegarze wybije godzina 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czym jest prawda?
3: To pytanie Poncjusza Piłata odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku.
2: Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku?
3: Do wspólnego poszukiwania prawdy zapraszamy Państwa w nowym programie Poznacie Prawdę.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
3: Premiera w każdą środę o godzinie 20. Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Kacper Kowalczyk.
4: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Och, Jarek, w tym miejscu przydałby się już remont.
6: Gąbka wypłowiała, ktoś tam ją wygryzł i wyszczypał po lewej.
5: Dobrze by było trochę to studio odświeżyć i wiem, że są takie plany.
6: Tak jest, ale żeby te plany można było zrealizować, to potrzebujemy Państwa pomocy.
5: Zachęcamy Was z całego serca do tego, żebyście wsparli zbiórkę Radia Warszawa na remont naszego studia.
6: Chcemy zmieniać się dla Was i za Waszą przyczyną.
5: Informacje o zbiórce znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl. Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę.
7: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
8: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
9: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
10: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty małżeńskie drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
1: O reklamie.
0: Na 106,2 FM Radio Warszawa, na zegarze godzina 11.
11: Prawie 2700 interwencji strażaków po weekendowych wichurach są ranni. Bezpieczeństwo tematem wizyty Kai Kallas na Litwie. Karamboli 5 uszkodzonych aut w Warszawie. Wszystko przez stado dzików. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Strażacy interweniowali w weekend prawie 2700 razy. Usuwali skutki silnego wiatru i ulewnego deszczu. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, poinformował, że najwięcej działań podejmowano w sobotę.
12: piątek odnotowaliśmy 1153 zdarzenia, w sobotę 1200, natomiast niedziela przyniosła 346 interwencji. Najwięcej interwencji w miniony weekend odnotowano w województwie wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim oraz mazowieckim. W większości interwencje to dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz zabezpieczenia uszkodzonych konstrukcji oraz dachów.
11: Starszy kapitan Wojciech Gralec dodał, że na skutek silnego wiatru w weekend zostały poszkodowane 4 osoby, 3 w województwie zachodniopomorskim i 1 w podlaskim.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Bezpieczeństwo w regionie i przygotowania Litwy do objęcia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej to główne tematy rozpoczynającej się dziś wizyty szefowej unijnej dyplomacji w Wilnie.
14: W trakcie dwudniowej wizyty Kaja Kallas spotka się z władzami Litwy i wystąpi podczas spotkania szefów litewskich placówek dyplomatycznych. Odwiedzi też granicę litewsko-białoruską. Wśród tematów rozmów znajdzie się również kwestia wsparcia dla Ukrainy, sankcji wobec Rosji i perspektywy dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej. Litwa obejmie półroczną prezydencję w pierwszej połowie przyszłego roku. Do priorytetów mają należeć wzmocnienie bezpieczeństwa i obronności Unii oraz obszaru euroatlantyckiego, zwiększenie konkurencyjności wspólnoty i skuteczniejsze zarządzanie migracją oraz granicami zewnętrznymi.
11: Informował Kamil Zalewski.
13: Dzieje się blisko.
11: Dziki na południowej obwodnicy Warszawy. Zwierzęta niespodziewanie pojawiły się na pasach ruchu w stronę Ursynowa i spowodowały dwie kolizje, w których wzięło udział w sumie 5 aut. Mówi podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
15: Zgłoszenie otrzymaliśmy przed godziną 7:00 na trasie S2 przed zjazdem na Patriotów. Doszło tam do 2 oddzielnych zdarzeń drogowych, spowodowanych najprawdopodobniej wtargnięciem dzikich zwierząt na jezdnię. Nie ma osób poszkodowanych w zdarzeniach. Uczestnicy zostali przebadani, policjanci ustalają okoliczności zdarzenia.
11: Mundurowi apelują o ostrożność na wszystkich wyjazdach ze stolicy. 7 września 1939 roku po 7 dniach bohaterskiej obrony skapitulowała załoga Westerplatte. Około 200 polskich żołnierzy dowodzonych przez majora Henryka Sucharskiego stawiało opór przeważającym siłom niemieckim. Atak rozpoczął się 1 września o godzinie 4:45 od ostrzału pancernika Schleswig-Holstein. Niemcy zakładali, że polska placówka padnie w ciągu kilku godzin. Obrońcy wytrzymali jednak 7 dni, stając się symbolem polskiego oporu podczas II wojny światowej. Dziś Westerplatte pozostaje jednym z najważniejszych miejsc pamięci o kampanii wrześniowej 1939 roku.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Trochę mniej teraz błękitu na niebie, więcej chmur, ale dziś opadów nie powinniśmy się spodziewać. Słońce będzie tutaj się pojawiać, nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. W tym momencie 17 stopni w stolicy, cieplej jest w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie. Tam 18 stopni, a 17 kresek jeszcze poza Warszawą. W Mińsku Mazowieckim maksymalna temperatura dziś to 19 stopni. Noc z poniedziałku na wtorek pochmurna, ale bez deszczu.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Minęła 11, ostatnie 60 minut przed południem w poniedziałek 7 września na antenie Radia Warszawa. Też muzyka, która ten czas postara się umilić naszym słuchaczom. Rafał Brzozowski, Piotr Rubik to polskojęzyczne propozycje. Będzie też Scatman John, ale nie wymówię tytułu tej piosenki. Chyba mnie Państwo rozumieją. Janusz Zalewski, zapraszam. John Lennon rozpoczyna tę godzinę.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 11.11 i nawet 11 sekund przed moment się wyświetlało oczywiście tutaj na naszym redakcyjnym zegarze. Dziś 7 dzień września, błogosławiony Ignacy Kłopotowski, to postać, którą Kościół Katolicki dzisiaj wspomina. To patron Radia Warszawa, oczywiście to dla nas powód do świętowania dzisiaj, to patron także mediów katolickich diecezji warszawsko-praskiej, wydawca prasy katolickiej, a także społecznika, ale też, i to jest może mniej oczywisty fakt, oczywiście jest to też założyciel Zgromadzenia Sióstr Loretanek, ale także orędownik, skuteczny orędownik w codziennych trudnościach. Pozostawił po sobie nie tylko dzieła, ale też przekonanie, że nadal będzie również po swojej śmierci pomagał tym, którzy zwracają się do niego z ufnością. Mówiły o tym w minionym tygodniu na antenie Radia Warszawa siostry Loretanki. Na kłopoty Kłopotowski powtarzają to hasło, to sformułowanie nawiązujące do tytułu znanego serialu z minionych lat. No i przywołują też słowa Ignacego, który, no, te słowa są mu przypisywane, że również w niebie nie zamierza próżnować. Więc jeżeli ktoś ma jakieś takie właśnie codzienne trudności i nie widzi światła na te wszystkie zmagania, na te problemy, no to może właśnie dzisiejszy dzień i dzisiejsza okazja to jest dobry pomysł na to, żeby właśnie do błogosławionego Ignacego się zwrócić właśnie ze swoimi bolączkami.

0: 20 minut po godzinie 11 to na antenie Radia Warszawa czas na to, byśmy posłuchali dobrej audycji, dobre słowo Ojca Świętego Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkt 153. Godność pracy w okresie przemiany cyfrowej. Problem bezrobocia. Musimy uznać, że każda rzeczywista przemiana dokonuje się w sposób nieciągły, jest nierówna, fragmentaryczna, a niekiedy konfliktowa. Nie istnieje więc jeden model zmiany ani jedno globalne rozwiązanie. Istnieją konkretne terytoria i historie, które domagają się odmiennych odpowiedzi. Z powodu nierówności charakteryzujących nasz świat, upowszechnianie AI i systemów obliczeniowych wywołuje odmienne skutki w różnych miejscach. Społeczeństwa zamożne automatyzują się szybko i w sposób chaotyczny, ograniczając zapotrzebowanie na pracę ludzką oraz wytwarzając obszary bezrobocia i napięć instytucjonalnych. Z kolei rozległe regiony świata pozostają uwięzione w gospodarkach hybrydowych, gdzie słabo opłacana praca ludzka i częściowe technologie współistnieją, nie prowadząc nigdy do rzeczywistej przemiany. Terytoria te stają się rezerwuarami niepewnych zasobów siły roboczej oraz ogniskami niestabilności i przymusowych migracji. Rozwiązania muszą zatem być poszukiwane na poziomie krajowym i lokalnym, z udziałem wspólnot pośrednich. Potrzebne są narzędzia zdolne do adaptacji, zróżnicowane modele, eksperymenty lokalne, stopniowa redystrybucja, nowe prawa dostępu do dóbr podstawowych. Nie chodzi o poszukiwanie abstrakcyjnej harmonii, lecz o budowanie konkretnych form ludzkiego współistnienia pośród dokonujących się transformacji.

To grupa Myslowic, jeszcze z Arturem Rojkiem Mieć czy Być. Dziś 7 dzień września, oczywiście błogosławiony Ignacy Kłopotowski to patron dzisiejszego dnia, ale 7 września to także rocznica związana z innym ważnym świętym, ze świętym naszych czasów. W Portugalii otwarto kolejny międzynarodowy szlak Frasatiego, no i to właśnie wydarzenie związane z pierwszą rocznicą kanonizacji, która miała miejsce w 2025 roku. Chodzi oczywiście o Pier Giorgia Frassatiego. Trasa została wytyczona wokół Sanktuarium Matki Bożej z Penedy i jest związana z tym ubiegłorocznym wydarzeniem. Pomysł wyszedł od portugalskiego klubu alpinistycznego, który odpowiedział na apel włoskiego klubu alpejskiego o stworzenie międzynarodowej sieci szlaków poświęconych świętemu, który był znany z miłości do gór. No i portugalska trasa nie należy do najprostszych. Rozpoczyna się na wysokości 612 metrów, prowadzi starą drogą pielgrzymkową, następnie wokół skalistego masywu Penameda, sięgającego 1268 metrów. A dla Pier Giorgia Frassatiego góry były czymś więcej niż miejscem wędrówek. To była przyjaźń, to była przestrzeń przyjaźni, radości, ale także kontemplacji duchowego rozwoju. Papież Leon XIV rok temu podczas kanonizacji Pier Giorgia Frassatiego przypomniał jego słowa zapisane na ostatnim zdjęciu z górskiej wyprawy ku górze. I to właśnie to hasło stało się symbolem jego życia i duchowej drogi. Może to właśnie jest jakaś inspiracja dla wszystkich miłośników gór również dzisiaj i teraz, żeby na te portugalskie kierunki zwrócić uwagę i w ten sposób może też przybliżyć sobie postać Pier Giorgia Frassatiego, który rok temu dokładnie został wyniesiony na ołtarze przez papieża Leona XIV.

Papież Leon XIV modlił się wczoraj modlitwą Anioł Pański. Apelował m.in. o pokój na Ukrainie, o zakończenie wojny, która tam trwa. Ta modlitwa, która miała miejsce wczoraj, oczywiście transmitujemy ją na antenie Radia Warszawa, ale w tygodniu modlitwą Anioł Pański modlimy się z naszego studia, gromadzimy się tutaj wspólnie i z serca naszego radia, ze studia emisyjnego tę modlitwę kierujemy i zachęcamy do niej naszych słuchaczy. To miejsce, w którym ta modlitwa się odbywa, chcemy zmienić. Nie tylko chodzi o wrażenia estetyczne i o wygodę, bo faktycznie zmienić ma się ono nie do poznania, tak można wywnioskować z tych wizualizacji, które pokazujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, ale chodzi też przede wszystkim o wymogi współczesnego funkcjonowania nowoczesnego radia, chodzi też o możliwość nagrywania podcastów na wideo, nagrywania rozmów na wideo, także o inne elementy takie techniczne, których na co dzień używamy, a z których być może nie zdają sobie nasi słuchacze na co dzień sprawy. No i w tym aspekcie chcemy prosić Państwa o pomoc, pomoc w remoncie tego ważnego w naszej rozgłośni miejsca, jakim jest studio emisyjne, w którym to zaczyna się i kończy tak naprawdę nasza codzienna praca, bo studio emisyjne to jest pierwsze miejsce, w którym pojawiają się pracownicy Radia Warszawa codziennie rano i jest to miejsce, które jako ostatnie opuszczają nasi dziennikarze każdego dnia właśnie. Na stronie Radia Warszawa więcej informacji i szczegółów dotyczących tego, jak można nas wesprzeć. Potrzebujemy kwoty około 150 tysięcy złotych. Można nas wesprzeć za pomocą tej zbiórki. Można także będzie nas spotkać podczas zbiórki stacjonarnej, którą będziemy również przeprowadzać już wkrótce w związku z Dniem Środków Społecznego Przekazu. Radio będzie również prowadzić kwesty do puszek w parafiach stolicy i okolic. Środki przeznaczone będą z tej zbiórki właśnie na remont naszego studia emisyjnego.

Za 5 minut wybije godzina 12 w południe, oczywiście modlitwa Anioł Pański na antenie Radia Warszawa na 106,2 FM. A już teraz posłuchajmy fragmentu Pisma Świętego, lekturę czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Piotr Lipiec.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, słyszy się powszechnie o rozpuście między wami i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan, mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem już potępiłem, jakbym był wśród was sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Wcale nie macie się czym chlubić. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba, czystości i prawdy.
1: W mikrobiologii proces fermentacji pokazuje, jak minimalna ilość drożdży przekształca całą masę ciasta. Święty Paweł używa tego obrazu, ostrzegając przed społeczno-moralną dyfuzją zła. Greckie słowo zyme, zaczyn, staje się tu metaforą tolerancji dla grzechu we wspólnocie. Koryntianie zamiast opłakiwać moralny upadek brata, szczycą się swoją rzekomą liberalnością, ulegając zgubnemu samozadowoleniu. Święty Jan Chryzostom zauważał, że brak reakcji na zło infekuje wspólnotę mocniej niż sam pojedynczy grzech. Zaś święty Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio et Paentia przypomniał o strukturyzacji grzechu, gdy milczenie otoczenia tworzy klimat przyzwolenia na nieprawość. Chrześcijańska miłość zdecydowanie nie jest ślepą pobłażliwością. Chrystus jako nasza Pascha został złożony w ofierze, co wzywa do odrzucenia starego kwasu obłudy. Prawdziwa dojrzałość wymaga moralnej higieny, porzucenia konformizmu na rzecz przaśnego chleba, szczerości i prawdy, które jako jedyne budują trwałą jedność.

0: na 106.2 FM Radio Warszawa. Na zegarze za moment wybije godzina 12. To czas na modlitwę Anioł Pański.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: We wspomnienie naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, módlmy się za pracowników, słuchaczy i wszystkich darczyńców naszego radia.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: A teraz wsłuchajmy się we fragment Ewangelii. Komentuje go ksiądz Paweł Szmytkowski.
4: Z Ewangelii świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.
5: Uczeni w piśmie i faryzeusze przychodzą do synagogi, aby śledzić, pochwycić, oskarżyć. Tworzą grupę, która wspiera się w domysłach i w podejrzeniach, nawzajem karmiąc się lękami, niechęcią, podsycając w sobie, w ich mniemaniu, słuszny gniew. Wizyta w synagodze dostarcza im tego, czego szukali. Wpadli w szał. I jeszcze ściślej zamknęli się w swoim gronie, naradzając się między sobą. Z takiej grupy trudno jest się wyrwać, a wraz ze wzrostem pewności co do własnej nieomylności, coraz trudniej. Czego szukał w synagodze człowiek z uschniętą ręką? Można przypuścić, że szukał tego, co obiecywała synagoga – spotkania ze Słowem Boga. W swym kalectwie, w tym Słowie szukał pocieszenia i oparcia. Znalazł więcej – uzdrowienie. Bóg bowiem daje każdemu to, czego szuka. Przypominają się więc słowa proroka Amosa: szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Nie ma 20 stopni na termometrach w Warszawie, mimo że już południe minęło. 19 kresek w tym momencie, w Legionowie podobnie, w Nowym Dworze również i w Pruszkowie jest 21 stopni, w Wołominie 18, natomiast w Mińsku Mazowieckim bezchmurne w zasadzie niebo, można powiedzieć, w tym momencie. Małe chmury gdzieniegdzie, ale po południu może tych chmur zrobić się więcej deszczu, jednak dziś nie powinniśmy się obawiać.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: 10 minut po 12 rozpoczyna się popołudnie w Radiu Warszawa w poniedziałek 7 września. Janusz Zalewski, dzień dobry. Jeszcze 2 godziny spotkania z naszymi słuchaczami. Dziś szczególny dzień dla naszej rozgłośni. Błogosławiony Ignacy Kłopotowski to patron dzisiejszego dnia i patron Radia Warszawa. Specjalny plan mamy dzisiaj na wieczór. O tym już za chwilę więcej szczegółów.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: O tym to ja, Zakopauer, i nowa propozycja, stosunkowo nowa, bo z przed wakacji, więc zaledwie kilkumiesięczny przebój tej grupy. My zapraszamy dziś na wieczór do Katedry Warszawsko-Praskiej. Wtedy będziemy tam o godzinie 18 modlić się na mszy świętej i będzie to msza, którą będzie koncelebrował biskup Romuald Kamiński, a także dyrektor Radia Warszawa, ksiądz Mariusz Wedziuk, w intencji słuchaczy, pracowników i darczyńców Radia Warszawa. Okazją jest wspomnienie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, to patron Radia Warszawa i założyciel Zgromadzenia Sióstr Loretanek. To będzie również okazja do tego, żeby spotkać się z nami wcześniej. O godzinie 16.30 zapraszamy na zwiedzanie naszej rozgłośni, a także po mszy świętej w naszym radiowym ogrodzie będzie można pojawić się na małym poczęstunku. Będzie nam ogromnie miło gościć wszystkich, którzy dziś zdecydują się nas odwiedzić. Mszę świętą o godzinie 18 oczywiście będziemy transmitować na antenie Radia Warszawa. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału, ale jeszcze bardziej do tego, żeby zdecydować się i przyjść do naszego radia w dzisiejsze poniedziałkowe

0: Jest poniedziałek, 7 dzień września, na zegarze godzina 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Rolnicy dziękowali za tegoroczne plony. W uroczystościach na Jasnej Górze wziął udział prezydent Karol Nawrocki. O godzinie 11 biskup Krzysztof Nitkiewicz, biskup sandomierski, odprawił mszę świętą. Przeor Jasnej Góry, gdzie ojciec Grzegorz Prus mówił, że należy modlić się o jedność Polaków. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że spotkanie w Częstochowie na Jasnej Górze to ważny czas podziękowania za plony i chleb w każdym polskim domu. W homilii biskup Krzysztof Nitkiewicz opowiedział o wieńcach dożynkowych. Kaznodzieja porównał ich piękno do wieńców laurowych i królewskich koron.
2: Te wieńce, jakże wymowne w swej symbolice, przy tym przepiękne, niezwykłe arcydzieła, można porównać, i nie będzie tu przesady, do wieńców laurowych albo do królewskich koron. Skądinąd splecione przez żniwiarki wieńce, naturalnie dużo mniejsze, zakładano niegdyś triumfalnie na głowy właśnie podczas dożynek, a i dzisiaj da się je nadal gdzieniegdzie zobaczyć.
1: Pierwsze centralne dożynki w Polsce odbyły się 28 sierpnia 1927 roku w Spale pod patronatem prezydenta Ignacego Mościckiego.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Choszczówce odbyły się stołeczne obchody 5. rocznicy beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Uroczystości rozpoczęła polowa msza święta, którą przed kaplicą domową prymasa Wyszyńskiego odprawił biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. W homilii przypomniał, że jasnogórskie śluby narodu zostały przygotowane na wzór ślubów króla Jana Kazimierza.
4: One się zasadniczo różnią. Śluby te lwowskie składał król, śluby na Jasnej Górze składał naród. Więc my jesteśmy podmiotem tego wielkiego przymierza.
1: Po Eucharystii historię jasnogórskich ślubów narodu przypomniała współpracowniczka kardynała Wyszyńskiego Anna Rastawicka.
5: To było prawdziwe oblężenie Jasnej Góry przez wiernych pielgrzymów. Nadciągali ze wszystkich zakątków Polski pociągami, autokarami, konno, pieszo. Władze komunistyczne tym razem nie przeszkadzały. Przyszło prawie milion ludzi.
1: Dla zgromadzonych wystąpił także zespół Mazowsze.
3: To się dzieje w Kościele.
1: Biskupi apelują o przemyślenie na nowo duszpasterstwa w parafiach. W liście na 16 tydzień wychowania, obchodzony od 13 do 19 września, zachęcają do odnowy katechezy parafialnej. Jak podkreślają, parafia powinna być nie urzędem, ale miejscem autentycznego spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Katecheza parafialna, zaznaczają biskupi, nie powinna być powtórzeniem szkolnej lekcji religii. Jej podstawą mają być spotkania w małych grupach, szczera rozmowa, modlitwa oraz świadectwo osób, które żyją wiarą. Biskupi przypominają, że wiara zaczyna się od osobistej relacji z Jezusem, z której dopiero wypływa dobre życie. Apelują też o przejście od modelu administrowania parafią do odważnej ewangelizacji. Odnowa katechezy, podkreślają, nie powinna być dla duszpasterzy dodatkowym ciężarem, ale szansą na powrót do istoty ich powołania i pomaganie innym w odnalezieniu żywego Boga. Dziś wspominamy błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, patrona m.in. mediów diecezji warszawsko-praskiej. O godzinie 18 w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Mówi dyrektor Radia Warszawa, ksiądz Mariusz Wedziuk.
6: Zapraszamy po mszy świętej na małe spotkanie w naszym ogródku radiowym po skończeniu mszy, a przed mszą około godziny 16:30. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć nasze radio, nasze studia, to zapraszamy przed mszą świętą, będzie taka możliwość.
1: Dziś rozpoczynamy też zbiórkę na remont naszego studia emisyjnego.
6: Chcemy po 11 latach wyremontować nasze studia. Studio emisyjne, tak zwaną reżyserkę i studio, w którym są nasi goście w studiu emisyjnym. Radio katolickie powinno być profesjonalne zarówno w treści, ale też w sposobie przekazu. Studio radiowe, kiedy zaczynaliśmy pracę, służyło głównie do celów radiowych. Dzisiaj studio jest także planem zdjęciowym, służy jednocześnie emisji radiowej, ale także nagraniom wideo na YouTubie, do mediów społecznościowych, a więc ta funkcjonalność się zmieniła na przestrzeni lat i my musimy też nadążyć za duchem czasu.
1: Prosimy Państwa o to wsparcie. Szczegółowe informacje o zbiórce można znaleźć na stronie internetowej radiowarszawa.com.pl i w naszych mediach społecznościowych.

0: Roxette, Milk and Toast and Honey na 106.2 FM. Nie wiem, czy takie specjały będą dziś wieczorem i po południu w naszym radiowym ogródku. Warto przyjść i się przekonać o 18.00. Oczywiście zapraszamy do Katedry Warszawsko-Praskiej. Będziemy modlić się za pracowników, słuchaczy i darczyńców Radia Warszawa. I to właśnie dzięki Wam, naszym darczyńcom, możemy każdego dnia towarzyszyć w modlitwie, w pracy i w drodze słuchaczom Radia Warszawa. Wsparcie, którego doświadczamy, to nie tylko gest hojności, to znak, że razem tworzymy rodzinę Radia Warszawa. No i zachęcamy do odwiedzania też naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl, kliknięcia w zakładkę Wspieraj nas. Każda ofiara, nawet najmniejsza, pomaga nam ubogacać nasz program i sprawia, że Radio Warszawa może docierać do wszystkich spragnionych otuchy wiary i dobrej nowiny. Dziękujemy za tę pomoc i za obecność. To też wymowny i taki konkretny znak tego, że jesteście z nami, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Nieco ponad kwadrans został do godziny 13.
1: W końcu

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Carla Fernandez na 106.2 FM. Dziś w Warszawie nocne utrudnienia na trasie Łazienkowskiej. Od 22 do 6 rano drogowcy będą wymieniać uszkodzone ekrany akustyczne, które tym uszkodzeniom uległy po pożarze miejskiego autobusu, do którego doszło w czerwcu. W czasie prac zamknięty zostanie prawy pas jezdni, a kierowcy nie będą mogli skręcić w ulicę Saską w stronę Gocławia. W rejonie robót będzie też obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Będą wyznaczone objazdy w stronę Bora Komorowskiego. Będzie można pojechać przez Urugwajską, Lizbońską i Afrykańską albo Wałem Międzyszyńskim i ulicą Afrykańską na Saską, przez Egipską i Afrykańską. No, egzotyczne te nazwy ulicy w Warszawie na Saskiej Kępie, trzeba to przyznać. Więcej informacji dotyczących tego, co blisko, co w okolicach Warszawy, ale także tego, co w kraju i na świecie, już za 10 minut o 13 w wiadomościach Radia Warszawa.

0: Za 3 minuty będzie 13 na 106.2 FM Radio Warszawa. O 13 wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT już dziś o godzinie 22:00. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
6: Zbuduj wieżę dialogu.
5: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
7: Miłość rodzi się ze słuchania.
8: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa na 106.2 FM, jest 13.
9: PiS przedstawi nowe inicjatywy programowe oraz poszerzy skład sztabu. AfD wygrywa wybory w landzie Saksonia-Anhalt. Na Pradze Południe wystartował cykl jesiennych warsztatów rękodzielniczych. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość otwiera nowy sezon polityczny. W Warszawie rozpocznie się za chwilę wydarzenie medialne z udziałem prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego oraz kandydata na premiera Przemysława Czarnka. Największa partia opozycyjna zamierza przedstawić inicjatywy, jakie chce realizować tej jesieni. Wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzajewski mówi, że przedstawione zostaną też osoby, które wejdą w skład sztabu Przemysława Czarnka.
10: Dołączą nowi, młodzi, pełni energii i pomysłów posłowie, niektórzy bardziej znani, niektórzy mniej znani. To będzie sztab, który zostanie uzupełniony o kolejne osoby, które są chętne do pracy, które są ekspertami w swoich dziedzinach i które razem z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, z panem profesorem Przemysławem Czarkiem, liderem naszej kampanii programowej, będą prowadzili nas do zwycięstwa w najbliższych wyborach parlamentarnych.
9: Polityczne wydarzenie z udziałem liderów PiS powinno się właśnie rozpoczynać.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: AfD wygrywa wybory w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt, ale prawdopodobnie zabraknie jej kilku mandatów, by rządzić samodzielnie. Skrajnie prawicowe ugrupowanie zdobyło prawie 44% głosów. Przewaga AfD nad drugą dotychczas rządzącą CDU wyniosła ponad 26 punktów procentowych.
11: Wstępne wyniki przedstawione przez Komisję Wyborczą, mimo ogromnej przewagi Alternatywy dla Niemiec, nie dają szansy partii na przejęcie od razu władzy w landzie. Stało się tak za sprawą głosowania taktycznego, w ramach którego obywatele wybierali, mimo braku sympatii, mniejsze ugrupowania. Te zabrały AfD miejsca w Landtagu. Alternatywie do rządzenia brakuje 3 mandatów. Sojusz Sery Wagenknecht to ugrupowanie jest teraz kluczowe. Partia ta ma 5 mandatów. Przed wyborami przedstawiciele Sojuszu mówili, że nie poprą AfD. Powiedzieli jednak, że w trzeciej rundzie głosowania na premiera, w której nie jest potrzebna większość, lecz po prostu najwięcej głosów, wstrzymają się od głosowania. Dzięki temu możliwe jest, że premierem będzie polityk AfD. Mówi politolog z Uniwersytetu w Magdeburgu Nicolas Szpon. Kandydatem na premiera landu z ramienia AfD jest Ulrich Zygmunt, którego główni doradcy niegdyś działali w zakazanej organizacji, która wzywała do rewizji granicy wschodniej.
9: Informował Paweł Turski.
3: Dzieje się blisko.
9: Mieszkanka warszawskiej Białołęki zaufała przysłała mężczyźnie poznanemu za pomocą aplikacji randkowej i została oszukana na ponad 180 tysięcy złotych. Nieznajomy, udając eksperta w dziedzinie kryptowalut, stopniowo namawiał ją do coraz większych inwestycji. Skuszona łatwym zarobkiem kobieta bez wahania wzięła pożyczkę i wpłacała kolejne pieniądze, mówi nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji.
12: Otrzymała informację o konieczności zapłaty bardzo wysokiego podatku. To jest 150 tysięcy złotych. Ponieważ nie dysponowała taką sumą pieniędzy, zaciągnęła w kilku bankach pożyczki na łączną kwotę 127 tysięcy złotych. Reszta pieniędzy potrzebnych do płacenia podatku pochodziła z jej konta oszczędnościowego. Całą zgromadzoną gotówkę mieszkanka Białęki przelała na konto giełdowe. To jednak nie wystarczyło, by pokryć wymagane koszty i by kobieta otrzymała zarobione pieniądze.
9: Policja przestrzega i apeluje o weryfikowanie stron, na których zamierzamy inwestować swoje oszczędności. Na Pradze Południe wystartował cykl jesiennych warsztatów rękodzielniczych. Podczas zajęć uczestnicy zgłębiają tajniki sztuki kulinarnej, upcyklingu, dekoracji szklanych oraz tradycyjnego haftu. Mówi Michał Szwajcer z Urzędu Dzielnicy Praga Południe.
13: Zapraszamy na cykl jesiennych warsztatów rękodzielniczych, które zostały zaplanowane z myślą o miłośnikach ekologii, rzemiosła oraz kreatywnego spędzania czasu. Warsztaty odbywać się będą do końca listopada w warszawskiej dzielni przy ulicy Szynnickiej 26.
9: Najbliższe spotkania odbędą się w ten weekend. Wszystkie wydarzenia rozpoczynają się o 17.30 i są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
13: Najbliższe spotkania odbędą się 11 i 13 września oraz poświęcone będą odpowiednio kiszeniu warzyw i malowaniu na szkle. Warsztaty są bezpłatne, ale obowiązują na nie wcześniejsze zapisy.
9: Harmonogram i zapisy na stronie dzielnicy Praga Południe.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: No nie chcę ten słupek rtęci przekroczyć tych 20 stopni w Warszawie. Tak się stało tylko w Wołominie, gdzie mamy 21 kresek, a tak to w pozostałych miejscowościach 19 stopni solidarnie, czy to Warszawa, czy Legionowo, czy Pruszków, czy Piaseczno. Dziś właśnie takie będą maksymalne temperatury. Może gdzieś te 20 stopni się przytrafi. Nie będzie padać, to jest na pewno dobra wiadomość. Nie będzie też tak mocno wiało jak w weekend. Będzie sporo słońca, chmury też jednak będą czasami je zasłaniać.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 5 minut po godzinie 13 na 106.2 FM, oczywiście Radio Warszawa w stolicy i okolicach. Mrozu, złoto to nasza propozycja na dzień dobry. Na otwarcie tej godziny będzie też Simple Red i Jonas Brothers. Wiele, wiele innych przebojów również zaprezentujemy już za kilka chwil. Janusz Zalewski, zapraszam.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 13 na antenie Radia Warszawa. Miło mijają kolejne chwile, kolejne godziny. Wracamy na chwilę jednak do tego, co działo się w weekend. Wracamy do wydarzeń sportowych. Oczywiście Legia Warszawa w sobotę zrewanżowała się w Lublinie w meczu z Motorem i wygrała 3-2 w spotkaniu w ramach piłkarskiej ekstraklasy. Przypomnijmy, w tygodniu podczas starcia w ramach rozgrywek Pucharu Polski wojskowi odpadli w 1/32 tych rozgrywek właśnie z Motorem Lublin. No ale tak naprawdę w miniony weekend to na boiskach polskich grały 3 Legie, a nie jedna. Chodzi mianowicie o to, że w niedzielę odbył się prawdziwy zjazd legend przy Łazienkowskiej. Blisko 80 wybitnych piłkarzy Legii Warszawa spotkało się, by uczcić 110-lecie stołecznego klubu. Było efektownie, ale też sentymentalnie. No i było dużo goli. 5-2 zakończył się takim rezultatem, zakończyło się to spotkanie. Mecz miał wyjątkową formułę, nietypową. Trwał 110 minut, podzielony był na 3 tercje i na początku spotkania kibice zobaczyli prawdziwy koncert. Drużyna Mirosława Radowicza, która ostatecznie wygrała, w pierwszych 9 minutach zdobyła aż 3 bramki. 2 z nich strzelił Nemanja Nikolic, który ostatecznie skompletował hat-trick. Ekipa Leszka Pisza próbowała odpowiadać. Tam grał m.in. Artur Jędrzejczyk. Był tam również także inni zawodnicy. Na murawie same wielkie nazwiska, poza tymi wymienionymi: Łukasz Fabiański, Dariusz Dziekanowski, Roger Guerreiro, Michał Pazdan, Daniel Luboja, wiele, wiele gwiazd ze wszystkich dekad występów Legii Warszawa w polskiej piłce. No, zobaczycie wszystkie naraz, to na pewno było niezwykłe przeżycie.

0: Simple Red, If You Don't Know Me By Now, 20 minut po godzinie 13, za niecałe 5 godzin w Katedrze Warszawsko-Praskiej msza święta w intencji pracowników, darczyńców, słuchaczy Radia Warszawa, na którą będzie koncelebrował biskup Romuald Kamiński i dyrektor naszej rozgłośni ksiądz Mariusz Wedziuk. Oczywiście to wszystko przy okazji wspomnienia błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, który dziś jest wspominany w Kościele Katolickim. No a już teraz na antenie Radia Warszawa mamy dla Państwa dobre słowo pasterzy diecezji warszawsko-praskiej. Posłuchajmy słów biskupa Romualda Kamińskiego.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 30 sierpnia 2026 roku. Dożynki diecezjalne w Kałuszynie.
3: Ważne jest to, o czym mówi dzisiaj prorok Jeremiasz. On został także powołany do konkretnego wypełnienia zadań. I w pewnym momencie jakby chciał Panu Bogu powiedzieć, że ja nie podejmę się tego, bo to jest przekraczające moje wyobrażenia. I wtedy Pan Bóg dotknął go takim doświadczeniem swoistego cierpienia. I Jeremiasz mówi: Panie, to jest nie do zniesienia. Nie do zniesienia jest to, kiedy się Panu Bogu odmawia. Dlaczego to jest takie ważne? Bo to dotyczy każdego z nas, kochani. Może my tym się nie zajmujemy na co dzień. Może nawet być i tak, że nigdy poważnie się nad tym nie zastanowiliśmy. A przecież to jest sens naszego życia. Bóg posyła nas tutaj jako swoje dzieci, obdarza nas swoim powołaniem. To powołanie jest ogromnie ważne, cenne, bo Bóg jest pełnią miłości, a my jesteśmy Jego przybranymi dziećmi. Zważcie, kochani, na te relacje. Tu dokonują się rzeczy przepotężne, wielkie. My powinniśmy mieć w sobie odwagę, żeby sięgać na te wyżyny i rozumieć, czymże jest życie ludzkie i kim jest człowiek.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Jest godzina 13.30. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Michał Koźlik.
1: Warszawiacy pożegnali Jana Frycza. Pogrzeb aktora odbył się na Powązkach Wojskowych. Artysta trzykrotnie zdobył filmową Nagrodę Orła, a w 2015 roku otrzymał złoty medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Dziś o 22.00 zaczną remont na Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Drogowcy wymienią podstawę i konstrukcję uszkodzonych ekranów akustycznych. Prawy pas trasy Łazienkowskiej będzie zamknięty. Dziki na południowej obwodnicy Warszawy. Rano zwierzęta niespodziewanie pojawiły się na pasach ruchu w stronę Ursynowa i spowodowały dwie kolizje, w których wzięło udział w sumie 5 aut. Kercelak, czyli tradycyjne święto na Woli już w ten weekend. Na uczestników czekają koncerty, potańcówki, wykłady, konkursy i inne wydarzenia. Początek o 12.00, a wstęp jest wolny. Dziś wspominamy błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, patrona mediów diecezji warszawsko-praskiej. O godzinie 18.00 w katedrze świętych Michała Archanioła i Floriana Męczennika sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Za 22 minuty wybije godzina 14. Mamy teraz informacje z Watykanu, mianowicie papież Leon XIV wraca dziś do miejsca, które odwiedził tuż po wyborze, czyli 10 maja 2025 roku udał się do Genazzano, do Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady i właśnie dziś ponownie odwiedzi to miejsce. Będzie tam celebrował mszę świętą o godzinie 18. Będzie także odsłonięty obraz przedstawiający go na modlitwie przed wizerunkiem Matki Bożej. To będzie wigilia uroczystości narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Leon XIV jest mocno związany z tym miejscem, bo to augustyńskie sanktuarium Maryi i odwiedzał je wielokrotnie.

odwiedzali papieże Urban VIII, Pius IX, Jan XXIII, no i oczywiście Jan Paweł II. Ich wizerunki znajdują się na ścianach niewielkiej kaplicy Sanktuarium. My zapraszamy dziś również na godzinę 18 do Katedry Warszawsko-Praskiej, a także na antenę Radia Warszawa będziemy transmitować mszę świętą, którą w Katedrze Warszawsko-Praskiej będzie celebrował biskup Romuald Komiński, dyrektor Radia Warszawa, ksiądz Mariusz Wedziuk. Liczy.

Od dziś ważne zmiany na Saskiej Kępie i Odalanach. Jeżeli samochodem podróżujemy po tych dzielnicach, no to warto zapamiętać, że od dziś w nowych obszarach tych dzielnic obowiązuje płatne parkowanie. W sumie ustawiono tam 46 parkometrów. No i na Saskiej Kępie powstało około 900 miejsc postojowych. Ustawiono 17 parkomatów. Chodzi o okolice ulicy Międzynarodowej. Natomiast na Odalanach strefa objęła 680 miejsc, stanęło 29 parkomatów. No i tutaj argumentem było to, że wiele osób dzięki pojawieniu się tramwaju na ulicy Kasprzaka ponownie wykorzystywało tę sytuację, zostawiało tam samochód, jechało dalej do centrum. W związku z tym od dziś trzeba będzie za ten samochód i za pozostawienie go zapłacić. To nie koniec rozszerzania strefy. Od 17 maja również płatne parkowanie na Służewcu, no i także w części dzielnicy Włochy, a dokładniej na Rakowie oraz w północnej części Okęcia.

0: Yeah! Dzień dobry!
1: Dzień dobry, no i proszę, jak te hity w Radiu Warszawa działają na nie tylko słuchaczy, nawet na pracowników.
0: A umiesz takie, jeszcze takie, patrz. Iha! Też tak.
1: Tak?
0: Można. To bardziej do country pasuje.
1: 4 godziny masz na te popisy, a ja idę w stronę, i chyba nawet w stronę słońca będę.
0: No, a będzie parę dni, tak będziemy mogli chodzić w stronę słońca, bo idzie, wiesz, ciepło, ale potem znowu będzie zimno, więc cieszmy się tym ciepłem.
1: Dobra, no to ja idę w stronę słońca, Michał Łopaciński
0: zostaje. A ja słonecznie zapraszam.
1: Tak jest.
2: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jestem.
3: A gdzie są świeże bułeczki?
0: Ty się ciesz, że dobiegłem na czas.
3: Tak marzyłam o chrupiącej bułce z masłem na śniadanie.
0: Poczekaj, otworzę okno, to zapach doleci z piekarni.
3: Chociaż zapach. Dobrze, że kawę mamy naprawdę.
0: Smakowity jak świeża bułka z masłem. Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolice i okolice.
0: Od poniedziałku do piątku od 7 do 10 zapraszają
3: Jarek Wydra
0: i Weronika Ostrowska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Anna Niebielska, dział marketingu i promocji Radia Warszawa. Remont studia Radia Warszawa to dla mnie przede wszystkim inwestycja w naszych słuchaczy. Na co dzień widzę, ile pracy i serca nasi dziennikarze i autorzy wkładają w przygotowanie audycji. Marzy mi się, żeby mieli warunki, które pozwolą im tworzyć jeszcze lepiej, sprawniej i profesjonalniej. Zapraszam Państwa do okazania hojności.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: O reklamie.
0: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Rozpoczęła się pierwsza rozprawa w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. Kraje unijne dały zgodę na wypłatę Polsce 5. transzy z KPO. Jutro ruszają wielodniowe testy syren alarmowych w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Przed Warszawskim Sądem Rejonowym rozpoczęła się pierwsza rozprawa w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Na ławie oskarżonych zasiada były komendant główny policji Jarosław Szymczyk.
10: Rozprawa odbywa się z wyłączeniem jawności. Media nie mają wstępu na salę, ani korytarz tuż obok niej. Nie wiemy więc, czy prokurator Piaście Pokrzywie udało się odczytać akt oskarżenia i czy proces ruszył. Dotychczas termin pierwszej rozprawy był odraczany m.in. ze względu na brak odpowiedniej sali czy zwolnienia lekarskie. O strategię na dzisiaj pytałam przed wejściem do sądu obrońcę generała, adwokata Bogumiła Zygmonta.
11: Dzisiaj zaczyna się rozprawa.
12: A gdzie pana klient?
11: Jeszcze go nie ma.
12: A będzie?
11: Będzie.
12: Nie będzie
11: wniosku? Będzie.
10: Sam Jarosław Szymczyk, który przyszedł do sądu kilka minut później, miał do powiedzenia jeszcze mniej.
13: Przepraszam, chciałem przejść, jestem na 10.30 wezwany.
10: Do wybuchu granatnika doszło, gdy Jarosław Szymczyk prezentował go w siedzibie Komendy Głównej Policji. Komendant został lekko ranny w ucho i ogłuszony. Został oskarżony o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia celnikom. Jarosław Szymczyk twierdził, że otrzymał granatnik na Ukrainie od szefów tamtejszych służb. Według niego miały one być zużyte.
9: Informowała Jolanta Turkowska.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Przedstawiciele unijnych krajów dali zgodę na wypłatę Polsce 5. transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 7 900 milionów euro. Teraz nic nie stoi Komisji Europejskiej na przeszkodzie, by przelać pieniądze na polskie konto. Unijny Fundusz Odbudowy działa tak, że Komisja Europejska musi jeszcze pożyczyć pieniądze na rynkach, ale to już nie trwa zbyt długo. W tym miesiącu Polska powinna otrzymać piątą transzę z KPO. Zielone światło Bruksela zapaliła kilka tygodni temu. Było to możliwe, bo Polska zrealizowała program Laptop dla nauczyciela. Ponad 500 000 polskich nauczycieli otrzymało bon na zakup laptopów. Także kilkanaście tysięcy szkół podstawowych i średnich zostało wyposażonych w laptopy i tablety do celów edukacyjnych.
14: To dzieje się w okolicy.
9: Od jutra do 18 września w Warszawie będą testowane syreny alarmowe. Testy będą prowadzone od 10 do 16 na terenie 5 dzielnic: Śródmieścia, Pragi Południe, Mokotowa, Ochoty i Żoliborza. Podczas testów będą emitowane krótkie sygnały dźwiękowe i komunikaty głosowe. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy podkreśla w komunikacie, że uruchomienie syren ma służyć weryfikacji sprawności systemu. W tym czasie mieszkańcy stolicy nie muszą podejmować żadnych działań. Sygnały alarmowe nie będą oznaczać zagrożenia.
14: To się dzieje lokalnie.
9: W Otwocku 41-latek znalazł dość nietypowy sposób na poprawę otoczenia swojego domu. Mężczyzna miał ukraść kostkę brukową z miejskiej ulicy i ułożyć z niej ścieżkę prowadzącą na własne podwórko, mówi podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej w Otwocku.
15: Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że z ulicy Moniuszki w Otwocku zniknęła część miejskiej kostki brukowej. Jakby tego było mało, z terenu przy ulicy Prusa skradziono elementy drewnianej altany. Dobre rozpoznanie środowiska przestępczego oraz skrupulatna praca operacyjna doprowadziła kryminalnych do miejsca zamieszkania 41-latka.
9: Funkcjonariusze weszli na posesję 41-latka i znaleźli tam wszystkie skradzione materiały. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty kradzieży. Kostka i elementy altany mają wrócić na swoje miejsce, a właścicielowi nietypowego remontu grozi do 5 lat więzienia.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: No ładnie się robi pogodowo, bo mamy 19 stopni Celsjusza dzisiaj. To jest maksymalna możliwa temperatura do osiągnięcia w tym dniu. Bezdeszczowo, jakieś tam delikatne obłoczki na niebie się pojawiają, ale zupełnie nic nam nikt nie grozi. Jutro dla odmiany słonecznie. W szczycie możliwości do 25 stopni Celsjusza, a w środę będzie jeszcze goręcej, natomiast w czwartek to już na cebulkę będziemy się ubierać. Dlatego teraz dwa ciepłe, wspaniałe dni.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: No a cebula to zdrowa jest podobno, syrop z cebuli i tak dalej to na kaszel. Ja przyznam się szczerze, że przy tych temperaturach to często korzystam z takich rozwiązań, bo to i gardziołko siada i tu przewieje, tu katarek, tu coś, prawda, tego, ale dlatego może się cieszę, że tak będzie ciepło. Dzisiaj takie preludium do tego, co czeka przez najbliższe dni, a to wypowiedź jest preludium do tego, co czeka przez najbliższe 4 godziny. Dzień dobry. Michał Opaciński, kłaniam się w pas, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Beata Kozidrak, żal mi tamtych nocy i dni, to tak trochę jak, brzmi jak wspomnienie z wakacji. Płynie.

Dobra, nie krzycz, tak spokojnie, no bo ona krzyczy, bo tam ją ktoś zostawił, żeby jej nie zostawiać na dance floor, czyli na parkiecie. No ale jak można damę na parkiecie zostać? Tak nieelegancko jest, nie dżentelmeńsko, to się nie godzi, ale gdyby to była polska piosenka, to takie słowa by tam nie padły, bo my, rycerze, Słowianie, z naszej rycerskości słynący, no to raczej dam nie zostawiamy na parkiecie. Kropka. O. Dzisiaj, nie wiem, czy Państwo wiedzą, tak patrzę w niebo przez okno, że jest Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. To jest zabarwienie, wiadomo, jakieś tam ekologiczne i tak dalej, ale z drugiej strony, ten błękit nieba, czy on nie jest piękny? Czy on nie mógłby z nami zostać na cały rok? A jak sobie pomyślę, co czeka nas w czwartek i że potem listopad i potem zima, to... Więc cieszmy się słońcem. Słonecznie pozdrawiam.

0: Jest taka parafia świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha biskupa męczennika w Poświętnem. Co ona ma wspólnego z Radiem Warszawa? Przystanek parafia.
1: Przystanek parafia.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w parafii świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha biskupa męczennika w Poświętnem. Jest z nami także ksiądz proboszcz Robert Kadzisiak.
3: Bóg cię nie odtrącił nigdy, a on ci mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni, ja was pokrzepię. Doznajesz tego każdego dnia, bo zrozum to, że po prostu ty też musisz dać siebie. Myślę, że w seminarium to była pierwsza z jednych dróg, które nauczyłem się po prostu, co znaczy służyć, że tam nieważne jest stanowisko, tam ważne jest, że ci ludzie są, trzeba nakarmić, że oni, nawet jak byłem takim bezpośrednio niewychowawcą na zasadzie jakiejś tam zmianowania prefektem czy dyrektorem, wiktorem, ale oni przychodzili do mnie po jakieś słowo prostego księdza, chłopaka, który przeżył trochę, jak to się mówi, pracy i wiedział, że biorąc ich, a do dzisiaj nie słyszę, żeby ktoś narzekał, że był jakiś tam uzmęczony. Pewnie, że było ciężko, ale dzisiaj mają serce dla, też bardziej dla tych, którzy pracują. Rozumieją tych ludzi, którym czasem nie starsza, czy na wsiach pracując, że po prostu trzeba tak samo być dla nich naprawdę dobrym. Starsza jakaś babcia, jakiś ksiądz, to tam, czy tam będzie tam tłumaczył, jak on tutaj ma stanowisko, przejdzie, palcem wskaże. Nigdy. Dzięki temu poznałem, dzięki temu mam, myślę, trochę szacunku, że ludzi traktowałem jak z siebie i że po prostu szłem z nimi do pracy. Nic tak nie pokazuje, jak człowiek jest z ludźmi tam, gdzie oni pracują, gdzie robią. I do dzisiaj tak jest. I dlatego szacunek to się nie znajduje na ulicy, tylko znajduje się przez swoje życie, swoją pracę, swoich, mówię, przyjaciół, a oni są tacy. I niech ta parafia mi tym zawsze też razem z nami jakoś, na ile wytrzymają, służy. Ja im dziękuję. To jest najpiękniejszy jeden z okresów, który dzisiaj śpiewam Panu Bogu Tedeum i dziękuję za to, że się ktoś za mnie ciągle modli i dalej mogę żyć, mogę służyć, a naprawdę mogło być różnie.
2: Bardzo, bardzo, tylko powiem, że brakowało księdza proboszcza na mszy świętej z okazji urodzin. Wiem, że brakowało, wiem, że był tort, wiem, że ksiądz proboszcz o nas pamięta, dlatego my także o księdzu proboszczu pamiętamy, pozdrawiamy. Widziałam tutaj i widzę wzruszenie wśród bohaterów tej audycji i drodzy Państwo, zapraszamy do parafii świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha biskupa męczennika w Poświętnym.
3: Tak. Doznajcie czegoś, czego czasem potrzebujecie. Tego, co chcemy dać, bo kochamy was wszystkich, ale przede wszystkim nie są to słowa, ale jest to nasze otwarte serce.
2: A więcej na ten temat już w niedzielę o godzinie 20:00. Pozdrawiamy.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Pielgrzymka bohaterów. Jakich bohaterów i jaka pielgrzymka? O tym dowiemy się już niebawem w kalejdoskopie historycznym w rozmowie z Piotrem Grzybowskim. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
3: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci: kogo zatopi zonda krypto? Prawdziwa afera, straszna zbrodnia, wielkie pieniądze, ale także cyniczna polityczna gra. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
4: Dzień dobry, Zofia Kozerawska. Witam Was, kochani słuchacze Radia Warszawa. Jak wiecie, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby być blisko Was, nieść Ewangelię, prawdę, nadzieję i towarzyszyć Wam w codzienności. Chcemy to robić nadal i dlatego przyszedł czas na remont naszego studia. Stąd prośba do Was o wsparcie tej inicjatywy. Łączając się w ten remont, pomagasz nam nieść dobro i docierać z nimi do wielu ludzi. Dziękujemy.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl lub na Patronite.
0: Po reklamie.
6: Jest godzina 14.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
7: Remontują skrzyżowanie ulic Żelaznej z Twardą i Złotą w Warszawie. Twarda jest zamknięta między Żelazną a budynkiem Twarda 62. Z Żelaznej do Twardej kierowcy dojadą Sienną i Miedzianą lub Chmielną i Miedzianą. Szkoła podstawowa w podwarszawskim Kruszu zyska nową halę sportową. Remont przejdzie też budynek szkoły. Ma on zostać dostosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Mieszkanka warszawskiej Białołęki zaufała mężczyźnie poznanemu przez aplikację randkową i straciła ponad 180 tysięcy złotych. Nieznajomy, udając eksperta w dziedzinie kryptowalut, namawiał ją do coraz większych inwestycji. Na Pradze Południe wystartował cykl jesiennych warsztatów rękodzielniczych. Uczestnicy uczą się na nich m.in. kiszenia warzyw, tworzenia zabawek dla psów czy karmników dla ptaków. Jutro o 18 w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej będzie można posłuchać prelekcji o życiu i przesłaniu, jakie pozostawił kapitan Władysław Polesiński, założyciel organizacji Rycerski Zakon Krzyża i Miecza oraz prekursor Apelu Jasnogórskiego. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Anna Maria, ale ta prawidłowa, bo Anna Maria Jopek i Pat Metheny, tam gdzie nie sięga wzrok, to taki trochę Grzegorz o tobie, bo Grzegorz Kozłowski jest w studiu, bo tam gdzie nie sięga wzrok, tam sięga Grzegorz ze swoją stroną internetową, znaczy z naszą.
2: Bardzo ciekawa metafora.
1: No bo sięgasz, gdzie wzrok nie sięga i dzięki temu my potem widzimy.
2: Rozumiem, w takim razie przybliżę wam, drodzy słuchacze, co mamy na stronie.
1: No to jego wina ta strona jest, to jego wina, on to dba o to i mamy świetną stronę dzięki niemu.
2: Dziękuję, jeśli tak jest.
1: Proszę.
2: Staram się. No więc jeśli chcecie, drodzy słuchacze, więcej dowiedzieć się na przykład o naszej zbiórce, która trwa, a która tak bardzo leży nam na sercu, ponieważ chcemy wam lepiej służyć tym, co robimy tutaj w radiu, to zachęcam do wejścia na naszą stronę. W jednym z artykułów, który zatytułowany jest "To także wasze radio", tam znajdziecie informacje do tego, jak radio wesprzeć, jak nam pomóc w zebraniu tych 150 tysięcy. Próg jest duży, ale naprawdę warto. Naprawdę warto.
1: O! Słyszałeś?
2: Przyklepane.
1: Plafon spadł właśnie. Trzeba pozamiatać. Bo
2: no i oczywiście, drodzy...
1: Litynki jeszcze odpada.
2: Michał tutaj tak bardzo sobie żartuje, ale oczywiście jeszcze wszystkiemu temu nam towarzyszy błogosławiony Ignacy Rzyszy, błogosławiony Ignacy Kłopotowski, który jest patronem naszego radia, wspiera nas. Dziś też go wspominamy, stąd też warto zajrzeć

0: Proszę Państwa, na pewno Państwo kojarzą Ekipę Poranka, tam jest Jarosław Wydra i jest redaktor Weronika Ostrowska, która bardzo zazdrościła Grzegorzowi, że tutaj był i chciała Państwa zaprosić teraz.
1: Proszę chciałam bardzo. Zaprosić.
0: Pani redaktor, prosimy.
1: Chciałam zaprosić, bo będzie można spotkać...
0: Okej, fajnie, dzięki. Żartowałem, mów.
1: Będzie można spotkać nas, będzie można już za godzinę i 10 minut dokładnie odwiedzić studio Radia Warszawa, zobaczyć, dlaczego chcemy tutaj remontować to, co mamy w środku. Chociaż ja wiem, że przeważnie jest tak, że na naszych gościach nasze studio i tak robi wrażenie.
0: A ja mam różowy t-shirt.
1: I myślę, że to jest...
0: I o 16 jeszcze będę tu siedział.
1: I myślę, że to jest ten moment, kiedy nasi słuchacze zdecydowali, aha, no dobra, to przyjdę. A tak. Ja też będę o 16, zapraszam bardzo serdecznie.
0: Bo jakby Państwo mogli przyjść, bo drugi plafon odpadł.
1: Ale ja nie mam zielonego, różowego t-shirtu.
0: Państwo się przydadzą, ten tynk tutaj znowu nam odpadł, także zapraszamy.

0: Dochodzi godzina 15, Radio Warszawa, 106,2 FM, pora teraz na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a następnie transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Dziś wieczorem umierał pewien człowiek, młody jeszcze, ale strasznie się męczył. Truchlałam z przerażenia, ale nie przestawałam błagać Boga o miłosierdzie za tę duszę i zdjęłam krzyżyk ze swojej piersi. Krzyżyk ten jest ślubny. Położyłam go na piersiach konającego i rzekłam do Pana: Jezu, spójrz na tę duszę z taką miłością, z jaką spojrzałeś na moją całopalną ofiarę w dzień ślubów wiecznych i przez moc obietnicy, jakąś mi przyrzekł dla konających, którzy będą wzywać miłosierdzia Twego za nimi. I przestał się męczyć i skonał spokojnie. O, jak bardzo powinniśmy się modlić za konających. Korzystajmy z miłosierdzia, póki czas zmiłowania.

podeszło do Jezusa mnóstwo ludzi. Mieli oni ze sobą sparaliżowanych, niewidomych, kalekich, głuchoniemych oraz wielu innych. Położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Miłosierny Panie, w godzinie Twojego konania przychodzimy do Ciebie na Golgotę, aby kontemplować wcieloną, miłosierną miłość, która pokonała nienawiść i wszelkie zło świata, zdradę, samotność, fałszywe oskarżenia, szyderstwa, niesprawiedliwy sąd i hańbiący wyrok. W końcu kamienistą drogę z ciężarem krzyża na wzgórze Kalwarii, ból przebitych dłoni i stóp oraz kilkugodzinną agonię zakończoną ufnym wołaniem: Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Przychodzimy codziennie na spotkanie z Tobą u stóp krzyża, ale nie sami. Przynosimy bowiem z sobą w modlitwie ludzi duchowo sparaliżowanych grzechem, którzy tutaj o własnych siłach przyjść już nie mogą. Mamy z sobą ludzi niewidomych, których zaślepiła nienawiść i którzy nie potrafią właściwie oceniać ani siebie, ani spraw tego świata, a tym bardziej darów Bożych. Są w naszej modlitwie ludzie głusi i niemi, którzy nie słuchają Twego słowa i nie wierzą Twojej miłości, budując swoje życie w oparciu o zysk i przyjemności. Zabraliśmy dziś z sobą na Golgotę ludzi poranionych z naszych rodzin, bliskich, przyjaciół i cierpiących z powodu chorób, wojen, przemocy i wszelkiej niesprawiedliwości. Przynosimy do stóp Twego krzyża cały świat, w którym jest tyle grzechu i zła, bo tylko Ty możesz go uzdrowić. Dla zasług Twojej męki prosimy, udziel im potrzebnych łask. Ty wiesz, jak każdemu pomóc, kto jakiej łaski potrzebuje, jakiego uzdrowienia.

0: Słowami koronki do miłosierdzia Bożego prosimy Cię, Panie, o światło i dary Ducha Świętego, aby wszyscy wierzący odkryli Twoją drogę wolności, która ukryta jest w tajemnicy posłuszeństwa woli Bożej. Udziel Jego mocy, aby wszyscy kroczący drogą posłuszeństwa na niej wytrwali i osiągnęli doskonałą wolność. Udziel Jego miłości, aby wierzący idący tą drogą pociągali innych do wejścia na nią. Udziel nam, Panie, owoców Twojej męki. Uzdolnij nas do działania, uzdolnij nas przez działanie Ducha Świętego do ich przyjęcia i rozwijania w sobie ducha wolności dzieci Bożych. Błogosław naszej Ojczyźnie, obdarz światłem i mocą swego ducha troszczących się o jej wolność, bezpieczeństwo i rozwój we wszystkich przestrzeniach z poszanowaniem Twojego prawa. Obdarz pokojem wszystkie narody, w których ludzie cierpią z powodu wojen, prześladowań i wszelkiej niesprawiedliwości. Daj zdrowie chorym, szczęśliwą śmierć konającym i radość nieba zmarłym. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, która jest dla nas samym miłosierdziem, wysłuchaj próśb złożonych przed obrazem Twego miłosierdzia w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanych, grzechów odpuszczeni, ciała zmartwychwstałe, żywot wieczny.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Naszego
2: dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo diletissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
0: Ojcze Spradwieczny, ochwiaruję Tobie ciało i krew, duszę i boskość Twojego najmilejszego Syna i Pana naszego Jezusa Chrysta. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
4: dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Panie. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie. Dusza moja to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Paweł Szmytkowski.

0: Ewangelii świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szału i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.
1: Uczeni w piśmie i faryzeusze przychodzą do synagogi, aby śledzić, pochwycić, oskarżyć. Tworzą grupę, która wspiera się w domysłach i w podejrzeniach, nawzajem karmiąc się lękami, niechęcią, podsycając w sobie, w ich mniemaniu, słuszny gniew. Wizyta w synagodze dostarcza im tego, czego szukali. Wpadli w szał i jeszcze ściślej zamknęli się w swoim gronie, naradzając się między sobą. Z takiej grupy trudno jest się wyrwać, a wraz ze wzrostem pewności co do własnej nieomylności coraz trudniej. Czego szukał w synagodze człowiek z uschniętą ręką? Można przypuścić, że szukał tego, co obiecywała synagoga – spotkania ze Słowem Boga. W swym kalectwie w tym Słowie szukał pocieszenia i oparcia. Znalazł więcej – uzdrowienie. Bóg bowiem daje każdemu to, czego szuka. Przypominają się więc słowa proroka Amosa: szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jezus był chyba niezłym katechetą.
2: Tak, rzeczywiście Jezus rozmawiał z każdym człowiekiem, potrafił zawsze mądrze odpowiadać, nieraz nam tak po ludzku tej mądrości brakuje, mnie też.
1: Testowali go tam faryzeusze mocno.
2: Początki też mojej pracy w gimnazjum to też przypominały takie testowanie.
3: O walce o katechezę i o tym, czym ona jest, jutro po 22 opowie Tomasz Sypniewski, członek Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, uczestnik inicjatywy Tak dla Religii i Etyki w Szkole. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy.
4: Jest godzina 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Dziś ostatni dzień głosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza. Mieszkańcy regionu mogą oddawać dwa głosy, jeden na jeden z puli ogólnowojewódzkiej, a drugi z puli regionalnej. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony bom.mazowia.pl. Od środy będą remontować ulicę bliską na warszawskiej Pradze Południe. Wymieniona zostanie tam nawierzchnia, powstaną nowe chodniki i krawężniki. Autobusy niektórych linii zmienią trasę. Prace mogą potrwać do końca października. Woził pasażerów z blisko promilem alkoholu we krwi. Warszawscy policjanci zatrzymali 24-letniego kierowcę jednej z firm przewozowych. Okazało się, że obywatel Uzbekistanu przebywał w Polsce nielegalnie. Powiatowy Dzień Zdrowia w Otwocku. 12 września od 10 do 14 przy Batorego 44 będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych. Organizatorzy przygotowali różnorodne strefy tematyczne dopasowane do potrzeb uczestników w każdym wieku. KTS Weszło, Mazowia Mińsk Mazowiecki i rezerwy Wisły Płock przewodzą stawce piłkarskiej trzeciej ligi. Wszystkie trzy drużyny z Mazowsza wygrały swoje ostatnie spotkania. Hitem najbliższej kolejki będzie piątkowe starcie drużyny z Mińska Mazowieckiego z rezerwami łódzkiego Widzewa. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Dobry, to ja znowu, ale mam dla Państwa, teraz już nie będziemy sobie żartować, bo będzie na poważnie przez chwilę się zrobi na 106.2 FM, bo drodzy Państwo, drodzy słuchacze nasi wspaniali, najwspanialsi, to właśnie dzięki Wam, tak, Wam, pani, panu, tam z tyłu jeszcze pan tak się zasłania, ale to nieprawda, pan też bardzo pomógł, bo jesteście naszymi darczyńcami. To właśnie dzięki wam możemy każdego dnia towarzyszyć państwu w modlitwie, w pracy, w drodze, na wesoło, na smutno, na poważnie, na niepoważnie, zwłaszcza w poniedziałki i środy po południu, ale wasze wsparcie to nie tylko gest hojności, bo to przede wszystkim jest znak, symbol więzi, bo razem tworzymy rodzinę Radia Warszawa i zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej z pokorą, ale głośno i odważnie. Bardzo prosimy o kliknięcie w zakładkę Wspieraj nas na stronie www.radiowarszawa.com.pl. Tam jest taka zakładka. Każda ofiara, nawet najmniejsza, taki najdrobniejszy gest, pomaga nam ubogacać nasz program i sprawia, że Radio Warszawa może docierać do wszystkich spragnionych otuchy, wiary i dobrej nowiny. I w tym miejscu już teraz bardzo serdecznie dziękujemy za to, że jesteście Państwo z nami, a jak wiecie, ten remont to jest poważna sprawa, bo to jest konieczne do tego, abyśmy mogli dalej jakościowo i fajnie, a nawet jeszcze lepiej tworzyć programy, rozwijać się, tworzyć audycje, no bo nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Dlatego dziękujemy za to, że jesteście z pokorą, ale też głośno prosimy o wsparcie.

Tak, zawsze chodzi o ten jeden moment, tak mam wrażenie czasami w kontekście piosenki Pektus. No a ten jeden moment będzie po godzinie 16 na antenie Radia Warszawa. Moim Państwa gościem będzie Przemysław Popek, prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Sportu. Zrobiło się poważnie, co? No właśnie, zrobiło się poważnie, dlatego że będziemy rozmawiać o fajnej inicjatywie, ale też bardzo poważnej, znaczącej dla rozwoju polskiego sportu inicjatywie, czyli Europejskim Forum Sportu Regionalnego. O co chodzi? Na czym to polega? Zapraszam po godzinie 16 do wysłuchania rozmowy z gościem Radia Warszawa. Cliff Richard mi tu mówi, we don't talk anymore. No czasami trzeba pogadać, ale są też momenty, w których nie gadamy, tak jak teraz, czyli muzyka, a potem o 16 wiadomości będą i Michał Koźlik też będzie i on wszystko opowie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Zaczął się wrzesień. Młodzież ruszyła do szkół. Tylko 1 na 10 maturzystów statystycznie będzie w Warszawie chodził na religię.
2: Najpierw minister Nowacka zabrała nam możliwość doliczania ocen z religii do średniej. No i pamiętne rozporządzenie, które ograniczyło lekcje religii i etyki do 1 godziny tygodniowo. Czyli tak naprawdę mamy za sobą pełny rok szkolny z tymi wszystkimi zmianami ograniczającymi religię i etykę w szkole.
1: O walce o katechezę i o tym, czym ona jest, jutro po 22 opowie Tomasz Sypniewski, członek Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, uczestnik inicjatywy Tak dla religii i etyki w szkole. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: To co, czy już wszystko mamy gotowe na remont?
4: Plan jest.
3: Fachowców zamówiłeś?
4: Tak.
3: A pieniądze?
4: No i tu jest właśnie mały problem. I potrzebujemy w tym miejscu Państwa wsparcia.
3: Chcemy, żeby nasze studio było piękne, świeże, czyściutkie, po to, żebyśmy mogli naszych gości przyjmować w dobrych warunkach.
4: Chcemy, żeby było nowoczesne, na miarę naszych czasów. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
7: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
8: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
11: Minęła godzina 15:16. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
12: Kolejne zarzuty w sprawie zonda krypto. Chodzi o Romana Rzet. W Brukseli protest branży stalowej także z Polski. Ponad 133 tysiące wniosków o świadczenie Dobry Start złożonych w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Roman Rzet usłyszał 2 zarzuty w sprawie afery zonda krypto i zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy Bitbay, poprzedniczki zonda krypto. Poinformował o tym obrońca Romana Rzet, Błażej Gazda. Jeszcze dziś prokuratura ma złożyć wniosek o areszt dla Romana Rzet. Podejrzany miał wyłożyć pieniądze na rozpoczęcie działalności giełdy Bitbay. Został również oskarżony w innym procesie o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwa VAT-owskie oraz wypranie 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie kryptowalut. Błażej Gazda podkreślił, że Roman Rzet nie ma żadnej wiedzy o funkcjonowaniu zonda krypto.
13: Dzisiaj krótsze wyjaśnienia, ale z tego co wiem, będzie kierowany wniosek o areszt. Mój klient, tak jak wcześniej mówiłem, nie przyznał się, złożył obszerne wyjaśnienia. Od razu mogę tutaj ukrócić, że jakby jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką Bitbay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna i w tym zakresie złożył wyjaśnienia.
12: Jak podała prokuratura, w mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Roman Rzet został zatrzymany w piątek, gdy miał wylatywać do Chin. Jego obrońca przyznał, że tak było, ale zapewnił, że jego klient nie chciał uciekać z kraju, lecz miał bilety powrotne na 13 września.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: W Brukseli protest branży stalowej, także z naszego kraju. Ponad 100 osób wzięło udział w manifestacji przeciwko masowemu napływowi do Unii produktów stalowych z Azji. Protestujący domagali się nałożenia wysokich ceł na gotowe wyroby ze stali, tak jak zostały one nałożone na import stali do Europy, znacząco go ograniczając. Dziś w Brukseli przez miasto przejechał konwój ciężarówek. Były także symboliczne trumny przed siedzibą Komisji Europejskiej.
15: Przedstawiciele branży stalowej alarmują. Import z Azji zabija europejską bazę przemysłową, mówił prezes Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali Piotr Sikorski.
16: Mówimy w imieniu podmiotów całej Unii Europejskiej, od produkcji AGD po motoryzację, produkcję gwoździ, mebli stalowych, elementów motoryzacyjnych. Naprawdę stal jest wszędzie.
15: Prezes Europejskiej Federacji Dystrybutorów Stali, Alexander Julius, tłumaczył, że europejska branża stalowa nie przetrwa. Stąd 10 symbolicznych trumien przed siedzibą Komisji Europejskiej. Przemysłowe trumny przenosimy na europejski cmentarz, by podkreślić powagę sytuacji. Według protestujących zagrożonych jest około 300 tysięcy miejsc pracy w hutnictwie.
12: Informowała Beata Płomecka.
14: Dzieje się blisko.
12: Ponad 133 tysiące wniosków o świadczenie Dobry Start złożyli już rodzice i opiekunowie z Warszawy. Wnioski dotyczą blisko 189 tysięcy dzieci, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił mieszkańcom stolicy już ponad 46 milionów złotych. Świadczenie Dobry Start to jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną. Przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością do 24 lat. Mówi rzecznik mazowieckiego ZUS-u Wojciech Ściwiarski.
17: Rodzice mogą otrzymać to coroczne wsparcie bez względu na sytuację zawodową i osiągane dochody. Świadczenie można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policjalnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
12: Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez aplikację mZUS, platformę PUE eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Warto zwrócić uwagę na poprawne wprowadzanie najważniejszych danych, dodał rzecznik ZUS-u.
17: Warto sprawdzić, czy poprawnie podaliśmy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta.
12: Ostateczny termin mija 30 listopada.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Wspaniała jest pogoda teraz, bo mamy 19 stopni Celsjusza, temperatura spadnie za około 2 godziny mniej więcej do 16 w nocy. W najchłodniejszym momencie nocy, czyli o 5 bladym świtem, będzie stopni 13, ale jutro temperatura na słupkach rtęci podskoczy do 25, w środę do 28 stopni nawet, a przypomnijmy, że to są temperatury takie orientacyjne. Może być też cieplej, bezchmurnie, słonecznie, pięknie.
18: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
19: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
11: To z okazji tego słońca powiem tak, dzień dobry promyczki, wspaniałe, to właśnie otuleni jesteśmy tymi promieniami, jest cudownie, także olejek do opalania jeszcze może się przydać, więc wyciągamy go na szybko z szafy te najbliższe dwa dni. Tak, nawet w czynnościach codziennych warto buźkę troszkę zabezpieczyć i te wystające elementy ciała, na przykład ręce. A ja tymi ręcami macham do Państwa bardzo serdecznie, pozdrawiając tych, którzy wytrzymują ze mną od godziny 14 i kłaniając się w pas tym, którzy dołączają. Dopiero być może teraz.
19: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
11: Ja już widzę parę spojrzeń moich kolegów tutaj z redakcji, bo Teddy Swims jest Mr. Know-it-all, czyli pan, który wszystko wie, pan wszechwiedzący. A ja im tłumaczę, że ja nie wiem wszystkiego, ale oni uważają, że ja wiem. Bardzo mi miło, dziękuję, pozdrawiam moich kolegów.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Już za chwil kilka, już za momencik, bo o godzinie 16.15 circa about, pan Przemysław Popek się pojawi na antenie, bo już jest, nawet macham do pana Przemysława. Po to macham, żeby pamiętał, że będziemy rozmawiać zaraz i do państwa mówić. Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Sportu, porozmawiamy o Europejskim Forum Sportu Regionalnego, o co w tym chodzi, dlaczego i tak dalej, bo siła i tak tkwi w regionach, ale o tym za chwilę.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Tak, o korkach będę mówił teraz. Tak szybciutko powiem o korkach, że korkometr w skali 0,12 pokazuje podejrzane 8. To jeszcze wzrośnie, spokojnie. Korki jeszcze się pogłębią. Na razie nie jest źle, bo 49 minut jedziemy do Marek ze ścisłego centrum Warszawy, do Piasteczna 46, do Konstancina 47, Łomianki tyle samo czasu, do Pruszkowa natomiast i w Kabaty dojedziemy w czasie poniżej 40 minut. Spokojnie, to się jeszcze zmieni, tam także korki mocno się pojawią.

0: Gość Radia Warszawa.
1: A gościem Radia Warszawa jest pan Przemysław Popek, prezes Fundacji na rzecz rozwoju polskiego sportu. Strasznie dużo słów składa się na nazwę fundacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, no tak wyszło.
1: Ale strasznie dużo zajęć też macie jako Fundacja Polskiego Sportu.
2: No tak, robimy różne rzeczy.
1: Fundacja na rzecz rozwoju polskiego sportu.
2: Robimy różne rzeczy, bo oprócz tego, że forum, Europejskie Forum Regionalnego Sportu, to także staramy się aktywizować Polaków do aktywności. Robimy różnego rodzaju lokalne wydarzenia sportowe, od biegów przeszkodowych po zawody crossowe, pikniki sportowe, także nie nudzimy się.
1: No dobrze, że mamy ten, Robert Lewandowski zaraz skończy, więc polska piłka padnie. Dobrze, że jest gówniara z paletką.
2: No tak, natomiast...
1: Czyli Iga Świątek, jak to było w tych memach.
2: Tak, tak, tak. Natomiast my staramy się nie tylko patrzeć na ten sport na samej górze, na Ekstraklasę, Ligę Mistrzów czy reprezentację Polski, ale patrzeć tam, gdzie nie do końca widać, na sport lokalny, regionalny, bo tam rodzą się prawdziwe gwiazdy.
1: Jako dziennikarz sportowy na co dzień to absolutnie tak, no bo ja podleciałem celowo tak fasadowo właśnie, że polski sport umiera, albo ma się źle, albo zaraz jakaś gwiazda kończy, ciągle jakieś brzydkie rzeczy, ale właśnie nie, bo sport to region, to przede wszystkim regiony, tam szukamy talentów, tam mamy się rozwijać i stąd domyślam się błyskotliwie Europejskie Forum Sportu Regionalnego?
2: Tak, to jest tak, że zajmujemy się sportem już od dłuższego czasu i dostrzegamy, że większość ma te same problemy. Stąd w ogóle pomysł na to, żeby takie wydarzenie zrobić, wydarzenie, które mówi o tym sporcie najbliżej nas, bo każdy zaczynał od jakiegoś lokalnego trenera, od jakiejś małej grupy, od klubu, który rodzi się z pracy przede wszystkim.
1: Iga Świątek od razu się urodziła, osiągała sukcesy.
2: No nie do...
1: Żartuję, wiadomo.
2: Zaczynała w miejscu, gdzie...
1: Też byli... lokalnie.
2: Lokalnie, gdzie byli przede wszystkim pasjonaci, którzy często poświęcali swój czas po pracy na to, żeby właśnie ten sport budować, a tych problemów nie brakuje. No nie da się ukryć, że ten sport, szczególnie lokalny w Polsce, jest na barkach chociażby samorządów. Tych pieniędzy w samorządach jest gdzieś coraz mniej i trzeba się zastanowić, jak wydatkować je chociażby w sposób efektywny, jak stawiać czoła wyzwaniom, które są w polskim sporcie. Coraz częściej mówimy o problemie chociażby demografii. Dzisiaj w wielu akademiach sportowych korzystamy z boomu, bo jest moda na to, żeby dzieciaki uprawiały sport, ale co jeżeli tych dzieci będzie coraz mniej? Będzie trzeba wychodzić z zupełnie inną ofertą, trzeba będzie walczyć przede wszystkim o to, żeby dzieci w poszczególnych klubach się pojawiały, a dziś jako szumnie to nazwiemy działacze sportowi, tak naprawdę nie wiemy, jak walczyć o to dziecko, bo wystarczy gdzieś tam plakat, post w mediach społecznościowych i jakoś te nabory się domyka.
1: Jako rodzic czwórki dzieci też wrzucam kamyczek do własnego ogródka. Problemem drugim są rodzice, z którymi też trzeba umieć rozmawiać. Dlaczego to mówię? Mój serdeczny kolega z Dolnego Śląska ma klub walki. Ma 8 tytułów mistrza świata, tam przyciąga dzieciaki właśnie, sport walki, Muay Thai. Szuka zawodnika. Mówi, z dziećmi nie ma problemu. Ze znalezieniem zawodnika już 3 lata ma problem.
2: Dokładnie tak.
1: Czyli szukanie talentów, wyławianie ich. Czy to jest też kolejny z problemów sportu regionalnego?
2: Oczywiście, że tak. Poza tym to jest często tak, że faktycznie nie narzekamy na frekwencję dzieciaków. Nawet tak jak my organizujemy chociażby biegi przeszkodowe z udziałem dzieci, to tam zwykle frekwencja jest okej. Natomiast gdzieś uczestnika gubimy po drodze. I już tego dorosłego trzeba mocno zachęcać do tego, żeby chciał się ruszać. potem faktycznie jest tak, że jest troszeczkę tych seniorów coraz więcej, którzy chcą coś robić, natomiast mamy problem w ogóle z dorosłymi i ich aktywnością, no poza pójściem gdzieś tam do sklepu czy do pracy, tak? Więc jest to ważne, chcemy też o tym mówić na forum, zresztą jeden z paneli będzie właśnie poświęcony temu, że zdrowie zaczyna się od sportu.
1: Czy na tym forum padnie też hasło i zastanowienie się pomiędzy właśnie tą zdroworozsądkowym rozwojem sportu, a komercjalizacją tego sportu regionalnego, lokalnego, bo to też generuje dochody, a wiadomo, że do funkcjonowania pieniądze są potrzebne.
2: Znaczy tak, chcemy mówić o tym, że sport może też napędzać rozwój gospodarczy regionów. Będziemy rozmawiać z burmistrzami, prezydentami miast, żeby szukać tych pozytywnych przykładów, bo po to jest w ogóle to forum, żebyśmy spotkali się w jednym miejscu, wymieniali poglądami, wymieniali problemami i szukali rozwiązań. My już w tym roku organizujemy 4. edycję Europejskiego Forum Regionalnego Sportu i wiemy, że często to jest tak, że czy to działacze klubowi, czy samorządowcy, czy czasem też przedstawiciele biznesu spotykają się w arenie Legionowo, pojawia się jakaś inicjatywa i potem poza forum jest już realizowana gdzieś tam, nie wiem, w Grójcu, Radzyminie, czy w ogóle
1: bardzo się cieszę, że pan Grójec wymienił, bo tam obecnie mieszkam w okolicach. Bardzo się cieszę.
2: Dziękuję. Grójec to akurat ciekawe miasto, jeżeli chodzi o organizację sportu. Zresztą my jako fundacja organizujemy tam bieg sadownika z pazurem. W tym roku odbyła się pierwsza edycja tego wydarzenia i w sposób niekonwencjonalny wykorzystaliśmy sady, które tam się znajdują.
1: To marketing lokalny, ten forum się powinien pojawić jeszcze, bo parę aspektów jest marketingowych tam, reklama lokalna. Ale dobra, nie, to już oczywiście trochę musiałem kamyczek do własnego ogródka wrzucić. Tak zupełnie poważnie, domyślam się, że zainteresowanie, skoro to jest 4. edycja, z roku na rok rośnie, jeśli chodzi właśnie o to, co pan powiedział, tych, ja nie lubię słowa działaczy, ale lokalnych włodarzy, lokalnych klubów plus właśnie samorządowców.
2: No tak, no może działacz to nie jest...
1: się źle kojarzy.
2: U nas się źle kojarzy pasjonatów sportu, tak? Faktycznie jest tak, że to zainteresowanie tym forum jest coraz większe. Gdzieś tam przy pierwszej edycji wiele osób pukało się w głowę, że chcemy w ogóle coś takiego robić, a my uważamy, że tej przestrzeni właśnie dla tych małych, lokalnych klubów jest wciąż za mało. Jakby one nie bardzo mają jak się chociażby przebić w mediach ze swoimi problemami, a tu na naszym forum dostają swój głos na cały dzień. U nas raczej nie rozmawiamy o problemach ekstraklasy czy tych dużych topowych klubów. Zresztą my specjalnie nawet ich nie zapraszamy.
1: No, ale to są problemy, w cudzysłowie, problemy sportu zawodowego. To jest zupełnie inna zabawa.
2: To jest zupełnie inna zabawa. Te kluby się mierzą z zupełnie innymi problemami. To, co też no, pewnie jest gdzieś tam unikatowe w naszym wydarzeniu, jest ono bezpłatne. Staramy się znosić wszelkie bariery, tak by ten pasjonat sportu nie musiał wybierać pomiędzy tym, czy kupi nowe getry dla swojego klubu, czy wejściówkę na wydarzenie, podczas którego może się też edukować i miejmy nadzieję wznosić swój klub na wyższy poziom.
1: Ci lokalni włodarze, o to dobre słowo będzie, włodarze sportowi, być może niektórzy słuchają nas teraz, czy można jeszcze się zapisać, dopisać, jak to wygląda od strony uczestnictwa, kto może, kto powinien i kto będzie?
2: Zapisywać się oczywiście można, wystarczy wejść na www.forumsportu.pl, tam jest zakładka rejestracja, wystarczy wypełnić prosty formularz, a w dniu wydarzenia tak naprawdę odebrać identyfikator i uczestniczyć w dwóch ścieżkach tak naprawdę, bo mamy dwie ścieżki, scenę główną i salę konferencyjną. W sumie jest to 12 debat poświęconych temu lokalnemu sportowi. Natomiast no, kto będzie? No, będą samorządowcy, będą przedstawiciele biznesu, będą pasjonaci sportu, będą też goście z zagranicy.
1: Właśnie, bo widziałem ambasadora Malty między innymi też.
2: To jest attaché do spraw turystyki Malty, ale będzie też przedstawiciel Bułgarii. Rozmawiamy z przedstawicielami Francji, Niemiec, także powoli staje się to takie międzynarodowe grono, ale też wśród uczestników wiemy, że będą przedstawiciele z Rumunii, no oczywiście Ukrainy, bo też coraz więcej jest przedstawicieli tej nacji wśród organizatorów sportu w klubach, także coraz bardziej międzynarodowe grono na naszym forum się
1: pojawia. A mam wrażenie, że jakbyśmy dobrze porozmawiali, bo gdybyśmy mieli więcej czasu, to by się okazało, że podobne problemy sport regionalny ma we Francji czy Niemczech jak w Polsce czy Bułgarii, prawda? No
2: bo
1: to
2: są tak, zdecydowanie tak.
1: Podobne wyzwania.
2: A my zapraszając ich chcemy gdzieś tam szukać rozwiązań w tych krajach, ale też być może się chwalić rozwiązaniami, które są u nas, bo no w każdym kraju te problemy dotyczące tego sportu na dole są faktycznie podobne.
1: Zapraszamy 24 września. Od której godziny?
2: Forum startuje o 9, rejestracja od 8 i do 17 debaty na temat lokalnego sportu.
1: I to wszystko w arenie Legionowo 24 września. Szczegóły na forumsportu.pl.
2: Tak jest.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem Radia Warszawa był Przemysław Popek, prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Sportu. Dzięki, panie Przemku.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Artur Chmielewski. Zapraszam. Dziś wspominamy błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, patrona mediów diecezji warszawsko-praskiej. O 18 w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Mówi o tym dyrektor Radia Warszawa, ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Zapraszamy po mszy świętej na małe spotkanie w naszym ogródku radiowym po skończeniu mszy, a przed mszą około godziny 16.30. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć nasze radio, nasze studia, to zapraszamy. Przed mszą świętą będzie taka możliwość.
1: Dziś rozpoczynamy też zbiórkę na remont studia emisyjnego.
2: Chcemy po 11 latach wyremontować nasze studia. Studio emisyjne, tak zwaną reżyserkę i studio, w którym są nasi goście w studiu emisyjnym. Radio katolickie powinno być profesjonalne zarówno w treści, ale też w sposobie przekazu. Studio radiowe, kiedy zaczynaliśmy pracę, służyło głównie do celów radiowych. Dzisiaj studio jest także planem zdjęciowym, służy jednocześnie emisji radiowej, ale także nagraniom wideo na YouTubie, do mediów społecznościowych, a więc ta funkcjonalność się zmieniła na przestrzeni lat i musimy też nadążyć za duchem czasu.
1: Szczegółowe informacje o zbiórce można znaleźć na stronie internetowej radiowarszawa.com.pl. W Instytucie Prymasa Wyszyńskiego na warszawskiej Choszczówce trwają uroczystości z okazji 5. rocznicy beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. W homilii przypomniał, że jasnogórskie śluby narodu nawiązywały do ślubów Jana Kazimierza, złożonych 300 lat wcześniej.
3: One się zasadniczo różnią bardzo, ponieważ śluby te lwowskie składał król, śluby na Jasnej Górze składał naród. Więc my jesteśmy podmiotem tego wielkiego przymierza, jakie zawarliśmy i po pierwszym, i po drugim. Zabrakło nam świadomości, że co innego złożyć śluby, a co innego te śluby wypełnić.
1: Uczestnicy uroczystości powtórzyli tekst ślubów przygotowanych przez kardynała Wyszyńskiego. Kolejnym punktem programu jest wykład członkini Instytutu Prymasowskiego Anny Rastawickiej oraz koncert zespołu Mazowsze. Mistyczka to film o Alicji Lęczewskiej, który w najbliższy piątek trafi do polskich kin. W kinie przy ulicy Złotej w Warszawie odbyła się uroczysta premiera oraz spotkanie z aktorami i twórcami. Produkcja opowiada historię kobiety, która w wieku 50 lat przeżywa nawrócenie i zaczyna rozmawiać z Jezusem. W tytułowej roli wystąpiła Dorota Chotecka-Pazura, natomiast w roli Jezusa słyszymy jej męża, Radosława Pazurę. Jak powiedział w rozmowie z Radiem Warszawa, czytanie słów z dzienników Alicji Lęczewskiej poruszyło jego serce.
4: Ja tam odkryłem dużo treści takich, które na mnie zrobiły nieprawdopodobne wrażenie i poruszały serce, więc wierzę, że tam był Duch Święty, więc był sam Jezus. Przede wszystkim to pokazuje, że najważniejsza jest relacja, tak? Relacja każdego z nas i z drugą osobą i z Panem Bogiem.
1: Film Mistyczka trafi do kin w całej Polsce w piątek 11 września. Patronem medialnym produkcji jest Radio Warszawa.

0: kochana,
1: to wspierać, jak wesprzemy, to
0: o, dziękujemy,
1: łatwiej.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo. Jest z nami także pan Andrzej, przywita się z naszym...
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa, witam miłych tutaj naszych gospodarzy.
0: Dzień dobry, dziękujemy za tak miłe słowa, bo Weronika oszczędna jest w takich miłych słowach, także ja się nie mogę odnaleźć tyle komplementów dzisiaj.
2: Ale jest, potrafię goście przedstawiać, jest pan Tomasz.
0: Pan Tomasz jest.
4: Tak, dzień dobry, witam państwa, razem z synem.
0: No i jest mój faworyt,
2: Uwaga, no właśnie, Franio.
0: Franio, jak masz na imię? Franio. Przedstaw się tu państwu. Franek, a możesz bliżej do mikrofonu,
5: Franek.
0: Nie bój. Franek, podoba ci się w radiu?
5: Tak.
0: Słuchaj, bo tutaj sami starzy ludzie są jacyś, oni dziwne rzeczy poważne mówią, a my musimy tu porozmawiać teraz my na poważnie, serio. Chciałbyś tak tutaj do ludzi mówić, do państwa? Kiedyś w radiu? Zobacz, tu mam takie lampki, hebelki, coś się hebelek
2: nazywa. Przestraszył cię pan Michał, co? Trochę.
0: Wystraszyłem cię.
2: Jaki pan,
0: my jesteśmy na ty. Ja, Michał, to Franek. I zapraszamy państwa bardzo serdecznie do nas oczywiście, jak najbardziej do zwiedzania. O 18:00 wszyscy gremialnie pójdziemy ładnie.
2: A spróbujemy razem. Radio Warszawa. 3, 4.
5: Radio Warszawa.
2: Dobrze słuchać. A, widzicie? No,
0: ciocia Weronika. Ciocia jednak wygrywa. Ciocia wygrywa.
6: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ale że Werona z tym Orbisem nie załapała. No. Musi historię turystyki sobie i krajoznawstwa polskiego sprawdzić. Natomiast ja zapraszam do turystyki korkowej. Korkometr w skali od 0 do 12 pokazuje 9 obecnie. Najszybciej z centrum Warszawy przedostaniemy się w Kabaty i do Konstancina około 37-38 minut. Spokojnie, tam też będzie gorzej. Tam też będzie gorzej, bo jest dopiero 16:43. Natomiast najdłużej z centrum Warszawy jedziemy do Błonia, godzina i 4 minuty. Otwock prawie godzinę, także widzę, że Otwock ściga, ale Jabłonna wyprzedza Otwock, jeśli chodzi o korki. Oho. Pani pilotka z PTTK jednak. Zrozumiała. Tutaj 5 minut.
2: A mogę potem piosenkę zapowiedzieć?
0: Możesz zapowiedzieć piosenkę, ale chcesz powiedzieć jeszcze, ile będziemy jechać do Pruszkowa na przykład, czy nie widzisz tego komputera?
2: Do Pruszkowa 41 minut?
0: Tak jest, a na Darzyn?
2: 49.
0: No i dlatego badania przechodzisz dobrze. Badania. A medycynę pracy zrobiłaś już?
2: Rok temu.
0: To wiesz, praca przy komputerze. Dobra, zapowiedz piosenkę, ale to na intrze teraz.
2: Tak.
0: Zdradzamy kuchnię. Tak się robi na intrze, proszę państwa, zapowiedź. Uwaga.
2: Jest taki mały szkopuł.
0: Poczekaj. Intro jest teraz mów.
2: Ale wiesz, to było takie ładne przejście, że jedno się kończy, drugie się zaczyna, a ja wtedy mówię.
0: No ja nie umiem w
2: te ładne
0: przejście.
2: A ty tak nie potrafisz.
0: Nie, bo mi tu dyrektor muzyczny na mnie krzyczy, że ja źle miksuję.
2: Czy dziury robisz, ciszę na antenie.
0: Tak
2: się nie robi.
0: Natalia Imbruglia teraz, Torn.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Kocham te momenty, kocham takie historie, wiadomo, przecież Państwo doskonale wiedzą, że tutaj czasami, zwłaszcza, no przepraszam, no ja głównie lubię się powygłupiać trochę, a dzisiaj, no jak przychodzą Państwo do nas, nasi słuchacze tutaj, no to już w ogóle jest odpał totalny, także pozdrawiamy wszystkich, zachęcamy, mamy jeszcze za godzinę, czyli 18:00, msza oczywiście, do którą zapraszamy wspólnie, abyśmy wspólnie pomodli się w intencji radia i w intencji was, drodzy państwo, słuchaczy, bo bez was nie ma nas, taka jest prawda, bo inaczej mówilibyśmy w próżnię, prawda? A jednak i cieszymy się bardzo, że są państwo z nami i zapraszamy tu jeszcze na zwiedzanie, jak najbardziej, kto żyw, niech wbija na Floriańską 3, z otwartymi ramionami państwa przyjmiemy i pokażemy to i owo, jak tutaj to wygląda, trochę kuchni radiowej zdradzimy, troszeczkę sobie na dzisiaj, tak z przymrużeniem oka oczywiście, na więcej pozwalamy, ale wszystko w dobrym tonie. Natomiast jeżeli ktoś nie może, a chciałby pomóc, nie może być fizycznie z nami i łączy się z nami duchowo, ale chciałby też materialnie, to z pokorą oczywiście, ale głośno też mówimy, że tak, chętnie poprosimy bardzo, bo bez was nie ma nas i w przestrzeni tej duchowej, w przestrzeni w relacji radio-słuchacz, ale też w tej przestrzeni materialnej, ponieważ no, jak państwo wiecie, studio wymaga rzeczywiście remontu, my tak trochę sobie tu żartujemy czasami z tego, ale rzeczywiście po 11 latach warto tę przestrzeń odświeżyć po to, żebyśmy mogli się rozwijać, być dla państwa jeszcze lepsi. Radiowarszawa.pl, zakładka Wspieraj Nas.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT już dziś o godzinie 22:00. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
3: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Myślisz o przyszłości?
7: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
6: A co cię do tego przekonało?
7: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
6: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
7: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
6: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
7: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
8: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Kogo zatopi zonda krypto? Prawdziwa afera, straszna zbrodnia, wielkie pieniądze, ale także cyniczna polityczna gra. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.
11: Jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
12: Proces byłego komendanta głównego policji. Co dalej z unijną grupą wysokiego szczebla? Wyjątkowy spektakl w przystanku Historia. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Zapraszam. Rozpoczął się proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Na ławie oskarżonych zasiada były komendant główny policji Jarosław Szymczyk, prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa z prokuratury okręgowej w Warszawie wyjaśniła, że generał stracił status pokrzywdzonego, który zyskał w postępowaniu wszczętym bezpośrednio po zdarzeniu.
13: Po przyjęciu tego postępowania przez prokuraturę okręgową i dołączeniu tego postępowania do wszystkich zawiadomień, które zostały złożone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
12: Proces toczy się z wyłączeniem jawności. Media nie mogły wejść na salę, a strony postępowania nie mogą przekazać, co działo się podczas rozprawy. Jarosław Szymczyk po wyjściu z sądu nie odpowiadał na pytania dziennikarzy.
14: Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu. Bardzo proszę, żebyście Państwo mnie przepuścili, bo chciałbym swobodnie wyjść.
12: Granatnik wybuchł, gdy Jarosław Szymczyk prezentował go w siedzibie Komendy Głównej Policji. Komendant został lekko ranny w ucho i ogłuszony. Został oskarżony o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia celnikom. Akty oskarżenia obejmuje też nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób przebywających w Komendzie Głównej Policji i mieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku KGP.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zrezygnowała z powołania Europejskiej Grupy Wysokiego Szczebla do spraw obronności, w skład której mieli wejść wysocy rangą politycy i wojskowi. Generał Roman Polko krytycznie odniósł się do tej decyzji, podkreślając znaczenie budowania zdolności obronnych w Europie.
15: Z pewnością to nie jest dobra informacja, ale Europa rozpędza się powoli i tak już robi zdecydowanie więcej niż wtedy, kiedy ta pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę się rozpoczęła i myślę, że wrócimy do tego tematu, bo nie mamy w istocie żadnego wyjścia. Europa musi sama zbudować własne zdolności obronne w ramach sojuszu NATO, w ramach Unii Europejskiej. To NATO 3.0 to już nie jest jakaś taka mrzonka, to jest po prostu konieczność, którą jako Polska budujemy.
12: Powołanie Europejskiej Grupy Wysokiego Szczebla do spraw obronności było zaplanowane na dziś. Przyczyną zmiany decyzji szefowej unijnej dyplomacji w tej sprawie miała być presja części państw członkowskich, które były sprzeciwne powołaniu grupy.
8: To się dzieje lokalnie.
12: 17 września w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na spektakl Zapiski oficera Armii Czerwonej w wykonaniu Polskiego Teatru Studio z Wilna. Przedstawienie rozpocznie się o godzinie 18 w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia przy ulicy Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. Spektakl na podstawie powieści Sergiusza Piaseckiego to gorzka satyra na sowiecki totalitaryzm i propagandę. Główny bohater, młodszy lejtnant Michał Zubow, wraz z Armią Czerwoną wkracza na teren II Rzeczpospolitej, mówi dr Tomasz Szturo z wydawnictwa IPN.
16: Sergiusz Piasecki demaskował zło tego systemu, robił to w sposób niezwykle kosztowny literacko, przenikliwy psychologicznie i posługiwał się przy tym też wyborną formą ironii. Tutaj przecież jego chyba najgłośniejszą po Kochanku Wielkiej Niedźwiedzicy książką są Zapiski oficera Armii Czerwonej. Sergiusz Piasecki miał właśnie ten dar, że potrafił w niedługiej, niedużej objętości opowiedzieć bardzo esencjonalną, bardzo intensywną opowieść.
12: Wstęp jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześniejsza rezerwacja wejściówek do 16 września pod adresem wydarzenia kulturalne @ipn.gov.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: 15 stopni będzie o godzinie 23, wtedy niebo się zachmurzy, ale nic padać nie będzie. Rozchmurzenie się już pojawi o godzinie 2 w nocy, będzie 14 stopni, 13 o 5 nad ranem, natomiast o 8 rano już jutro 15 znowu i cały dzień będzie słonecznie. Przepięknie tak naprawdę całą dobę, bo od 5 do 5, bo w czwartek ani jednej chmury i 25 stopni, ale będzie czadersko.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
11: Czadersko, morowo, to jest też takie, morowo jest, ojej, jakie to jest tak zwane, młodzież by powiedziała, że to cringe'owe hasło, czyli właśnie dla boomerów, dla starszych ludzi ta nowomowa, zaczynam ją kumać powoli, ale, czyli łapać, co oni, i rozumieć, co oni tam mówią, natomiast problem polega na tym, że jak ja już dojadę do tego, biegnę na ten peron, to ten pociąg mi nadal odjeżdża, no ale to chyba tak już jest wkalkulowane, jeszcze przez godzinkę będziemy razem, dzień dobry.
8: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dziś wspominamy błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, kapłana, społecznika i założyciela Polaka Katolika, a także patrona mediów diecezji warszawsko-praskiej. To właśnie jego postać przypomina, że media mogą być nie tylko źródłem informacji, ale również narzędziem służby drugiemu człowiekowi. Więcej na ten temat Artur Chmielewski.
2: Nie miał mikrofonu, studia emisyjnego ani radiowych serwisów informacyjnych. Miał za to pióro, drukarnię i przekonanie, że dobre słowo może zmieniać ludzkie życie. Błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski wykorzystywał media, by docierać z Ewangelią i pomocą do tych, którzy najbardziej jej potrzebowali. Dziś, ponad 100 lat później, jego dzieło ma swoją kontynuację także w Radiu Warszawa i innych mediach diecezjalnych. To właśnie dlatego wspomnienie błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego jest dla naszej rozgłośni szczególnym dniem. Z tej okazji o godzinie 18 w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Dzisiejsze wspomnienie jest także ważnym dniem dla Radia Warszawa. Rozpoczyna się bowiem zbiórka na remont studia emisyjnego, miejsca, z którego każdego dnia nadawane są programy i serwisy naszej rozgłośni, wyjaśnia ksiądz dyrektor redaktor naczelny Mariusz Wedziuk.
3: Radio katolickie powinno być profesjonalne zarówno w treści, ale też w sposobie przekazu. Studio radiowe, kiedy zaczynaliśmy pracę, służyło głównie do celów radiowych. Dzisiaj studio jest także planem zdjęciowym, służy jednocześnie emisji radiowej, ale także nagraniom wideo na YouTubie, do mediów społecznościowych, a więc ta funkcjonalność się zmieniła na przestrzeni lat i my musimy też nadążyć za duchem czasu.
2: Ostatni remont studio przeszło wiele lat temu, zauważa prezenter i autorka licznych audycji, w tym Poranka z Radiem Warszawa, Weronika Ostrowska.
4: No ja mam nadzieję, szczerze powiedziawszy, że zmieni się bardzo, bardzo dużo. To znaczy, że to studio będzie dostosowane do tego, żeby wszędzie dało się zrobić ładne zdjęcie. Dzisiaj jest to duże wyzwanie, żeby można było też tutaj bez problemów, a dzisiaj tych problemów jest mnóstwo, nagrywać podcasty na YouTube. Radio kojarzy się przede wszystkim z dźwiękiem, z głosem, ale jak dobrze wiemy, przez te ostatnie 10 lat, bo ostatni remont był 10 lat temu, no to dużo się zmieniło i już dzisiaj radio to także wizja.
2: Wierzymy w naszą misję i chcemy ją pełnić jak najlepiej, wskazuje jeden z prowadzących programu w Rytmie Miasta, Michał Łopaciński.
1: Chodzi po prostu o to, żeby nie było kato lipy, tylko była kato klasa, kato profi, a dzięki temu kato show.
2: Szczegółowe informacje dotyczące zbiórki można znaleźć na stronie radiowarszawa.com.pl oraz w mediach społecznościowych Radia Warszawa. Właśnie teraz, kiedy słyszą Państwo te słowa, zakamarki radia zwiedzają słuchacze, którzy postanowili nas dziś odwiedzić, a więcej o tym w serwisie o 20.55. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dobrze, skoro ma być profesjonalnie, to proszę Państwa, korkometr dla miasta Warszawy pokazuje w skali od 0 do 12 9. Najszybciej z centrum Warszawy przedostaniemy się obecnie w Kabaty, bo zajmie ten czas nam 37 minut, natomiast najdłużej oczywiście Błonie. Kierunki sypialniane, takie jak Piaseczno, Nadarzyn, Pruszków czy Marki, to podróż w granicach 40-45 minut. Dotyczy to wszystkich kierunków obranych przez Państwa z centrum Warszawy do Obwarzanka.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A ja mam dla Państwa ciekawostkę, jeśli chodzi o powstanie warszawskie, dokładnie to, co pozostało po nim, te ślady, pamiątki można powiedzieć, chociaż no wolelibyśmy mieć lepsze pamiątki, no ale taka była historia naszego miasta. Otóż budynek Pasty, kolejne elementy dawnej centrali telefonicznej zostały objęte ochroną konserwatorską. Do rejestru zabytków wpisano m.in. podest wejściowy z 322 oryginalnymi ceramicznymi płytkami, balustradę i stopnie schodów. Zachowały się na nich ślady związane z walkami powstania warszawskiego, więc nie już nie tylko elewacja Pasty, ale także i wnętrze też już jest zabytkiem. I dobrze.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

Wet, wet, wet, love is all around, czyli miłość jest dookoła. Proszę Państwa, miłość do zwierząt również nie zna granic. Cóż to było za poranne poświęcenie dzisiaj na ST2 w Wawrze, na wysokości Wawra. Zdarzyło się ze sobą 5 samochodów osobowych. Kierowcy musieli ostro zahamować. No i wiadomo, jak to bywa w takich sytuacjach. Nieszczęście gotowe. Na szczęście, szczęście w nieszczęściu, że tylko blachy się pogięły. Ale chodziło o to, że po prostu to była miłość do zwierząt. Tak, to miłość do zwierząt spowodowała miłość do dzików. Z drugiej strony, no właśnie, lepiej przydzwonić w dzika, czy przydzwonić w blachę. No, jedno i drugie przyjemne nie jest, no ale do takiej sytuacji dochodzi. Najważniejsze, że obrońcy zwierząt i dzików triumfują. To był sarkazm, no ale rzeczywiście na ulicy Patriotów na ekspresówce znalazły się dziki, które spowodowały karambol korek. Rano była gehenna na wysokości Wawra.

Miłość i zrozumienie, czyli Love and Understanding, to Cher za nami. Bardzo ładne te skrzypce są, bardzo ładne. Natomiast tą miłością i zrozumieniem należy wykazać się dzisiaj, gdzie dla tych z Państwa, którzy będą podróżowali w nocy trasą łazienkowską, bo zostanie zamknięty zjazd. Zabrzmiało to poważnie, spokojnie. Od 22 do 6 rano jutro, czyli od dziś od 22 do jutra do 6 rano, zjazd w stronę skrętu, w stronę ulicy Sztasa.

8 w skali od 0 do 12 pokazuje korkometr dla miasta stołecznego Warszawy. 55 minut jedziemy do Jabłonnej, 53 do Marek. To czasy przejazdu ze ścisłego centrum Warszawy. Łomianki, Otwock, Konstancin, Piaseczno, Nadarzyn to jest około 45-49 minut. Pruszków 39, tyle samo Kabaty. Najszybciej Stara Miłosna 35 minut. Jak ktoś jedzie do Błonia, godzina i 5 minut.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Night to remember, czyli noc do zapamiętania, nie do zapomnienia. No nie do zapomnienia jest także ten dzień, bo dzisiaj wspominamy błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, mówiąc najprościej jak się da, naszego patrona. Patrona mediów katolickich oczywiście. Dzisiaj o 18 zapraszamy, czyli za 11 minut w katedrze msza, ale także transmisja tej mszy o godzinie 18. A jakby ktoś miał pytanie, o co w ogóle chodzi, kto to był błogosławiony Ignacy Kłopotowski, ksiądz, wiadomo, ale zapraszam na stronę Radia Warszawa, tam wszystko wyjaśnione.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jest, dołączył. Jest i on.
2: Się kończy.
1: Dzień dobry, Wojtku.
2: Dzień dobry, wieczór.
1: Co u ciebie, kochany?
2: A pomaleńku? Zdrowie jest, życie, że tak powiem, postępuje
1: to
2: do
1: wspaniale.
2: Przodu. Chociaż jakaś podobno chrypka mnie zaczyna łapać, ale nie mów
1: wiesz,
2: czego.
1: Że mnie w piątek przegwizdało. Byłem w Gorzowie Wielkopolskim. No i podszedłem zbyt optymistycznie do warunków panujących pogodowych na stadionie.
2: Krótkie spodenki, tak, oczywiście.
1: Nie, znaczy jakby miałem koszulę, wiesz, no bo to w telewizorze tak, to tak, trzeba się
2: tak,
1: ubrać.
2: Tak, tak.
1: Ale problem polega na tym, że właśnie tak wychodząc z hotelu patrzymy, że deszcz, nie? Ale tam,
2: tam deszcz
1: jest dla słabych, dokładnie, to przejdzie. No nie przeszedł. I
2: przeszedł,
1: mecz się zaczął półtorej godziny później niż miał i tak.
2: Czyli właśnie. Półtorej godziny dodatkowego na
1: czyli się zdeptany, zniszczony
2: ale
1: przez
2: ale dobrze wyglądasz, dobrze będzie.
1: Dziękuję. Ale dobrze to a propos tych katarków, chrypek, wiesz.
2: No właśnie takie chrypki jakieś dziwne są. Tak. Zobaczymy, jak one będą. Msza święta za kilka chwil.
1: Właśnie tak chciałem powiedzieć, bo piosenka była fajna, wiesz? You're worthy of my praise. Jesteś wart mojej modlitwy.
2: No to
1: i chciałem ci, Wojtku, powiedzieć, że ty też jesteś wart mojej modlitwy.
2: I wzajemnie, i ty również.
1: Dziękuję. No bo
2: i
1: to też
2: się
1: ważne, że
2: za
1: wzajemnie za siebie obiecuję, że idę na mszę, to przekażę Panu Jezusowi.
2: Tak, zdecydowanie. A ja tu będę uczestniczył.
1: Coś przekazać?
2: Online.
1: Górze tam?
2: Życzenia najlepsze dla mojej mamy, dzisiaj moim imieniu.
1: Dobrze, to poproszę tam.
2: Tak, niech tak będzie.
1: Pozdrawiamy mamę Wojtka w takim układzie. Mamo Wojtka, wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
2: Dziękuję w imię mamy.
1: A ja dziękuję za dziś i tak, i zapraszam na mszę, Wojtek zostaje.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca

Wielce czcigodna i dostojna wspólnoto, umiłowani siostry i bracia, gromadzi nas dzisiaj rocznica śmierci 95. naszego brata, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, który poprzez szczególną swoją bliskość z Panem Bogiem staje się dla nas coraz bliższy, powiedziałbym taki wyraźniejszy, obejmuje na naszą prośbę wstawiennictwo, patronat nad wieloma dziełami, nad naszymi drogami. Bardzo dziękuję za obecność licznie zgromadzonych kapłanów. Dziękuję rodzinie loretańskiej. Dziękuję szafarzom, nadzwyczajnym szafarzom Eucharystii, wam, siostry i bracia, że jesteście dzisiaj tutaj z nami na modlitwie. Dziękuję środkom przekazu. Myślę tutaj o naszych diecezjalnych, o Radiu Warszawa, którego słuchacze łączą się dzisiaj z nami. Dziękuję za obecność przedstawicieli wydawnictwa Tygodnika Idziemy i telewizji Salvenet. Nad nimi również ojciec Ignacy ma szczególny patronat, szczególne wstawiennictwo. Modlimy się za jego przyczyną, aby nasze posługiwanie dzisiaj, w tych czasach, było bardzo owocne. Uznajmy nasze słabości, błagajmy o łaskę miłosierdzia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Wszczą Maryję, zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego dziewiczej matki oraz zechciałeś, aby wykonywał swoją apostolską misję przez piśmiennictwo i dobroczynność. Spraw, abyśmy dzięki Jego wstawiennictwu słowem i czynem szerzyli Ewangelię miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, słyszy się powszechnie o rozpuście między wami. I to o takiej rozpuście, jaka nie zdarza się nawet wśród pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was, sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Wcale nie macie się czym szczycić. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Oto słowo Boże.

szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dookoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.

najmilsi. Jak wspomniałem we wprowadzeniu, ojciec Ignacy, bo tak go nazywamy wszyscy, daje nam dzisiaj sposobność do tego, aby zgromadzić się w tej czcigodnej świątyni katedralnej na modlitwę, na rozważanie Słowa Bożego, nad ogarnięciem tego wszystkiego, co jest naszymi drogami tutaj na szlaku ziemskiego pielgrzymowania, żeby w oparciu o świadectwo Słowa Bożego i także doświadczenie świętych móc lepiej najpierw zrozumieć, a potem zagospodarować naszą codzienność tak, aby była owocna, tak, aby nasze drogi zmierzały prostymi, bezpiecznymi drogami do nieba, bo to jest jedynie sensowne w naszym życiu. Chętnie powinniśmy korzystać z tych dwóch źródeł, z mocy Słowa Bożego i z doświadczenia świętych. Ilekroć zbieramy się na modlitwie, to wiedzmy, że to jest chwila, to jest czas ogromnie ważny. Powiada Pan Jezus, gdzie dwaj albo trzej zgromadzą się w imię moje, tam jestem pośród nich. Pewnie tak jest, kochani, że czytając te słowa, one tak przemijają nieraz bez echa. A to jest fundamentalna prawda, do której się trzeba z wielką, powiedziałbym, atencją odnieść, mając świadomość, że Pan jest pośród nas. To jest niewyobrażalnie sytuacja komfortowa, powiedziałbym królewska, Pan jest pośród nas. Jak Pan jest pośród nas, to również nasze relacje w stosunku do nas samych muszą przybrać inny charakter. Muszą wypływać, jakby być przedłużeniem tej relacji, jaka powinna być między nami a Panem Jezusem. A z tego przykładu i z Jego mocy przenosimy się na obszar naszych relacji ludzkich. Tego nas uczy Pan Jezus i tego od nas wymaga. I dzisiaj, kiedy słuchaliśmy Słowa Bożego, to zostaliśmy ubogaceni paroma, powiedziałbym, naukami czy też mądrościami, które trzeba odpowiednio przyjąć i zagospodarować je w swoim życiu. Pierwsze czytanie z listu do Koryntian, bardzo mocne w swojej treści. Apostoł Paweł, mając świadomość, że w stosunku do tej wspólnoty tyle zrobił, i jest poruszony tym, że tak małe jest owocowanie. I można powiedzieć, że w tych mocnych słowach, bo takimi one są, wypowiada poważną treść napomnienia. I to jest pierwsza sprawa, która wypływa z dzisiejszego czytania. Jesteśmy zobowiązani wszyscy do tego, że kiedy zajdą okoliczności, ciągle myślimy o życiu naszych współbraci i sióstr, kiedy
nasze serce czuje, że coś się odbywa niedobrze, to przychodzi czas wypełnienia tego zadania w postaci napomnienia. I chwilę się zastanówmy nad tą powinnością. Najpierw trzeba powiedzieć, że to nie jest łatwe zadanie. Ta trudność wynika najpierw z tego, że źle przyjmujemy napomnienia. Z jednej strony rozważamy naszą powinność, ale przecież te napomnienia dotyczą także nas. I tu się trzeba teraz jakby zweryfikować. Nie jest nam łatwo przyjmować napomnienia. Im świat jest, powiedziałbym, bardziej zasobny, bardziej rozwinięty, to staje się coraz bardziej pyszny, a my z nim. I to powoduje, że nie życzymy sobie, żeby nas napominano. I to jest poważna przeszkoda. Ale kiedy czynimy tę powinność, to widzimy, że jest wiele dróg, czy wiele sposobów wypełnienia tego zadania. Najpierw można się tak zachować, jak zachował się Paweł. Niejako twarzą w twarz, ale z wielką miłością. Powiedzieć, co jest na rzeczy. Rzadko to się nam udaje. To jest bardzo trudne. Boimy się ponieść porażkę. Może nawet nie tyle ponieść porażkę, co zyskać w cudzysłowie wroga. Nic nie załatwiliśmy, a wręcz przeciwnie, postąpiliśmy w tyłu. Nie naprawiliśmy, a jeszcze jesteśmy wrogami od tej chwili. Więc próbujemy innych dróg. Przez pośredników, tworząc jakby takie zastępcze scenariusze, żeby jakoś ta informacja, ta nasza prośba, to nasze napomnienie dotarło do serca. To też nie jest łatwe. Więc pozostaje jeszcze taki sposób, że otulamy tę osobę problemową naszą serdeczną modlitwą. Bierzemy tak, że prosimy Boga o to, aby zechciał przyjąć od nas na przykład cierpienia w tej intencji. Podejmujemy się jakichś dobrych czynów, ale z myślą i z intencją, żeby wypełnić to zadanie, o którym już od jakiegoś czasu mówimy, aby napomnieć tę osobę i zyskać nawrócenie. To jest pierwsza sprawa. A druga, Pan Jezus spotyka się dzisiaj we wspólnocie i okazuje się, że nie ma zrozumienia. Co więcej, nawet grożą mu śmiercią aż do tego stopnia. I co tutaj byśmy uznali za stosowne, żeby wziąć sobie do serca? Jaka tutaj nauka dla nas płynie? Ja bym powiedział, że wśród słuchaczy nie ma odpowiedniej formacji. Oni nie rozumieją Pana Jezusa. I
to jest problem po dziś dzień. My nieraz wymagamy czegoś, co dla nas jest bardzo bliskie, zrozumiałe. Nawet się nieco denerwujemy, że ktoś tak oczywistych spraw nie pojmuje, nie przyjmuje, nie stosuje ich w swoim życiu, bo dla nas one wydają się błogosławione, a ten ktoś stawia opór, a może nawet i więcej. I tutaj się trzeba zastanowić, czy my żądamy tego czy owego, nie zdając sobie sprawy, że ta osoba nie jest do tego przygotowana. Ona nie rozumie, a nawet jeśli cokolwiek rozumie, to nie jest duchowo do wielu rzeczy przygotowana. Tutaj potrzebna jest bardzo mozolna, wytrwała praca formacyjna. I kiedy mamy dzisiaj tutaj was, czcigodni szafarze, to niemały kawałek, przepraszam, tej codziennej posługi, on dotyczy także formacji, którą z jednej strony bierzecie na siebie, do siebie, formujecie się, żeby sprostać zadaniom, a wypełniając swoje zadania, spotykając się z ludźmi, z chorymi, z ich rodzinami, ze środowiskiem parafialnym, z przyjaciółmi, z kolegami, z koleżankami w pracy, którzy znają waszą drogę. Wchodzicie w teren właśnie ewangelizacyjny, formacyjny. To nie muszą być wielkie słowa. Nie. To jest, powiedziałbym, sączenie jakby małymi kroplami poprzez dobry przykład, poprzez codzienną modlitwę taką, nazwę to otulającą, opiekuńczą, począwszy od tych najdrobniejszych spraw, które dotyczą sytuacji w życiu znanego wam człowieka czy sytuacji społecznej. I w ten sposób przemienia się jakby ten grunt, to środowisko. I tak jest w życiu każdego z nas. Jesteśmy zobowiązani dawać świadectwo, a my dzisiaj nazwaliśmy to naszym udziałem w formacji drugiego człowieka. Chodzi o to, żeby nie były to działania od czasu do czasu, kiedy myślimy, no ja jak się zbiorę w tym swoim działaniu, to zachwycę czy świat cały. Nie. To się Panu Bogu nie podoba, bo to jest podszyte pychą. Pan Bóg lubuje się w rzeczach delikatnych, skromnych, cichych, pokornych. Tak jakbyśmy działali z drugiego planu. Nas nie słychać, nas nie widać, a działamy. W ten sposób umacnia się tkanka, tak to bym nazwał, tej społeczności, w której żyjemy. Tak działał na różnych obszarach nasz ojciec Ignacy. Chcemy coś dzisiaj też z jego doczesnych doświadczeń zaczerpnąć. Skoro są tutaj dzisiaj nadzwyczajni szafarze Eucharystii, to aż się prosi, żeby się odnieść do życia, do rozumienia Eucharystii,
w życiu ojca Ignacego. Taki schemat sobie utworzył. Nazwał to ten przedział życia dotyczący Eucharystii modlitwą sakramentalną. Sakrament to jest znak widzialny, niewidzialnej łaski. I co wplótł w to ten znak? On ma potrójne jakby trzy części. Po pierwsze, sprawowanie mszy świętej, to dotyczy nas kapłanów, a was, kochani, udział we mszy świętej. To pierwsza odsłona. Druga, przyjmowanie Pana Jezusa w Eucharystii. I trzecia, adoracja. Z tych trzech części utworzył całość życia eucharystycznego na swojej drodze. Bardzo, powiedziałbym, klarowne to jest. Każda z tych części dobrze zrozumiana, dobrze, do której się dobrze przygotowywał i dobrze, że tak powiem, przeprowadzał, stanowiły dla niego takie źródło mocy, żeby wypełniać potem wszystkie inne zadania. Niby nic nowego, bo przecież w życiu każdego człowieka, który przejęty jest swoim powołaniem, swoją drogą, swoją przynależnością do Pana Jezusa, tak czy inaczej to jest znane. Ale nie chodzi tylko o to, że jest znane. Chodzi o to, aby było częścią naszego życia. A potem, kiedy dokonywała się konsekracja w każdej mszy świętej, wyprowadził taką, powiedziałbym, mądrość. Kiedy wypowiadał te słowa konsekracji, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to rozumiał to, że Pan Jezus siebie daje całego dla nas. A jak to teraz zagospodarować na naszej własnej drodze? To ojciec Kłopotowski rozumiał to tak, że czym mnie Bóg obdarzył i umysłem, i wolą, i mądrością, i talentami, i zdrowiem, i relacjami z ludźmi, to wszystko powinienem jakby spalać, oddawać, służyć, dzielić się tym dla dobra zbawiennego moich sióstr i braci. Nie wzrastam w świętości, bo to jest zadanie dla każdego, sam w sobie. Pielęgnuję swoją świętość w obszarze swojego życia. Nic bardziej mylnego. Pan Jezus napracował się w czasie tutaj ziemskiego nauczania, żeby nam uświadomić, że nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu, czyli jakby spalić się do reszty na rzecz innych. To nie jest, drodzy moi, rozumiane w dzisiejszym świecie. Zupełnie inna postawa. Kołduje się i taka filozofia jest, powiedziałbym, uprawiana –
że stawiamy siebie w centrum i na ile to tylko możliwe, zawłaszczamy ku sobie. To jest brzydkie, żeby nie powiedzieć mocniej. A piękna postawa jest taka, kiedy człowiek, jakby serce na dłoni mając, otwiera i pozostaje w tym geście dawania, w geście otwartym, który sygnalizuje, że jestem dla was. Przychodźcie. Nie lękajcie się. Jestem po to, żeby wam wszystkim służyć, dawać, troszczyć się. I tak byśmy mogli te pozytywne elementy długo wymieniać. To też dlatego cieszymy się, kochani, że na naszych drogach Bóg stawia takie osoby. Kilka zdań takich, powiedziałbym, historycznych, informacyjnych, żeby sobie jeszcze na koniec tego naszego rozważania uprzytomnić. Mija w tym roku 160 lat od urodzenia. Niedaleko Drohiczyna, Korzeniówka. Ale wstąpił do seminarium w Lublinie. Tam był wyświęcony. Ale część swoich studiów odbył w Sankt Petersburgu. Tam wysyłano niektórych alumnów, którzy może byli zdolniejsi, żeby w tym carskim seminarium, może przy innej okazji trzeba by trochę więcej o tym miejscu i tej uczelni powiedzieć, żeby zdobywali wiedzę i umiejętności. I tam spotkał późniejszego swego przyjaciela, kardynała Kakowskiego, który także był alumnem, ale potem był też rektorem tej Akademii Teologicznej Cesarskiej. Do Warszawy przyszedł na początku wieku, ponieważ tak wiele dzieł tam w Lublinie zainicjował, że niejako brakowało mu miejsca. Bardzo chciał jakby zaistnieć z tymi dobrymi dziełami tutaj, na szerszym polu, w stolicy. No i nie trudno zgadnąć, że znalazł tutaj też opiekuna, przewodnika w osobie księdza, później arcybiskupa i kardynała Kakowskiego. Proboszczem został tutaj, w tej świątyni w 1920 roku i to jest rok założenia zgromadzenia. Ale nie była to parafia. Wtedy to się nazywało tak. Był proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele świętego Floriana. Parafia nasza, dzisiaj katedralna, powstała w 1941 roku. To jest naprawdę tajemnica. W najbardziej ponurym czasie

rodzinie diecezjalnej. Mamy kilku takich, którzy są nam bardzo bliscy z tego grona świętych i błogosławionych i warto o tym wiedzieć i na co dzień to wykorzystywać. Do takich należy siostra Faustyna z racji swego pobytu w Ostrówku. Wtedy to była parafia Klębów. A potem ksiądz Jerzy Popiełuszko, który był tutaj w naszej diecezji na dwóch wikariatach, pierwszym i drugim, w Ząbkach i Waninie. I wreszcie kardynał Wyszyński, który był naszym pasterzem. No i ojciec Ignacy. Mówię to dlatego, że warto mieć świadomość zakorzenienia tych wielkich osób, o których nieraz wspominamy, ale trzeba mieć świadomość, że oni są żywą cząstką historii naszej diecezji. To się zupełnie potem inaczej jakby przekłada na te nasze relacje, kiedy prosimy o modlitwę, o wstawiennictwo, o pokierowanie naszym życiem. To jest najwyższy skarb po Bogu, jaki mamy, bogactwo świętych i błogosławionych.

0: wysłuchawszy Słowa Bożego, mając szczególną bliskość Ojca Ignacego, my powiedzmy teraz z pokorą i z ufnością nasze prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty i jego pasterzy, za obecnego wśród nas księdza biskupa Romualda, aby wśród chaosu wartości współczesnego świata wiernie głosili Ewangelię i prowadzili ludzi do spotkania z Chrystusem. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby Bóg zachował ją w pokoju, wolności i bezpieczeństwie, przemieniając serca ludzi ogarniętych nienawiścią i prowadząc ich ku nawróceniu i przebaczeniu. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o rychłą kanonizację błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, niegdyś proboszcza tutejszej parafii i założyciela Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Dziękując Bogu za jego życie, ofiarną miłość do każdego człowieka i podejmowane dzieła apostolskie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za wstawiennictwem błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, za wszystkie katolickie media i tych, do których one docierają. Polecajmy nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, wszystkich, którym patronuje błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, aby byli świadkami Bożej prawdy i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich naszych bliskich zmarłych, za rodziców, krewnych, przyjaciół, dobroczyńców oraz za tych, o których nikt już nie pamięta. Niech miłosierny Bóg obdarzy ich przebaczeniem grzechów i przyjmie do swojej

0: Jego Królestwa, gdzie wraz ze świętymi będą oglądać Jego chwałę. Ciebie prosimy. Módlmy się za dyrektorów, słuchaczy, pracowników i darczyńców Radia Warszawa, aby dobry Bóg obdarzył ich potrzebnym wsparciem i Bożym błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, zgromadzonych na Eucharystii, którą błogosławiony ksiądz Ignacy zawsze stawiał w centrum swojego życia. Prośmy, abyśmy za Jego przykładem z Najświętszego Sakramentu czerpali siły do pokornej służby, dostrzegając potrzeby drugiego człowieka. Prośmy też z wiarą o cud zdrowia i życia dla Krzysia. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
2: Dobry Boże, wysłuchaj pokorne prośby nasze i nam pobłogosław. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale. Pokornie Cię prosimy, aby wyjednały nam zbawienie. Przez

wami, górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć błogosławionemu Ignacemu, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Upominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Ignacym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
3: Jest

otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

jak niewierny to.

Boże nasz Ojcze, niech przyjęty najświętszy sakrament przygotuje nas do wiecznej radości, na którą błogosławiony Ignacy zasłużył jako wierny szafarz sakramentu.

0: Za chwilkę ksiądz biskup pobłogosławi szafarzy do ich dalszej posługi. Szafarze w tym czasie uklękną, po czym po błogosławieństwie będzie błogosławieństwo znaków liturgicznych, które dzisiaj zostaną wręczone szafarzom Komunii Świętej. Będziemy prosili, żeby szafarze w dwóch rzędach, tak jak do komunii tu podchodzili, i ja z księdzem biskupem będziemy nakładali krzyże.
1: Błagajmy Boga, by odnowił swoje błogosławieństwo dla tych naszych braci, którzy zostali wybrani do pełnienia funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Wszechmogący Boże, Ty w sakramentach świętych dajesz nam udział w łaskach odkupienia, którego dokonałeś przez śmierć i zmartwychwstanie swego Syna Jezusa Chrystusa. Racz pobłogosławić tych naszych braci, którzy posługują w zgromadzeniu liturgicznym jako nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Spraw, aby byli gorliwymi sługami ołtarza i świadkami Twojej dobroci wobec spotkanych ludzi, a znak, który dziś otrzymają, niech przypomina im o Twojej miłości podjętych przez nich zobowiązaniach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszechmogący, wieczny Boże, pobłogosław te krzyże, aby ci, którzy będą je nosili, z pomocą Twej łaski wiernie trwali w świętej służbie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

przyjmijcie ten znak miłości Chrystusowej i naszej wiary. Uwielbiajcie Chrystusa w sakramencie Eucharystii i dawajcie świadectwo Bożej mocy i mądrości. Amen.

0: Zanim poprosimy o błogosławieństwo księdza biskupa, pragnę serdecznie podziękować za tą mszę sprawowaną i za to błogosławieństwo, które zostało nam udzielone, a także księdzu Tomaszowi, który tutaj zadbał o przygotowanie tej świątyni i oprawę liturgiczną. Drodzy szafarze, chciałbym, żebyśmy chwilę po zakończeniu mszy świętej zgromadzili się w kaplicy bocznej z waszej prawej strony. Tam są relikwie błogosławionego ojca Ignacego. Odmówimy tam modlitwę, żeby nam błogosławiony Ignacy błogosławił, i po mszy świętej, jeżeli ktoś jeszcze będzie miał jakieś sprawy formalne, to już wtedy zapraszam do sakrystii.
1: Całym sercem dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie modlitewne. Widzimy, jakie to wszystko jest piękne i ważne. Biorąc od Pana Jezusa przykładają święci, idziemy, aby służyć naszym siostrom i braciom. Niech to wielkie pragnienie pozostaje w nas nieskażone. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

kończymy transmisję mszy świętej. Byliśmy w katedrze warszawsko-praskiej. Msza święta koncelebrowana przez biskupa Romualda Kamińskiego i dyrektora Radia Warszawa księdza Mariusza Wydziuka. Msza święta w intencji słuchaczy, pracowników i darczyńców Radia Warszawa w tym wyjątkowym dniu we wspomnienie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, patrona Radia Warszawa i założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Tu Radio Warszawa, 27,5 minuty po godzinie 19:00.

0: minuty po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Przyznacie Państwo sami, że pogoda u mnie zaskoczyć i zaskoczyła także i nas, chociażby w dniu dzisiejszym, pięknym słońcem i bardzo wysokimi temperaturami, jak na tę porę roku. Choć to przecież dopiero początek września, to wszystko może się darzyć, bo choć wrzesień przynosi już do nas pierwsze oznaki jesieni, ba już w sierpniu liście gdzieniegdzie leżały na ziemi, to według synoptyków lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i w najbliższych dniach temperatura w Polsce ponownie mocno wzrośnie. Uwaga, na południu kraju termometry mogą wskazać nawet 30 stopni Celsjusza we wrześniu. Synoptycy wskazują, że może to być jeden z ostatnich tak gorących epizodów w tym roku. No, nie musi być 30 stopni do grudnia, może być 25. W Polsce nastąpi kilka dni spokojnej, stabilnej pogody po ostatnich dziwnych, mocnych uderzeniach deszczu, wiatru, burze i inne takie rzeczy. Pierwsze zmiany są już zauważalne dziś w całym kraju. Aura spokojna i sucha, nawet 23-24. Jutro może być 27-28. Co będzie, jak będzie to w Warszawie wyglądało, to dla Państwa sprawdzę tuż po godzinie 20. Jak to będzie wyglądało jutro w naszym kochanym mieście. No, padać raczej nie powinno.

0: za kwadrans 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Powiem tak, zanim zaproszę, to powiem, że kiedyś byłem z własnymi dziećmi i bardzo im się podobało. 19 i 20 września Politechnika Warszawska zaprasza na 5. edycję Festiwalu Młodych Inżynierów. W tym roku wydarzenie odbędzie się przez 2 dni w 2 lokalizacjach. Na uczestników czekają eksperymenty, warsztaty, pokazy i inżynieryjne wyzwania. Wstęp jest wolny, tegoroczna edycja będzie związana z jubileuszem wydarzenia oraz 200-leciem Politechniki Warszawskiej. Z tej okazji uczelnia rozszerzyła formułę festiwalu. Pierwszego dnia wydarzenia odbędą się w części południowej kampusu, a drugiego w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej, tym pięknym, wiecie, którym, na placu Politechniki. Na uczestników czekają interaktywne stanowiska przygotowane przez studentów, doktorantów, pracowników Politechniki Warszawskiej. Będzie można samodzielnie przeprowadzić eksperymenty, podejmować wyzwania, uczestniczyć w warsztatach, oglądać pokazy i rozmawiać z osobami zajmującymi się nowymi technologiami. A program obejmie m.in. robotykę, kosmos, reakcje chemiczne, nowoczesne materiały i zagadki matematyczne. Czyli coś dla dzieci i młodzieży, ale także i dla dorosłych, powiedzmy sobie szczerze. 19 września, 10.15 przy ulicy Wołoskiej 141, natomiast 20 września, 10.15 w dużej auli gmachu głównego Politechniki Warszawskiej.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Za niecałe 3 minuty wybije godzina 20 po godzinie 20 na naszej antenie. Kalejdoskop historyczny i Marcin Bąk.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Halo Warszawo, wstawaj, zanim Pałac Kultury ziewnie po raz trzeci.
3: Tu poranek z Radiem Warszawa. Jesteśmy z wami szybciej niż metro na M2.
2: Pogoda? Sprawdzona. Korki? Znamy wszystkie, nawet te, które jeszcze nie powstały.
3: A wiadomości? Tak świeże, że warszawskie piekarnie pytają nas o przepis.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolice i okolice.
2: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku. Zapraszają
3: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
3: Dobrze słuchać, poleca nawet Syrenka Warszawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: We wrześniowym numerze miesięcznika Różaniec temat numeru: zbyt zajęci, żeby żyć. Herezja aktywizmu. Dlaczego jesteśmy przeciążeni? Jak dać dziecku dobry start i nie zabrać mu dzieciństwa? A także encyklika Magnifica Humanitas Leona XIV. Arcybiskup Felton Sheen, błogosławiony z nagrodą Emmy. Czy jest zbawienie poza kościołem? Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
7: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
8: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
9: Myślisz o przyszłości?
10: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
9: A co cię do tego przekonało?
10: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
9: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
10: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
9: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
10: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
1: Po reklamie.
0: Minęła 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 16 stopni w Warszawie, Raszynie, Pruszkowie, Ołtarze, Wielęskach, Łomiankach, 15 Ząbki, Wołomin, Radzymin, 14 Sulejówek, Mińsk, Mazowiecki, Jakubów, 14 także w Mgałkach i w Latowiczu oraz w Sarocinie. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, no to wiadomo, temperatura spadnie do 12, jutro w ciągu dnia nawet 26 stopni, no i chmurki tylko o poranku, ale takie delikatne, padać nie będzie.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
13: Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny i kolejne spojrzenie trochę w przeszłość, bo głównie tym się zajmujemy w kalejdoskopie, ale troszeczkę i w przyszłość. Zanim jednak przedstawię naszego gościa, zanim przejdziemy do tej przeszłości i przyszłości, chciałbym bardzo podziękować tym z Państwa, którzy wspierają nas między innymi na platformie Patronite, no i zachęcić do tego, żeby czynić to nadal i żeby rozważyć inne formy wspierania Radia Warszawa. To wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Tworzymy audycje, tworzymy treści dla Państwa i dzięki Państwu. A kto jest dzisiaj gościem Państwa i moim w kalejdoskopie historycznym? Piotr Grzybowski, znany Państwu doskonale człowiek zaangażowany w popularyzację historii. Między innymi dzięki Piotrowi dowiedzieliśmy się szerzej o czymś takim jak zbrodnia na szwedzkich górach. Sprawa kompletnie zapomniana, ale i o innych sprawach. Witam Cię bardzo serdecznie, Piotrze. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji.
14: Zawsze z radością witam Ciebie, witam słuchaczy.
13: Jak Państwo doskonale wiedzą, no zwracam się tutaj głównie do stałych słuchaczy kalejdoskopu historycznego. Powstanie styczniowe to nie był tylko styczeń i to nie był tylko rok 1863. Piotr jest od dłuższego już czasu zaangażowany w przypominanie o powstaniu styczniowym, o tym, że ono właśnie nie trwało tylko w styczniu 1863 roku, że to był najdłuższy zryw narodowy, zryw powstańczy w dziejach naszego narodu, że on miał różne oblicza, że miał różny przebieg w różnych miejscach i że warto byłoby spojrzeć może trochę od innej strony na to powstanie. A okazją do tego, żeby spojrzeć na różne aspekty, także aspekty religijne, także aspekty duchowe, będzie pielgrzymka bohaterów, bo tak się to wydarzenie, mówiąc w Modern Polish Event, tak, nazywa już niebawem, 13 września tegoż roku.
14: No tak, to jest wydarzenie, które już za niecały tydzień, tak, bo nam, nam jest poniedziałek, w niedzielę. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy podejmą taką decyzję, że chcą dołączyć. Pielgrzymka bohaterów, ja może powiem o miejscu, w inicjatywie, która się zrodziła w tym roku, bodaj w lutym czy w marcu i materializuje się za chwilkę dosłownie. Wspomniałeś o tym, że powstanie styczniowe to nie tylko ten 1863-1864 rok, same walki, bitwy, to znamy mniej więcej. Potem tragedia na Stokach Cedeli, pogrzeb Traugutta, członków w ogóle rządu narodowego, najpierw stracenie ich, oczywiście powieszenie na szubienicy. Ale to są te wydarzenia, które poprzedziły powstanie styczniowe. I o tym rozmawialiśmy już ponad miesiąc temu, też o tych geopolitycznych konsekwencjach powstania styczniowego i o tych wszystkich formatach międzynarodowych, które się działy wówczas, o przegranej przez Rosji wojnie krymskiej, prawda? I konsekwencjach, o zmianie na tronie. Aleksander II, który po swoim ojcu obejmuje tron w Imperium Rosyjskim.
13: Wojna secesyjna tocząca się za oceanem, też bardzo ważna w tym układzie.
14: Wojna secesyjna, tak. Gigantyczne kłopoty finansowe Rosji w związku z tym też, znaczy z tą ukończoną, przegraną wojną i tak dalej, krymską. I jest pewna odwilż, znaczy taka mentalna odwilż w społeczeństwie polskim, w królestwie, że prawda, Aleksander II to jest taki nowy, nowoczesny reformator, więc jakaś jest myśl, że być może będzie ulga, prawda, będzie jakaś reforma w królestwie. Będą może jakieś naiwnie, większość myślała pewnie wówczas, ale jakieś przywileje, czy powrót w stronę niezależności, jakkolwiek rozumianej. No i tutaj nie ma żadnych złudzeń, to znaczy zresztą będąc w Warszawie, podejmowany zresztą entuzjastycznie Aleksander II, witany owacyjnie, prawda, no i za chwilkę żadnych przywilejów, żadnych reform nie będzie, prawda, załamanie. I z drugiej strony jest coś, co jest polskim takim fenomenem, takim tym genem, ja nazywam uśpionym bardzo często w warstwie religijnej. On się toczy oczywiście, bo jesteśmy osobami wierzącymi, ale on jednocześnie jest państwowotwórczy. I ten gen uśpiony, on gdzieś tam właśnie lekko tak sobie pyrka, można by powiedzieć, i gdzieś się zaczyna budzić. I to pierwsze przebudzenie następuje, może inaczej, nawet Kościół stawał się emanacją polskości. Tak, znaczy to było takie miejsce wolności. To pamiętamy zresztą za naszych czasów, tu patrzę na ciebie, kiedy ta Solidarność się rodziła już w roku 80, prawda? Gdzie kościoły były tą stoją wolności, gdzie można było mówić wszystko, gdzie można było protestować, gdzie można było wyrażać swoje...
13: Choć niektórzy płacili za to wysoką, nawet najwyższą cenę.
14: To prawda, ale to zawsze. Jeżeli jest mowa o wartościach i o czymś ważnym, no to ryzyko zapłacenia ceny wielkiej jest zawsze. No i wspomniałem o tym, że naród gdzieś tam uśpiony się budzi i tym pierwszym przebudzeniem był, dziś można powiedzieć, słynny pogrzeb słynnej generałowej Sowińskiej, wdowy po generale Józefie Sowińskim. To była osoba uwielbiana, mimo że oczywiście pochodzenia niemieckiego, nie była Polką, wyszła za Sowińskiego, ale była uwielbiana przez warszawiaków. Osoba bardzo zaangażowana w pomoc charytatywną, pomoc taką, powiedziałbym, środowiskową. Tak? No, mobilizowała damy, mobilizowała arystokrację, bogatych mieszczan do tworzenia różnych organizacji pomocowych, prawda? Pomagała kobietom, to wtedy pamiętamy, że te panie miały najmniejsze...
13: Pozwolę sobie wejść w słowo na moment, bo to jest taka dobra okazja do znalezienia pewnej analogii. 30 lat minęło od powstania listopadowego. Generał Sowiński, niezłomny bohater, który ginie w walce na szańcach Woli, i pamięć o powstaniu listopadowym funkcjonuje wtedy w Warszawie, przede wszystkim w Warszawie, w ogóle w Królestwie Polskim, ale przede wszystkim w Warszawie, trochę na takiej zasadzie jak pamięć o powstaniu warszawskim, tak, jest hołubiona przez późniejszych warszawiaków. Jest się do czego odwoływać, do tego przegranego, ale jednak heroicznego powstania.
14: No tak, to musi być jakaś poręcz, której się trzeba trzymać. Tak, to jest tak, jak mówię, od powstania do powstania nie było pustki, tylko było coś zawsze. Tak? Ten okres międzypowstaniowy był bardzo często ważniejszy niż samo powstanie, które dzisiaj możemy sobie podyskutować. Tak, siedząc, nazywam to w kapciach i mając wolne państwo, czy nie wiem, sto, kilkadziesiąt lat temu warto, tak, popijając tak, ciepłą herbatę. Więc generała Sowińska była taką emanacją wszystkich tych pozytywnych cech. Tak? I jeszcze raz podkreślam kobiet, prawda, które potem po powstaniu styczniowym i w samym powstaniu styczniowym i później, jak wspomniałeś, w powstaniu warszawskim i po powstaniu warszawskim.
13: No nie było żadnego z tych wydarzeń bez kobiet.
14: Nic by się nie udało. Także fenomen polskich pań, polskich kobiet to jest rzecz, która myślę, że cały czas powinna być podnoszona. No i dalej mamy cały cykl różnych wydarzeń. Rok później jest rocznica, nie rok później, bo rocznica powstania listopadowego. Mamy 29 listopada, już i manifestacje, prawda, u karmelitów na Lesznie, prawda, gdzieś na krakowskim przedmieściu. Potem mamy z kolei Olszynkę Grochowską w lutym, 25 lutego 61 roku rocznica również. I z Olszynki Grochowskiej, czyli z pól Grochowskich, jak to wówczas, czy pod Grochowem nawet, przenoszą się manifestanci do Warszawy, kolejna manifestacja i to się dzieje w Warszawie w zasadzie non-stop. Potem pogrzeb pięciu słynny, prawda, który znamy z obrazu chociażby Henryka Pilatiego, wynoszone ciała pięciu poległych na Powązki, później złożone i tam
13: poległych w czasie manifestacji.
14: Tak, to jest sprzed kilku dni, tak. To jest 2 marca bodaj, jak dobrze pamiętam, pogrzeb, a manifestacja 27 luty, 25 wcześniej pola Grochowskie. I mamy cały cykl tych wydarzeń, potem słynna manifestacja kwietniowa, która była strasznym ciosem dla warszawiaków. Poległo wówczas ponad 100. Niektórzy nawet twierdzą, że ponad 300 osób. Rannych kilkaset osób. No wtedy wojsko bezprawnie wydanym dekrecie pacyfikuje ludność cywilną.
13: Nawet w świetle carskiego prawa.
14: Tak. Ten ukaz był wydany oczywiście, ale potem natychmiast odwołany, prawda? I część nawet ofiar została, mówiąc krótko, wrzucona do Wisły. Nigdy nie została pochowana tych kwietniowych. I to się wszystko dzieje. Potem są majowe nabożeństwa. No też kolejny fenomen w naszej kulturze, w naszej religii, które cały czas budują. Ludzie się spotykają, rozmawiają, dyskutują, no wzmacniają między sobą tego ducha walki, ducha trwania, bo to nie wszyscy byli zamożni, nie wszystkim się też żyło dostatnio, więc ta część materialna też jest ważna. I tu już przechodzę do tego, odkąd żeśmy rozpoczęli, i dzieją się również duże wydarzenia takie pielgrzymkowe. Pielgrzymi warszawscy, kieleckie województwo dzisiaj świętokrzyskie, nazywało się wówczas krakowskie, paradoks, krakowskie ze stolicą.
13: Kraków nie należał do królestwa, a województwo było krakowskie.
14: Tak, ze stolicą w Kielcach, ale to nazwa jeszcze, która od czasów lat 30. XVIII wieku funkcjonowała w administracji.
13: No tu można powiedzieć, że było w pierwszej Rzeczpospolitej od pewnego momentu województwo kijowskie, a Kijów już nie należał do Rzeczpospolitej. Będziemy sobie za chwilkę kontynuować tę rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W kalejdoskopie historycznym, przypominam, mówimy o przeszłości, czyli o powstaniu styczniowym, ale i o przyszłości, niedalekiej już przyszłości. Moim Państwa gościem jest Piotr Grzybowski, który wraz z ludźmi dobrej woli stara się tą przeszłość na nowo przywrócić i na nowo opowiedzieć. Mówiliśmy sobie przed chwilą o tym, że na wybuch powstania, na to całe wrzenie patriotyczne ogromny wpływ miał między innymi ruch pielgrzymkowy.
2: To prawda. To prawda. I właśnie przechodzę do tego głównego naszego tematu dzisiaj, czyli pielgrzymki bohaterów na Święty Krzyż. Ten ruch pielgrzymkowy się toczy. Bliskie też mojemu sercu województwo świętokrzyskie miało takie dwa główne centra pielgrzymkowe, można byłoby powiedzieć. To był Jędrzejów, zakon cystersów, gdzie pisał swoje dzieło Wincenty Kadłubek. Zresztą na święto błogosławionego Wincentego Kadłubka właśnie zbierała się liczna grupa, jak mówiło się wówczas, kompania pielgrzymów i tam słuchała przepięknych, płomiennych w takim duchu patriotycznych kazań, czy ojców, czy księży. I największe zgromadzenie wówczas, chyba największe zgromadzenie, które wstrząsnęło Polską pozytywnie, jeżeli chodzi o Polakami, i oczywiście również ten wstrząs był po stronie rosyjskiej, to była pielgrzymka na Święty Krzyż. Święty Krzyż z przepiękną zresztą historią, sanktuarium relikwii drzewa Krzyża Świętego, 14 września 1861 roku, to jest święto podwyższenia Krzyża Świętego, stąd też odpust na Świętym Krzyżu gromadzi wówczas ponad 30 tysięcy pielgrzymów z całego terenu Królestwa.
1: Pamiętajmy, nie ma autobusów, nie ma samochodów.
2: Maili nie ma, komórek
1: nie ma, maili,
2: nie ma niczego.
1: Tak,
2: nie ma,
1: tak. Telefonów. Zgromadzenie się 30 tysięcy ludzi to jest ogromne wydarzenie.
2: No, gdyby, myślę, porównać z dzisiejszymi możliwościami komunikacyjnymi, to chyba kilkaset tysięcy, można by powiedzieć, zgromadziłoby się wówczas na Świętym Krzyżu przy dzisiejszych możliwościach komunikacji, prawda, wysyłania maili, plakatów, radia nie było jeszcze, warto w radiu powiedzieć, że w 1861 roku nie było też radia.
1: Na moment jeszcze się przy Świętym Krzyżu jako miejscu, jako lokacji zatrzymajmy, bo taka myśl przychodzi mi do głowy, powiedziałeś, jedno z centrów pielgrzymkowych. To jest jedno z centrum duchowych w ogóle naszego narodu. Jak twierdzi część badaczy, nawet starszych niż chrześcijaństwo, tam prawdopodobnie istniało jakieś sanktuarium pogańskie, przedchrześcijańskie, i później Kościół schrystianizował to miejsce z powodzeniem. Jest coś niesamowitego. Kto był na Świętym Krzyżu, ten wie, że to jest centrum duchowe.
2: To prawda, jest coś, w pełni się zgadzam. To też z początek tego sanktuarium darowane relikwie przez księcia węgierskiego Emeryka, który wychowywał się w Polsce w dużym stopniu. Taka była zasada, prawda, w relacji między wówczas państwowych, że królowie między sobą przekazywali nie tylko na wychowanie, ale to pewnego rodzaju dawali gwarancję,
1: tak,
2: rozwoju zakładników, że nie będą przeciwko, prawda? Więc tam książę Emeryk poluje, cudem uratowany, atakowany przez jakiegoś zwierza, prawda? No i początek...
1: Jako wotum.
2: Wotum dziękczynne za szczęśliwe uratowanie i tak dalej. Ale oczywiście był też zachwycony lasami, przepięknymi puszczami, bogatymi w zwierza, jak można by powiedzieć trochę starym językiem. I ten Święty Krzyż jest i trwa. Ja w ogóle jestem zauroczony całą historią województwa dzisiaj świętokrzyskiego, górami świętokrzyskimi. Ja pozwalam sobie nawet już na antenie, będąc u ciebie gościem, raz powiedziałem, że Góry Świętokrzyskie chętnie bym nazwał górami historii, bo to jest taki obszar naszego kraju, że możemy się uczyć wszystkiego, i jak się rozwijał przemysł, jak się rozwijała nasza ojczyzna, jak się rozwijała
1: duchowość.
2: Wiara, duchowość, prawda? Jak też i reformacja się rozwijała, prawda? To w radiu jesteśmy katolickim, ale to też jest, zwłaszcza południe województwa świętokrzyskiego, prawda? I to zacne głowy, zacni Polacy. Polacy też zmieniali wiarę, więc tam można się uczyć wszystkiego w tym województwie. I wracam do 14 września 1861 roku. To było wielkie zgromadzenie, takie z intencjami błagalnymi, jak sądzę, ale też było tym miejscem, gdzie, jak się czyta w dokumentach, około 300 księży i zakonników prowadziło agitację narodową, propowstaniową. Tak? No i to jest rzecz niebywała.
1: Pamiętajmy, wśród 300 tysięcy tysięcy, to nie była sama szlachta i arystokracja.
2: Nie, wszystkie
1: prawda?
2: Grupy społeczne, to no warto właśnie, podkreślić.
1: To jest ten moment, kiedy zaczyna się tworzyć nowoczesny naród.
2: Już z Warszawy studenci, rzemieślnicy, włościanie bardzo często. Mm-hmm. Włościanie zresztą w tych uroczystościach biorą, często tak w opisach słyszymy, że ksiądz biskup Juszyński, zresztą biskup sandomierski, który wówczas był głównym celebransem tych mszy świętej, prowadzony przez kilkudziesięciu włościan jazdy konnej, prawda? Więc oni byli...
1: Te charakterystyczne, takie chłopskie koniki i te barwnie przebrani w ludowe to stroje prawda. Regionalne ludzie.
2: To prawda. Więc, mm-hmm. więc gromadziły się tam wszystkie warstwy społeczne, wszystkie stany, jak można powiedzieć, i duża, wielka praca. I warto w tym momencie podkreślić też postać niesamowitego księdza, niesamowitego wikarego opatowskiego, księdza Ignacego Zakrzewskiego, bo ile oczywiście biskup Juszyński był głównym, sprawował mszę świętą, był głównym celebransem tej mszy świętej, to ksiądz Ignacy Zakrzewski był kaznodzieją. I to płomienne przemówienie, które wygłosił do tych kilkudziesięciu tysięcy, to też ciekawe. Zastanawiałem się, jak ci ludzie słyszeli, jak ten ksiądz musiał mówić, jak głośno, w jaki sposób, jaka cisza musiała być wówczas, jak makiem zasiał, można by powiedzieć, że te kilkadziesiąt tysięcy osób słyszało kazanie. Ksiądz Ignacy Zakrzewski po tym kazaniu, życzliwi mu ludzie donoszą z pozyskanych informacji ze strony policji carskiej wówczas, że jest na cenzurowanym, jest otoczony, jest śledzony, jest rozkaz jego aresztowania. Udaje się cudem go ochronić, wywieźć za kordon, to potem się mówiło, czyli wywieźć za granicę Polski. Otrzymuje potem coś, wydawałoby się na zasadzie listu żelaznego, obietnicę, że nie będą mu groziły żadne restrykcje ze strony caratu. Oczywiście, jak to carat nie zamierza dotrzymywać żadnych umów i paktów, ksiądz Ignacy Zakrzewski jest aresztowany, zesłany przez 10. Pawilon Warszawskiej Cytadeli, trafia na Syberię w tak zwanej oblast Tomska, jest rok później, dokonuje swojego żywota, jak to mówili, ze zgryzoty, z tęsknoty za krajem. A Rosjanie, bo to był też wstrząs, powiedziałem o tym, było tu budzenie ducha narodowego, było wezwanie do walki i tak dalej, a Rosjanie swoistą obserwacją i reakcją na to jest reforma struktur policyjnych, nawet reforma armii rosyjskiej, która już widząc, co się święci, przygotowuje się 2 lata wcześniej, to już jest przed powstaniem styczniowym, a miesiąc później, czyli w październiku, końcem października, jest wprowadzony stan wojenny na terenie całego królestwa. Stan wojenny, który dotrwał do powstania styczniowego.
1: Stan wojenny przed właściwymi
2: przed
1: walkami.
2: Tak, znaczy wprowadzony przez Rosjan.
1: No warto też o tym
2: pamiętać. A czerwoni, czy to towarzystwo, to takie nazywamy właśnie w ten sposób, już przygotowuje struktury. To też było dla nich pewne wyzwanie i od końca 1861 roku, początku drugiego, już są przygotowywane absolutnie kwestie administracyjne, wojskowe, tajnej poczty i tak dalej, emisariusze, łączność i tak dalej. To było przygotowywane, prawda? To była mobilizacja, więc my chcemy przypomnieć o tym wydarzeniu. Tak już wracam do współczesności. Ta pielgrzymka bohaterów, pamięć i modlitwa jest w 165. tego rocznicę tego wydarzenia z 1861 roku. I chcemy, żeby to wydarzenie, ojcowie oblaci, którzy są od międzywojnia, bo Święty Krzyż, wspomnieliśmy, to możemy o tym mówić godzinami, ale Święty Krzyż ma te swoje też tragiczne losy. To więzienie carskie, to więzienie także w okresie międzywojennym, to zniszczenie, rozkradzenie. Ojcowie oblaci, którzy tam od międzywojnia są gospodarzami, starają się to miejsce doprowadzić do jakiegoś rozkwitu i w sensie duchowym. Ja nawet wróciłem w nocy ze Świętego Krzyża i przyznam Państwu szczerze, że z wielkim smutkiem wyjeżdżałem. Tam po prostu trzeba być. No teraz jeszcze jest mniej ludzi wieczorami, mniej pielgrzymów i pobyć w tym miejscu, popatrzeć na całe Góry Świętokrzyskie, popatrzeć na ten kilkusetletni klasztor, na tą ciszę i te relikwie, pomodlić się w kaplicy relikwii Drzewa Krzyża Świętego. To są takie nasze duchowe możliwości, żeby tam się wzmacniać i powiedział...
1: Jedno z centrów duchowych Polski, nie tylko patriotycznych, ale także duchowych, Święty Krzyż Klasztor na górze, Święty Krzyż w górach, nomen omen świętokrzyskich. Będziemy sobie tą rozmowę za chwilę kontynuować.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W ostatniej już dzisiaj części naszej opowieści o przeszłości i bliskiej, bardzo już bliskiej przyszłości w kalejdoskopie historycznym rozmawiam z Piotrem Grzybowskim, który od dłuższego już czasu stara się przypomnieć nam o powstaniu styczniowym, spojrzeć na to powstanie styczniowe z trochę innej perspektywy. O walkach oczywiście rozmawiamy także tutaj w kalejdoskopie historycznym od czasu do czasu, kiedy Piotr daje się zaprosić do rozmowy, ale całe to wydarzenie, o którym dzisiaj mówimy, czyli pielgrzymka bohaterów w rocznicę pielgrzymki, jaka miała miejsce w roku 1861, to spojrzenie tak naprawdę na nasz patriotyzm i na nasz nowoczesny naród, który, tak jak postawiłem tezę przed chwilą, zaczął się wtedy tworzyć, bo narodem w wieku XV, XVI, XVII to była w dużej mierze szlachta. To zupełnie inaczej patrzono na tą kwestię. Nowoczesny naród.
2: Ja ryzykuję, bym powiedział, że nie było wtedy narodu
1: polskiego. W takim rozumieniu współczesnym definicji, nie. Tak. Natomiast on zaczął się tworzyć właśnie wtedy. Nie było państwa, a naród się tworzył. I tą osnową narodu był Kościół katolicki. I ja chciałbym postawić taką tezę, zadać ci takie pytanie, Piotrze. Zwróciłeś uwagę na to, jak ogromną rolę pod tym carskim zaborem Kościół odgrywał właśnie w tworzeniu się tego narodu i nolens volens, a może bardziej nawet nolens, w wybuchu powstania, później w trakcie walk. Wiemy, że właśnie ostatni powstaniec to był ksiądz Brzuska, ostatni schwytany, stracony. Tych kapelanów było dużo. Czy temu właśnie w dużej mierze nie należy przypisać działanie rządu carskiego po powstaniu styczniowym, czyli straszliwe kasaty zakonów, likwidacja właśnie sieci klasztorów, represje skierowane wobec kościoła, to, że bardzo mocno ograniczono możliwość kształcenia księży, żeby właśnie ta naturalna elita narodu została przetrącona.
2: No to mówimy o takim planowym już działaniu, bo oczywiście powstanie styczniowe to była katastrofa, jeżeli chodzi o konsekwencje, tak, i w stosunku do klasztorów, głównie klasztorów, ale także i dla kościoła diecezjalnego, ale te początki to jest też powstanie listopadowe. Wspomnieliśmy o pielgrzymce do Jędrzejowa, do Cystersów, na święto błogosławionego Wincentego Kadłubka, ale wówczas, kiedy to święto, kiedy ta pielgrzymka była w 1861 roku, to tam już byli franciszkanie. Cystersów już nie było. Oni wtedy administrowali po cysterskim klasztorem, prawda? I te konsekwencje były dramatyczne dla kapucynów, którzy odprowadzali członków rządu narodowego na te stoki cytadeli, na ostatnią ich ziemską drogę, prawda? Spowiadali, których też spotykają represje. No, kapucyni zwłaszcza, no, warszawscy, prawda?
1: Miodowa
2: Kościół, chociażby. Są...
1: Który też był wotum za triumf wiedeński.
2: Wiedeńską z kolei. Tak, Jana III. Więc to są oczywiście straszne konsekwencje. Absolutnie się zgadzam z tobą, że i kościół diecezjalny, i księża diecezjalni, no właśnie przywołany w rozmowie ksiądz Ignacy Zakrzewski, ale wielu, no świętokrzyskie w ogóle poniosło straszną cenę, jeżeli chodzi o świętokrzyskie krakowskie, można powiedzieć szerzej, tak wówczas, straszną cenę po powstaniu styczniowym. Kasaty zakonów, zakony etatowe tak zwane, czyli do wymarcia zakonnika, prawda, bo jedna była, część była likwidowana, majątek był konfiskowany, natomiast część była tak jak chociażby warszawski skasowany.
1: Kamedułowie chociażby,
2: na przykład.
1: Do wymarcia, do ostatniego zakonnika.
2: A kapucyni albo jako właśnie etatowy klasztor w Nowym Mieście nad Pilicą, prawda, więc to bez księży by to się nie udało, ale oni pewnie też to jak w wielu naszych okresach historii Polski księża ponoszą straszną karę z wysyłani na Syberię, tak jak ksiądz Zakrzewski, mordowani w cytadeli, nie tylko, prawda, więzieni w wielu miejscach, nie tylko na Świętym Krzyżu wówczas, tuż po powstaniu styczniowym, więc mamy absolutnie taki, bym powiedział, i kręgosłup w postaci wiary katolickiej i powiedziałbym pewien, jeżeli mogę tak trochę porównać, pewien mózg, który kieruje, mądrze kieruje, to też byli księża bardzo dobrze wykształceni. Ja czytamy to kazanie i księdza Ignacego Zakrzewskiego z 1861 roku, bo zachowało się szczęśliwie, no to przyznam szczerze, że czapki z głów. czapki z głów minęło 165 lat temu. Oczywiście jest dystans do już innej historii, która nam się teraz wydarzyła, dwie wojny po drodze i tak dalej. Państwo jest niepodległe, ale to czapki z głów i można, powiedziałbym, troszkę poprawić i dzisiaj to kazanie jest aktualne. Tak? I naprawdę będzie na jedynkach w tygodnikach czy w mediach katolickich. Dlatego my chcemy to upamiętniać. Tak? Znaczy, dlatego jest to pielgrzymka, bohaterów, jest to pamięć i modlitwa, bo pamiętamy i modlimy się. Msza Święta główna będzie właśnie w intencji poległych powstańców, zmarłych później powstańców styczniowych w różnych miejscach
1: Polski. Ja trzymam w tej chwili w ręku bardzo gustowny plakacik tego wydarzenia. Widzę tutaj patronów medialnych, no wśród patronów jest także Radio Warszawa.
2: Jest Radio Warszawa, za co bardzo serdecznie po raz kolejny dziękuję. Radio Warszawa włącza się w inicjatywy Towarzystwa Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych. Tygodnik Idziemy również jest, będzie również tekst redaktora Wojtka Bobrowskiego na ten temat. Będą plakaty. Zachęcam też Państwa, którzy chcą zobaczyć szczegóły tego wydarzenia do odwiedzenia strony www.powstaniestyczniowe1863.pl. Tam jest i plakat, i szczegółowy plan. Zachęcamy, zapraszamy. Samo wydarzenie, jeżeli mogę, 13 września o godzinie 11:30 rozpocznie się taką częścią artystyczną, nazwę to tak, historyczno-artystyczną, w wykonaniu znamienitych aktorów, którzy, wielkie podziękowania, którzy zgodzili się uczestniczyć w tym wydarzeniu pro bono. Wzruszeni też samą inicjatywą. Nie zdradzam nazwisk, ale może niech to będzie dodatkową zachętą. O 12 jest msza święta i msza święta będzie, w niej będą uczestniczyli rekonstruktorzy. Na dzisiaj myślę, że już jest 150 osób, które będą z różnych grup.
1: To już taka duża partia powstańcza.
2: Duża partia, oddział powstańczy, tak. I zresztą ten Święty Krzyż nie możemy nie wspomnieć. To też jest miejsce, gdzie Marian Langiewicz, rozpoczynając dowódca powstania styczniowego na województwie świętokrzyskim, rozpoczyna swoją walkę. To na Świętym Krzyżu gromadzili się powstańcy. Stamtąd dalej ruszyli.
1: I obrona Świętego Krzyża była jedną z tych zwycięskich walk.
2: To prawda. I od tego też zaczniemy, bo podczas mszy świętej, to też już zdradzam trochę, jak to będzie dalej, powstała też nasza inicjatywa, żeby co roku już wytypować jako patrona następnego roku jednego z powstańców styczniowych. Na ten przyszły rok z oczywistych powodów jest wskazany Marian Langiewicz i ta postać co roku w obrazie namalowana będzie przekazana jako dar ołtarza i będzie już na stałe gościła w murach sanktuarium klasztoru Oblatów na Świętym Krzyżu i stanie się początkiem z takiego panteonu powstańców. Co roku kolejny obraz, kolejna postać będzie dołączana. To jest jedno wydarzenie, a drugie, o którym też warto wspomnieć, i to też poświęcenie tegoż miejsca kopca Czartoryskiego, księcia Czartoryskiego, który po powstaniu listopadowym emigruje przez Święty Krzyż i tam ma tą swoją ostatnią mowę taką do swoich oficerów, czy do zebranych też pielgrzymów. Na pamiątkę tego jest usypany kopiec Czartoryskiego, poświęcony notabene 14 września 1861 roku i przy tym kopcu w tym roku będzie kolejne wydarzenie, a mianowicie grupy rekonstrukcyjne, towarzystwa, fundacje, które dbają o pamięć o powstaniu styczniowym, przywiozą ze sobą w specjalnych woreczkach ziemię z miejsc bitew powstania styczniowego, z grobów powstańców. I tam będą przy kopcu w apelu pamięci złożona ta ziemia do specjalnej urny i ta urna również będzie jako depozyt łącznie z taką specjalną księgą ziemi. Tak żeśmy ją nazwali. Zarówno sama ziemia, jak i ta księga z potwierdzeniem, skąd ziemia pochodzi, będzie zdeponowana na Świętym Krzyżu w klasztorze. Więc to będzie druga taka po mszy świętej dodatkowa rzecz, do której Państwa zapraszam, do uczestnictwa, w której zapraszam. Oprócz tego możliwość spotkań z wieloma ciekawymi ludźmi. Tutaj nie będę zdradzał, kto będzie gościem, ale będą i właśnie rekonstruktorzy i członkowie Towarzystwa Ziemiańskiego, liczne grono historyków, znamienitych historyków i Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjaliści od Świętego Krzyża, specjaliści od Powstania Styczniowego, rekonstruktorzy, którzy będą do dotknięcia, można powiedzieć.
1: To jest zawsze wielka atrakcja wszelkich wydarzeń historycznych, nawiązujących do historii, czyli możliwość obejrzenia, porozmawiania, te mundury, ta broń. Nasze spotkanie dzisiaj zmierza do końca.
2: Bardzo żałuję, że tak krótko.
1: Lepszy niedosyt niż przesyt, tak myślę. Państwo wiecie już doskonale, gdzie dowiedzieć się więcej o szczegółach tego wydarzenia. 13 września?
2: Tak, 13 września, Święty Krzyż, 11:30 rozpoczynamy. Dojazd doskonały z Warszawy, z 2 godziny z kawałeczkiem, 2,5. Potem na parking i kawałek autobusem szybciutko na górę na Święty Krzyż. I na stronach Towarzystwa Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych informacje i na portalu, jak sądzę, za chwilkę Radia Warszawa i Tygodnika Idziemy.
1: Cóż, pozostaje mi tylko dołączyć się do zachęty Piotra, a samemu Piotrowi bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Grzybowski był moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Kalejdoskop historyczny.

0: Warszawa na 106,2 FM. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to parafia świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha, biskupa męczennika w Poświętnem.
1: Przystanek parafia.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w parafii świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha, biskupa męczennika w Poświętnem. Jest z nami także ksiądz proboszcz Robert Kalisiak.
3: Bóg Cię nie odtrącił nigdy, a on Ci mówi, przyjdź

0: Był jakiś tam uzmęczony. Pewnie, że było ciężko. Ale dzisiaj mają serce dla też bardziej dla tych, którzy pracują. Rozumieją tych ludzi, którym czasem nie starsza, czy na wsiach pracując, że po prostu trzeba tak samo być dla nich naprawdę dobrym. Starsza jakaś babcia, jakiś ksiądz, to tam, czy tam będzie tam tłumaczył, jak on tutaj ma stanowisko, przejdzie, palcem wskaże. Nigdy. Dzięki temu poznałem, dzięki temu mam jeszcze trochę szacunku, że ludzi traktowałem jak z siebie i że po prostu szłem z nimi do pracy. Nic tak nie pokazuje, jak człowiek jest z ludźmi tam, gdzie oni pracują, gdzie robią. I do dzisiaj tak jest. I dlatego szacunek to się nie znajduje na ulicy, tylko znajduje się przez swoje życie, swoją pracę, swoich, mówię, przyjaciół, a oni są tacy. I niech ta parafia mi tym zawsze też razem z nami jakoś, na ile wytrzymają, służy. Ja im dziękuję. To jest najpiękniejszy jeden z okresów, który dzisiaj śpiewam Panu Bogu Tedeum i dziękuję za to, że się ktoś za mnie ciągle modli i dalej mogę żyć, mogę służyć, a naprawdę mogło być różnie.
1: Bardzo powiem, że brakowało księdza proboszcza na mszy świętej z okazji urodzin. Wiem, że brakowało, wiem, że był tort, wiem, że ksiądz proboszcz o nas pamięta, dlatego my także o księdzu proboszczu pamiętamy, pozdrawiamy. Widziałam tutaj i widzę wzruszenie wśród bohaterów tej audycji i drodzy Państwo, zapraszamy do parafii świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha biskupa męczennika w Poświętnym.
0: Doznajcie czegoś, czego czasem potrzebujecie. Tego, co chcemy dać, bo kochamy Was wszystkich, ale przede wszystkim nie są to słowa, ale jest to nasze otwarte serce.
1: A więcej na ten temat już w niedzielę o godzinie 20:00. Pozdrawiamy.

0: Reklama.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: We wrześniowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: zbyt zajęci, żeby żyć. Herezja aktywizmu. Dlaczego jesteśmy przeciążeni? Jak dać dziecku dobry start i nie zabrać mu dzieciństwa? A także encyklika Magnifica Humanitas Leona XIV. Arcybiskup Felton Sheen. Błogosławiony z nagrodą Emmy. Czy jest zbawienie poza kościołem? Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
4: Dzień dobry, Zofia Kozerawska. Witam Was, kochani słuchacze Radia Warszawa. Jak wiecie, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby być blisko Was, nieść Ewangelię, prawdę, nadzieję i towarzyszyć Wam w codzienności. Chcemy to robić nadal i dlatego przyszedł czas na remont naszego studia. Stąd prośba do Was o wsparcie tej inicjatywy. Włączając się w ten remont, pomagasz nam nieść dobro i docierać z nimi do wielu ludzi. Dziękujemy.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl lub na Patronite.
0: Po reklamie.
6: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski, zapraszam. 7 września wspominamy błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, kapłana, społecznika, wydawcę i założyciela Polaka Katolika, także promotora, patrona mediów diecezji warszawsko-praskiej. Podczas uroczystej mszy świętej w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana biskup Romuald Kamiński przypomniał, że chrześcijańskie świadectwo powinno być przede wszystkim służbą drugiemu człowiekowi przez modlitwę, dobry przykład i codzienne, często ciche działanie.
7: Pan Bóg lubuje się w rzeczach delikatnych, skromnych, cichych, pokornych. Tak jakbyśmy działali z drugiego planu. Nas nie słychać, nas nie widać, a działamy. W ten sposób umacnia się tkanka tej społeczności, w której żyje.
6: Biskup wskazywał też, że postawę dobrze pokazuje życie księdza Kłopotowskiego, który swoje talenty, wiedzę i relacje z ludźmi traktował jako dar przeznaczony dla innych. Przypominamy też, że rozpoczynamy zbiórkę na remont studia emisyjnego. To właśnie z tego miejsca każdego dnia nadawane są programy, rozmowy i serwisy informacyjne. Remont można wesprzeć za pośrednictwem strony radiowarszawa.com.pl oraz naszych mediów społecznościowych.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
6: Członkowie Ruchu Światło Życie z diecezji warszawsko-praskiej spotkali się w katedrze świętych Michała i Floriana. Na pierwszym po wakacjach dniu wspólnoty uczestnicy podsumowali wakacyjne rekolekcje i spotkania formacyjne.
8: Byłem na rekolekcjach ONZ 2 w trzecim turnusie w Świdniku. Rekolekcje trwają 15 dni. Każdego dnia mamy mszę świętą o godzinie 12. Dzień zaczynamy od jutrzni rano. Później są spotkania w grupach, szkoły liturgiczne.
9: Byliśmy na rekolekcjach w Zalesiu Górnym. Pełniliśmy posługę diakonii wychowawczej. No, aby małżeństwa, które są w domowym kościele, mogły uczestniczyć we wszystkich punktach programu, mogły gdzieś tą relację osobistą z Jezusem nawiązać, no to my zajmujemy się ich dziećmi.
10: Byłam w Rzeszowie i było to na pewno bardzo fajne miejsce. Też jest taki moment, gdzie możemy między sobą zawiązać wspólnotę, gdzie możemy ze sobą spędzić czas.
6: Głównym punktem spotkania była msza święta pod przewodnictwem biskupa warszawsko-praskiego. W homilii pasterz przypomniał o jasnogórskich ślubach narodu autorstwa prymasa Wyszyńskiego. Podkreślił, że są wciąż aktualne i należy je wypełniać.
7: Prośmy bardzo pokornie Pana Jezusa, abyśmy mieli świadomość, że nie na słowach kończymy, ale chcemy z godnością wypełnić wszystkie nasze zobowiązania. Drodzy moi, niech cokolwiek przynajmniej wejdzie w ten program najbliższego roku formacyjnego.
6: Biskup podkreślił także, że w relacjach między Bogiem a człowiekiem oraz między ludźmi najważniejsza jest wzajemna miłość.
7: Miłość poprzez ukształtowanie naszego wnętrza na sposób doskonały sprawia, że my tak naprawdę już prawa nie potrzebujemy, bo kierując się miłością, nie jesteśmy w stanie popełnić błędu.
6: Ruch Światło Życie to wspólnota mająca na celu rozwój duchowy oraz odnowę Kościoła, założył ją w latach 50. ksiądz Franciszek Blachnicki. Natomiast w Instytucie Prymasa Wyszyńskiego na warszawskiej Choszczówce trwają uroczystości z okazji 5. rocznicy beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup warszawsko-praski. Uczestnicy uroczystości powtórzyli tekst ślubów przygotowany przez kardynała Wyszyńskiego. Był także wykład członkini Instytutu Prymasowskiego Anny Rastawickiej oraz koncert zespołu Mazowsze. A my już za chwilę przeniesiemy się na Jasnogórę. Zapraszam do udziału w apelu jasnogórskim.
0: Bóg

0: Matko i Królowo nasza, stajemy przed Tobą w Wigilię Święta Twojego Narodzenia, a jednocześnie odpustu Jasnogórskiej Bazyliki. Przywołujemy już dziś jutrzejszą 80. rocznicę poświęcenia Polski Twojemu niepokalanemu sercu, dokonanego tu na Jasnej Górze 8 września 1946 roku przez biskupów polskich pod przewodnictwem kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski. Aktu tego dokonano tuż po zakończeniu II wojny światowej, po strasznych doświadczeniach i niewyobrażalnych dla narodu stratach, z otwartymi ranami serc. Po okropnościach wojny Polska dostała się pod władzę wrogiego polskiej racji stanu oraz wierze katolickiej komunistycznego systemu importowanego z komunistycznej Rosji. W Twoim niepokalanym sercu, Matko Nadziei, w duchu fatimskiego orędzia złożono wtedy nadzieję na ocalenie dla Polski. Tobie i Twojemu niepokalanemu sercu poświęcono siebie, cały naród i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi ślubowano dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa. To dzieło ścisłego związania narodu polskiego z Tobą, Matko, było w kolejnych latach kontynuowane pod przewodnictwem kolejnego wielkiego pasterza, prymasa tysiąclecia, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tekście aktu poświęcenia Polski Twojemu sercu z roku 1946 zawarto jakże aktualne i dziś wołanie. Niech wybrzmi ono jako nasza modlitwa także tego wieczoru. Pani i Królowo nasza, pod Twoją obronę uciekamy się, macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Dla tej Polski, daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczpospolitej Polskiej bądź królową i panią, natchnieniem i patronką. Matko nasza, Ty wiesz, że bardzo spieramy się między sobą w naszej ojczyźnie. Podobnie było w pierwszej i w drugiej Rzeczpospolitej. Często z tych wzajemnych sporów wynikały wielkie nieszczęścia dla kraju, który podzielony stawał się łupem dla wrogów. Prosimy, wyproś nam, Królowo Polski, łaskę, by nasze współczesne dyskusje, spory, konieczne ścieranie się poglądów o sprawy ojczyzny nigdy nie były wzajemnym niszczeniem siebie nawzajem, aby nie sprowadzały na nas nieszczęścia. Wyproś nam wszystkim, szczerą miłość do Polski, opamiętanie, jasność umysłu, mądrość, umiejętność prowadzenia dialogu, dobrą wolę, wzajemny szacunek oraz otwartość na prawdę, która fundament ma w Bogu. Wspomagaj nas, Pani, w podejmowanej pracy dla rzeczywistego dobra naszego polskiego domu, abyśmy potrafili zasypywać niszczące naród podziały, a w to miejsce budować jedność, pomimo tego, co nas w Polsce różni i czego po ludzku zmienić nie potrafimy. Matko nasza, wzywałaś nieraz swoich czcicieli, swoje dzieci do modlitwy, szczególnie różańcowej, w Fatimie, Gieczwałdzie i na innych miejscach. aby ta modlitwa stawała się dla nas duchowym lekarstwem. Oby różaniec, chociażby jeden dziesiątek każdego dnia, stawał się siłą i pomocą w budowaniu jedności Polaków, odmawiany w intencji Ojczyzny, Kościoła i o przemianę ludzkich serc. Niech on pomaga jednoczyć nasze serca wokół Twojego niepokalanego serca Królowo Polski. Prosimy Cię o te łaski dziś na Jasnej Górze, która jest szczególnym miejscem udzielania się matczynej miłości Twojego niepokalanego serca wobec naszego narodu i wszystkich jego dzieci rozsianych po świecie. Przez Twoje pośrednictwo, nasza Matko i Królowo, dziękujemy Panu Bogu za wszelkie dobro, jakie z Jego ojcowskiej ręki otrzymujemy, dziś szczególnie za Twoje narodzenie. Prosimy za Kościół Święty, papieża Leona XIV, Episkopat Polski z jego przewodniczącym księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojtą, metropolitę częstochowskiego księdza arcybiskupa Wacława Depo. Modlimy się za kapłanów i osoby konsekrowane oraz o nowe powołanie do służby Bożej w Kościele. Polecamy Ci, Matko, zakon Paulinów z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za dobrodziejów i pracowników Sanktuarium Jasnogórskiego. Polecamy Ci, Maryjo, Matko Boża Siewna, rolników. Wyproś im błogosławieństwo na czas tegorocznych zasiewów i na ich ciężką pracę na roli, by nie brakło nam powszedniego chleba. Modlimy się za wszystkich we wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Prosimy za parafię pod wezwaniem świętego Marcina w miejscowości Roztoki w diecezji świdnickiej, do której dziś przybyłaś, Matko, w obrazie nawiedzenia. Polecamy Ci naszych drogich zmarłych i wszystkie dusze w czystu cierpiące. Modlimy się za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę i za tych, którym im obiecywaliśmy. Polecamy Ci jeszcze pielgrzymów dnia dzisiejszego tu na Jasnej Górze, którzy stoją przed Tobą z pieszej pielgrzymki z Jaworzna, z diecezji sosnowieckiej, która przybywa tutaj po raz 50. Z miejscowości Kościan, która pielgrzymuje, dziękując za 70 lat kapłaństwa księdza Benona. Pielgrzymka z Jaworzna już po raz 230. Za pielgrzymów z miejscowości Wiry koło Poznania, za uczestników rowerowej pielgrzymki z Siedlec oraz polecamy Ci członków Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski, którzy podejmą dzisiaj nocne czuwanie. We wszystkich tych intencjach modlimy się, rozważając tajemnicę zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, Bądź świętami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
1: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka, nasza Matko.
4: Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód raz na zawsze wybawić.
0: Panie, Panie, nasza, ośrodniczko nasza, pocieszycielka nasza, ze Synem swoim nas pomogli, Synowi swoim nas pomocy, swojemu Synowi nas pomogli. O apelowe błogosławieństwo prosimy księdza arcybiskupa Wacława Depo.
5: W nauczaniu świętego Jana Pawła II znajdujemy i odkrywamy taki bardzo krótki rys czy credo maryjne. Maryja jest światem odnowionym miłością, a Chrystus, jej Syn, odkupił ten świat. Niech ta miłość Chrystusa i Maryi będzie naszym udziałem.

Kończymy transmisję apelu jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tu Radio Warszawa. Już za chwilę Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Paweł Szmatkowski. A ja przypominam o naszej modlitwie Różańcem Świętym. Modlimy się o 21:30. 512 700 444. 512 700 555.

0: Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.
1: Jak niezwykle Bóg przenika świat. Od stworzenia losy człowieka splecione są z Bogiem w zachwycającej bliskości. Wszechmocny wchodzi w dialog z kolejnymi pokoleniami. Odwieczny towarzyszy tym, którzy przemijają, prowadząc aż do momentu, w którym przez krew Maryi staje się ich rodziną. Wypełnia się proroctwo i wypełnia się los świata. Bóg jest z nami. Gdy świętujemy narodziny Maryi, Kościół daje nam do rozważenia tekst odnoszący się do narodzin jej Syna. Cud jej narodzin, jej odkupionej zawczasu przez śmierć tego, którego ma dopiero porodzić, wyjaśniany jest przez Jego narodzenie. Cud jej narodzin i cud jej życia związany jest na zawsze, nierozerwalnie z Nim. Nie ma Maryi bez Jezusa, ale i Jezusa, za wolą Boga, nie ma w ciele bez Maryi, bez jej narodzenia, a później bez jej zgody. Sens istnienia Maryi wyjaśnia Chrystus, pozwalając jej również rzucić światło na Jego bóstwo. Gdy poczyna się w jej łonie, objawia się jako Bóg bliski, jako spleciony z losem świata, z losem narodu, z losem rodziny i z losem pojedynczej osoby. W Boskiej Komedii Dante słowami modlitwy włożonej w usta świętego Bernarda mówi do Maryi: Dziewico, matko, córo swego syna. Piękniej niż przez życie Jezusa nie da się opowiedzieć o życiu Maryi. Nie ma naszej matki bez Jezusa. I nas bez Niego również nie ma.

0: Tu Radio Warszawa 106.2 FM, jest 21.30, czas na modlitwę Różańcem Świętym. Serdecznie zapraszam naszych słuchaczy 512-700-444, 512-700-555, ale także witam gości w studiu dziś, panowie z męskiego koła Żywego Różańca Świętego Józefa z parafii świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha biskupa męczennika w Poświętnym. Witam serdecznie gości i zapraszam na modlitwy. A prosimy w niej o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa, w intencji naszych słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy uczyli się życie w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie tak kochać bliźnich, jak Ty ich kochasz i być bardziej wrażliwym na ich potrzeby. Modlimy się o zdrowie dla rodziców Janiny i Józefa, o wszelkie potrzebne łaski w pokonaniu choroby dla mamy, o uwolnienie z nałogu narkotykowego Wojtka, o cud dialogu i pojednanie Moniki i Tomasza, o ocalenie miłości. W dniu imienin o wszelkie błogosławieństwo dla Reginy, o uzdrowienie Agnieszki, Moniki, Oskara, Igora, Marzeny, o nawrócenie Kacpra, Antka, Karoliny, o leczenie z depresji dla Antka i Karoliny, o błogosławieństwo dla małżeństwa Joanny, Łukasza, o uwolnienie ze złych myśli Łukasza, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Bogumiłej Włodzimierza, Reginy i Tadeusza, Ewy, Łukasza, Tomasza, Anety, Beaty, Grzegorza i z rodzinami, o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny, o łaskę zdrowia, opiekę Bożą, dar Ducha Świętego i rozwiązanie trudnych spraw dla Adama, powrót do zdrowia, łaski Boże dla Teresy, modli się rodzina, o powrót do zdrowia dla Wiktora Zbruk, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zdzisławy i Oksany, o szczęśliwe rozwiązanie dla Albiny, dar potomstwa dla Grzegorza i Anny. Modlimy się o uwolnienie z nałogu dla Krzysztofa, Jana, Piotra, o potrzebne łaski dla Gerwazego i jego rodziny, o wyjście z nałogu Emilii, przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego i świętej Jarity, o pomoc w znalezieniu mieszkania dla Katarzyny i jej dziecko, nawrócenie, powrót do kościoła dla Macieja i Tomasza, o wszelkie łaski potrzebne dla Beaty z okazji urodzin, o jedność w małżeństwie Anny i Łukasza, uzdrowienie Anny oraz szczęśliwą operację dla Łukasza, o sakrament związku dla Zuzanny i Łukasza, o radość życia wiecznego dla Kasi, opiekę dla męża, córek, opiekę Matki Bożej i prowadzenie w życiu małżeńskim dla Doroty i Waldka, Ani, Sławka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy, łaski Boże dla księdza Piotra, łaski Boże dla księdza Łukasza, o siły i zdrowie dla Kasi, o potrzebne łaski dla Olafa, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła w podziękowaniu za szczęśliwe narodziny Stefanii z prośbą o dalsze potrzebne łaski dla całej rodziny i modlimy się o łaskę zbawienia dla Czesława Zyglińskiego. Prosimy także o wszelkie łaski potrzebne dla księdza Mateusza. Modlimy się o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja. Jak zwykle modlimy się za dzieci poczęte, a nierodzone i za wszystkich parafian z parafii w Poświętym. Zatem zapraszam do wspólnej modlitwy 512 700 444 512 700 555. Rozpocznijmy Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, Jezusa,
0: który się począł z Ducha Świętego,
1: narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzeben, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Dwie piękne, dwie prawe, Ewa i Maryja, zostały zważone. Pierwsza stała się przyczyną śmierci, druga przyczyną życia. Jest z nami pani Irena. Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam. Witam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Ireno, Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Pozdrawiam. Ja również bardzo dziękuję. Dobrej nocy.
0: Z Panem
2: Szczęść
0: Bogiem
2: Boże.
0: Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja przypomina nam o tym, że wiara bez uczynków jest martwa. Wiara chrześcijańska to nie tylko przyjęcie faktu, że Bóg istnieje i że jest miłością. To także mądra i ofiarna droga do tych, którzy potrzebują naszej obecności i pomocy, słów i czynów. Czynów dojrzałej miłości. Pan Kacper jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
3: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego
3: powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać Pani Katrze za wspólną modlitwę.
0: Dziękuję bardzo. Wszystko.
2: Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. W Jezusie Chrystusie miłość niewidzialnego Boga stała się widzialna, abyśmy mogli w nią uwierzyć. Uwierzyć do końca i bez wahania. Dla chrześcijanina wierzyć to znaczy uwierzyć w miłość, to zawierzyć siebie tej miłości, która stała się widzialna, to kierować się nią w życiu osobistym, rodzinnym, ale także i społecznym. A razem z nami są Zofia, Małgorzata, Magdalena i Adrianna. Szczęść Boże, witam Was serdecznie.
3: Szczęść Boże, my chciałabyśmy dołączyć intencje za Bolesława Jakubika i Zygmunta Jóźwiaka.
2: Oczywiście.
1: Proszę bardzo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Proszę bardzo.
1: Chleba naszego
4: powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Zosiu, Małgorzato, Magdalena, Adrianna, Bóg zapłać za obecność, za modlitwę i pozdrawiamy serdecznie.
1: Bóg zapłać, pozdrawiamy z Panem Bogiem, spokojnej nocy.
2: Dziękuję bardzo. 512 700 444 512 700 555 tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Owocna wiara wymaga od każdego z nas, by codziennie ofiarować coś Bogu i ludziom. Nasz czas, naszą obecność, naszą miłość i troskę i wrażliwość. Ofiarujmy także nasze radości i nasze cierpienia. A jest z nami Pani Jadwiga. Szczęść Boże, witam.
3: Szczęść Boże, witam.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać, Pani Jadwigo. Wszystkiego dobrego. Spokojne nocy życzę z Panem Bogiem.
3: Boże.
2: Do usłyszenia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Wierzyć dojrzale, to rozumieć, że wtedy, gdy Bóg wydaje mi się obcy, daleki czy nieobecny, to ja się od Niego oddaliłam, a nie On ode mnie. I że trzeba Go szukać w świątyni, czyli powracać do spraw Ojca. Pan Hieronim jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
4: Szczęść Boże.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, Bogiem,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
0: zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać, Panie Hieronimie, z Panem Bogiem, do usłyszenia.
1: Bóg zapłać, pozdrawiam całe radio i tą ekipę, która przyjechała z Posiennego. Właściwie to i ja tam powinienem być, ale przepraszam, że nie jestem.
2: Jest Pan, Panie Hieronimie.
1: Także wszystkich pozdrawiam.
2: Z Panem Bogiem. Pod Twoją obronę.
0: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu swojemu nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
2: Bóg zapłać wszystkim naszym słuchaczom za wspólną modlitwę. Dziękuję także gościom zgromadzonym w studia. Dziś panowie z męskiego koła Żywego Różańca, świętego Józefa, właśnie z parafii z Poświętnego. Bóg zapłać za modlitwę. Prawie dwie minuty po 22:00. Już za chwilę Szkoła RUT, Radiowy Uniwersytet Teologiczny, Grzegorz Kozłowski, a my kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się. Samych radości.
3: Szkoła RUT, Radiowy Uniwersytet Teologiczny, zaprasza Grzegorz Kozłowski.
4: Dzień dobry, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Dziś spotykamy się z księdzem Piotrem Marchelewskim. Szczęść Boże.
5: Kłaniam się, szczęść Boże.
4: A spotykamy się tutaj, aby porozmawiać o rzeczach ważnych i bardzo istotnych, ponieważ jest to bardzo duża część Kościoła. A myślę tutaj o wszystkich tych, którzy są w związkach sakramentalnych, małżeńskich. Chciałbym zacząć od takiej refleksji, którą podsunęła mi moja redakcyjna koleżanka Weronika Ostrowska, która niejako dotyka tego tematu. I myślę, że bardzo dobrze aktualizuje to, o czym chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Popularna influencerka, pani Chodakowska, oznajmiła, że po 17 latach małżeństwa sakramentalnego ze swoim mężem zdecydowali w miłości i szacunku, jak to określa, zakończyć ten związek małżeński i rozstać się w pokoju. Myślę, że to jest dobry punkt wyjścia do całej problematyki związanej z tym, czym jest małżeństwo jako sakrament, czy jest ono rozwiązywalne I wpierw, nie chciałbym, żeby księdza zmuszać do komentowania tej sytuacji, ale trochę odnieśmy się do niej. I właśnie w tym kontekście chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Czy małżeństwo jest czymś, o czym dwoje ludzi może zdecydować, że już się skończyło?
5: Dziękuję za zaproszenie panu redaktorowi Grzegorzowi. Jestem drugi raz. Też troszkę odsyłam słuchaczy do naszej pierwszego spotkania w Szkole Rut, bo tam też mówiliśmy o małżeństwie dużo. I tam też mówiliśmy o tym, że małżeństwo jest nierozerwalne. To znaczy, to nie jest tak sakramentalne. Nie jest tak, że polega to na wzajemnej zgodzie, że będziemy małżonkami, a za jakiś czas na wzajemnej znowu zgodzie, że nie będziemy. Ponieważ w małżeństwo sakramentalne włączone jest jeszcze trzecia osoba, czyli Pan Bóg. I on tutaj, jak to można powiedzieć krótko, najwięcej decyduje. To znaczy małżeństwo sakramentalne jest pobłogosławione i Bóg sam zobowiązuje się, że będzie z nami, ze mną jako mężem i ze mną jako żoną. I w tym znaczeniu, najkrócej mówiąc, jest to największa różnica do małżeństw cywilnych, gdzie przychodzą nawet i po 30 latach do sądu cywilnego i oznajmiają przed sędzią jednym tylko, o kościelnym może powiemy za chwilę, że jest trzecharz, przed jednym sędzią, że pożycie się skończyło i w 12 minut, a może nawet krócej, sędzia orzeka, że w takim razie już nie jesteście małżeństwem. I dlatego tutaj, kiedy mówimy o Panu Bogu i łasce Bożej, mamy pamiętać o tym, że małżeństwo cieszy się nierozerwalnością. Jest to jedna z dwóch zasadniczych cech małżeństwa. Nierozerwalność, czyli ślubuje ci miłość, wierność, uczciwość aż do śmierci. I druga cecha to jest właśnie jedność. Nie mogę być w małżeństwie z więcej niż jedną osobą. Nie mogę zostawić żony, męża i związać się z kimś innym. Nie mogę, bo cały jestem dla tej osoby, która mnie przyjmuje, a ja przyjmuję tą osobę w całości. Z jej wadami, z jej zaletami, z całą. I dlatego tutaj ta nasza zgoda tak stanowi i rodzi małżeństwo, powstaje węzeł małżeński, natomiast żadna władza na kuli ziemskiej, nawet papież, nie jest w stanie powiedzieć, że od dzisiaj nie jesteście małżeństwem. Prawda? No, wiadomo, poza przypadkami jakichś, powiedzmy, ogólnie mówiąc, niedogodności, o których może jeszcze powiemy. Ale kiedy małżeństwo wyraża, narzeczony i narzeczona wyrażają zgodę, wtedy powstaje węzeł. I kiedyś się mówiło, że ksiądz udziela ślubu. Dzisiaj cieszę się z tego, że jakaś zwiększa też świadomość, że właśnie mówi się, że właśnie nie, to my sobie ślubujemy. Miłość, wierność, uczciwość małżeńską, a kapłan błogosławi. Zresztą nawet tak jest w tekstach liturgii, prawda, że ja w imieniu Kościoła małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła potwierdzam i błogosławię. Także tutaj jak najbardziej nie ma żadnej władzy na świecie, która by sprawiła, że mężczyzna i kobieta są małżeństwem i tak samo nie ma żadnej władzy na świecie, żeby sprawiła, że nie są.
4: Czyli na dobrą sprawę można to by było podsumować, że nawet sami małżonkowie nie mają tej władzy, aby ten węzeł rozwiązać.
5: Tak, dokładnie tak, dlatego tutaj to, co powiedziałem, bo jest tutaj również Pan Bóg. Oni przychodzą, można by tak troszkę uprościć, przychodzą do świątyni prosić Pana Boga, by był z nimi na dobre i na złe. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I dlatego, że tutaj Pan Bóg sam zobowiązuje się być z nimi. I innymi słowy, człowiek, który nie chce być w małżeństwie, tak powiedzmy krótko, wypisuje się jakby z tego planu Bożego, łaski Bożej. Mówiąc innymi słowy, że Pan Bóg nie jest tak mocny, żeby pomóc mi. Krótko mówiąc, tak? Bo oczywiście w małżeństwie są trudności. Nie ma takich małżeństw bez trudności. Nawet Święta Rodzina miała trudności, Maryja z Józefem. W kapłaństwie są trudności, ale chodzi o to, że Bóg zobowiązał się, że będzie pomagał i nie pozwoli nadwyrężyć człowieka i jakby stworzyć sytuacje, z których nie da się wyjść. O. Dlatego tutaj sakramentalne małżeństwo cieszy się tą właśnie szczególną, można powiedzieć, ingerencją czy inicjatywą Pana Boga. Inaczej niż właśnie w małżeństwach cywilnych, gdzie to no, po prostu jest jakaś umowa, czy coś więcej między tymi ludźmi, no to też można się pytać. Natomiast w sakramentalnym mamy pewność, że Bóg rzeczywiście powiedział tak. Nie tylko narzeczonej narzeczona sobie, ale również Pan Bóg powiedział tak, będę z wami i będę was wspierał na dobre i na złe.
4: To odnieśmy się może jeszcze trochę do tej sytuacji, bo wydaje mi się, że ona jest jakoś ogniskująca wiele problemów. Jak zrozumieć w takim razie tę zaistniałą sytuację, o której wspomniałem na początku, tej pani Ewy Chodakowskiej, gdzie ona w pewnym sensie jakoś kreowana jest, czy kreuje się na osobę, która związana jest ze środowiskiem katolickim, też jakby te wartości przyświecają jej życiu. Czy jaki wpływ może mieć tego typu postawa na wszystkich tych, którzy takie osoby śledzą? Myślę tutaj o tym autorytecie, który buduje taka osoba będąca rozpoznawalną i jakoś w ten sposób kreująca rzeczywistość, gdzie w końcu ona, składając taką deklarację, tak naprawdę może poddać wątpliwość istotę małżeństwa tak wielu małżeństwom, które na przykład ją obserwują.
5: Na pewno osoby ze środowiska medialnego, aktorzy, artyści, piosenkarze, no mają wpływ. To, co pan redaktor mówi, rzeczywiście oddziałują bardziej, prawda? I jakby wielu też jest naśladowców, którzy po prostu są fanami tych osób i ich styl życia po prostu chcą, może nawet nie tyle kopiować, co naśladować. I w ten sposób rzeczywiście takie osoby mogą dawać świadectwo, jak i również antyświadectwo. Ja mówię, nie chcę komentować tej pani, natomiast to, co mi się nasuwa na myśl, jest to, że po prostu o małżeństwo należy zawalczyć. Dlatego, że kiedyś usłyszałem takie stwierdzenia, że w życiu człowieka mniej więcej przychodzą, powiedzmy, 3 poważne kryzysy odnośnie życia, czy w ogóle powołania, małżeństwo, kapłaństwo. 3 poważne. I wydaje mi się, że jednym miejscem takiego poważnego kryzysu małżeńskiego to jest właśnie około 18 lat po ślubie. I kiedy patrzymy na te związki pary, to rzeczywiście bardzo dużo takich małżeństw niestety się rozpada, rozchodzi. Właśnie mniej więcej około 16-18 lat po ślubie. Jest to czas, kiedy ich dziecko najczęściej kończy liceum, wchodzi w pełnoletność, 18 lat życia kończy i często nawet można by powiedzieć więcej, że małżeństwa wcześniej przeżywają taki kryzys i gdzieś tam są razem, czekając, jak będzie dziecko pełnoletnie. Nie mówię, że to jest zasada, ale no daje się obserwować taki trend. I być może w przypadku tej pani mamy do czynienia z czymś takim. Być może. Natomiast trzeba o to zawalczyć i trzeba przejść ten kryzys, kiedy my, księża, spotykamy się po kolędzie z wieloma małżeństwami, które mają 50 parę lat, 60. One zawsze mówią, że rzeczywiście nie było łatwo. Wychowały się często w biedzie, ale to, co podkreślają i to, dlaczego są razem, to mówią właśnie o miłości, że te nasze życie minęło jak jeden dzień. To jest wspólny mianownik tych pięknych małżeństw, które są ze sobą 60 parę lat, jak jeden dzień. I widać w ich oczach tą iskrę, widać w ich oczach ten błysk i to fascynację sobą. Ale na pewno przeszli wiele walki o swoje małżeństwo. Dzisiejsze czasy, to co odsyłam jeszcze raz do rozmowy naszej pierwszej szkole RUT, dzisiejsze czasy uważam nie są też takie łatwe dla małżeństw, dlatego że sposób życia wygodny sprawia, że komfortowy, sprawia, że również ja chcę swoje życie również ze współmałżonkiem, żeby było wygodne. Jak nie jest, no to mówimy sobie do widzenia i łączymy się z kimś innym. I tutaj można powiedzieć, krótko mówiąc, dla takich osób z taką mentalnością sakrament małżeństwa, który Kościół mówi jest nierozerwalny, jest czymś po prostu przeszkodą. I ja muszę, łącząc się, krótko mówiąc, z kimś innym, kto nie jest moją żoną, mężem, muszę sobie jakoś to wytłumaczyć. nie mogę, uważam, żyć na zasadzie, że no jest źle, bo jestem niewierna, niewierny współmałżonkowi, tylko muszę powiedzieć, no, coś tam się stało i teraz, no, teraz to jest dopiero dobre życie, prawda? Albo no, pogodziliśmy się, rozstaliśmy się jak przyjaciele z moim mężem czy żoną. I, no, jakoś te osoby muszą sobie to wyjaśnić. Pamiętam tutaj księdza Piotra Pawlukiewicza, świętej pamięci, który mówił na kazaniu właśnie o takim panu, którego spotkał po kolędzie, który zostawił swoją żonę i związał się z inną kobietą. I powiedział właśnie to, jak sobie to tłumaczył. Tłumaczył sobie na takiej zasadzie, że wie ksiądz, mówił do księdza Pawlukiewicza, ja nacierpiałem się wiele, napatrzyłem się wiele na cierpienie mojej żony, prawda, że odchodziłem, ona płakała, i teraz nie pozwolę, żeby to spotkało kogoś, drugą osobę, prawda? To znaczy on taką niby szlachetność swoją pokazywał, że teraz o tą drugą osobę zadba. No, i tak to sobie wytłumaczył. Dlatego tutaj kwestia nierozerwalności jest kluczową, o której mówiliśmy. I oczywiście to nie można też tak sprowadzać, że Kościół kogoś wyklucza. Też wiele razy to słyszałem zresztą, że wyklucza czy stawia gdzieś na margines. To nie chodzi o to. To słyszałem znowu do audycji naszej Ród Pierwszej, że konsekwencją nierozerwalności małżeństwa jest to, że kolejny związek no, nie jest już sakramentem.

gdy wróg nadciąga, stoisz przede mną. Chronisz me życie, kiedy nastaje ciemność. Na twoje imię drży całe piekło. Na krzyżu wywalczyłeś dla mnie zwycięstwo. Choć czasem trudno, tak bardzo ciężko, ty mnie ratujesz, dajesz mi męstwo.

0: Szkoła Ród.
1: Jak ważna jest wspólnota w takim właśnie trwaniu małżonków albo we wspieraniu ich w tych kryzysach? Gdzie w tym wszystkim rola wspólnoty takiej parafialnej, tych mniejszych wspólnot czy kościołów domowych? Jak to powinno wyglądać albo jak wygląda z księdza perspektywy?
2: Na pewno to, co też podkreślam małżonkom, że nie wystarczy, że jesteście na mszy świętej niedzielnej raz w tygodniu. Wydaje mi się, że to jest za mało. Dlatego, że budowanie jedności małżeńskiej polega na tych trzech płaszczyznach, w których każdy człowiek funkcjonuje. Czyli na płaszczyźnie cielesnej, na płaszczyźnie emocjonalno-psychicznej i także na płaszczyźnie duchowej. I tutaj jest pytanie do współmałżonków, jak właśnie realizują tą jedność na płaszczyźnie duchowej. Dlatego wspólnoty są potrzebne dla małżeństw z tego względu właśnie, żeby się wspierać na płaszczyźnie duchowej i wymieniać także doświadczenia. Bo wspólnota, każda zresztą wspólnota daje takie dwie wartości, można by powiedzieć. Pierwsza jest to, że oni w ogóle mogą się wypowiedzieć. Ona jako żona, on jako mąż mówią o sobie. Mówią, co przeżywają nieraz w małżeństwie, co im się nie podoba. Oni to artykułują, oni to wyrażają i to słyszą. I to jest bardzo ważne. Natomiast, a druga wartość dodana do wspólnoty jest to, że inni to słyszą. I także te małżeństwo słyszy świadectwo innych małżeństw, że być może ktoś też ma problemy podobne jak ja, być może ktoś też przeżywał czy przeżywa kryzysy jak ja, jak to przechodzi i to po prostu umacnia. To znaczy człowiek w takiej wspólnocie widzi, że nie jestem sam ze swoim problemem, że inni też tak mają, że to nie jest coś, co spadło tylko na mnie. I dlatego tutaj właśnie wspólnoty bardzo tutaj dla małżeństw po prostu są, nie chcę powiedzieć konieczne, ale dużą wartością, że skoro chcemy się wspierać ku zbawieniu, bo taki jest cel małżeństwa, ślubujemy sobie miłość, wierność, uczciwość, po co? Po to, że ja biorę odpowiedzialność za ciebie, troszcząc się nie tylko, żebyś miała co zjeść, czy gdzie mieszkać, czy w co się ubrać, ale również o twoją duszę, czy jej o zbawienie. Dlatego te wspólnoty przy różnych parafiach i różne wspólnoty, czy kościół domowy, one właśnie mają na celu przede wszystkim troskę o zbawienie, ale przecież nie tylko, bo człowiek, to co powiedziałem, to nie tylko moja przestrzeń duszy, ale również moja cały świat emocjonalny, psychiczny, ale również i moja fizyka, moja cielesność.
1: Czy większość problemów, z którymi zmagają się małżonkowie z księdza perspektywy, to w takim razie kryzysy duchowe, które mają ostatecznie wpływ na to, że małżeństwo przeżywa takie kryzysy w tej szerokim spojrzeniu, czyli właśnie na tych wszystkich płaszczyznach związanych z życiem rodzinnym, wspólnotowym i tak dalej. Czy to zaczyna się właśnie od kryzysu duchowego?
2: No tutaj małżonkowie by powiedzieli, że wszystko może być początkiem kryzysu, nie? Wszystko może być początkiem kryzysu, nawet błahe sprawy, to co z domu wiemy, czy mąż, żona wie, że o byle co można zacząć kłótnię olbrzymią i aż do słów, że cię nienawidzę i byłam głupia, że z ciebie wyszłam. Natomiast to, co bym podkreślił, jest najważniejsze, to rzeczywiście płaszczyzna duchowa. Dlatego, że jest to najsilniejszy fundament. Fundament, ponieważ to, co mówiliśmy na początku, jest to zaangażowany Pan Bóg. Ja nie jestem sam, nie jestem sama, jesteśmy we dwoje, ale budujemy na Chrystusie, właśnie jako na skalę. I to jest właśnie ten piękny obraz. Ktoś pięknie powiedział, że im jesteśmy bliżej Pana Jezusa, tym jesteśmy bliżej siebie. I to jest coś, co sprawia, że małżonkowie potrafią przejść wiele trudnych sytuacji, wiele kryzysów. Ponieważ nam zależy na jedności z Panem Jezusem. Nie jesteśmy wpatrzeni w siebie, ale jesteśmy wpatrzeni w Pana Boga razem. To znaczy, małżeństwo nie jest patrzeniem i staniem naprzeciwko siebie twarzą w twarz, ale jest patrzeniem w jednym kierunku ku Chrystusowi. I myślę, wydaje, że to jest właśnie coś, co w ogóle diametralnie zmienia przeżywanie małżeństwa, że my właśnie mamy konkretny kierunek ku Chrystusowi, ku zbawieniu. Razem, we dwoje, obok siebie, idziemy ramię w ramię. Im bliżej jesteśmy Pana Jezusa, tym jesteśmy bliżej siebie. I dlatego ten fundament duchowy jest z jednej strony najtrudniej budować, bo to jest wielki wysiłek duchowy, natomiast jest najskuteczniejszy. Jeżeli sięgniemy sobie do drugiej płaszczyzny emocjonalno-psychicznej, no to też jest oczywiście ważna. Też jest ważne, czy powiedzmy ta pierwsza cielesna. Pierwsza czy ostatnia, można by tak powiedzieć, dopełnienie. Jeżeli dzisiaj patrzymy na wiele różnych związków, to wydaje się, że właśnie młodzi ludzie często pomijają aspekt duchowy. To nas w ogóle nie interesuje, mówią. Ja w ogóle mnie interesuje kwestia wiary. Nieraz się pytam, jakiego jesteś wyznania. Żadnego. Żadnego. Nawet nie jestem ateistą, tylko co żadnego. To mnie nie interesuje. I dlatego młodzi ludzie no, po prostu często budują na płaszczyźnie cielesnej. I to jest, są emocje, współżycie seksualne podbija emocje bardzo i nie ma nic więcej. I jeżeli też powiedzmy no, takie historie, że ktoś w takim stanie idzie do ołtarza, jak to się mówi, do ślubu kościelnego, no to co więcej jest? Za pół roku, za rok emocje opadają. I jakby okazuje się, że my właściwie nic nas nie łączy. Jakby nie, w ogóle nie znamy siebie. Nie znamy drugiej strony, nie znam w ogóle siebie też. I dlatego tutaj no, cielesność, tak, oczywiście Kościół mówi tutaj, bardzo kładzie też nacisk na to, że małżeństwo ma być skonsumowane, ale przede wszystkim no, płaszczyzna psychiczna, ale i duchowa, która jest fundamentem. Dlatego tutaj Kościół mówi o małżeństwach katolików, to co święty Paweł w listach zresztą mówi, żeby nie łączyć się z innymi osobami innej wiary, bo to będzie trudniejsze. Skoro ja kocham Jezusa i chcę i dążę do zbawienia, no to po to wstępuję w małżeństwo, by było mi łatwiej z kimś. Dlatego chcę, by ta osoba również mnie wspierała w tej drodze ku zbawieniu. Dlatego tutaj no, są, wiadomo, małżeństwa, jak to się mówi, mieszane. Natomiast też trzeba powiedzieć, będzie to trudniejsze, tak? Bo pojawią się kwestie chrztu dziecka, czy chrzcimy, czy nie. Później komunia, wigilia, święta, niedziela. No, tych problemów będzie co niemiara. I teraz dziecko no, będzie patrzyło na mamę, będzie patrzyło na tatę. I pytanie, no, w jakiej wierze w ogóle będzie wychowane też. Dlatego tutaj właśnie ta kwestia katolickiego podejścia i wspierania siebie, bo po to jest małżeństwo. Jeszcze właśnie raz powiem, że naszym celem jest zbawienie. We dwoje, bo we dwoje jest po prostu łatwiej. Tak jak ksiądz nie jest sam, tylko z parafią i jeśli osiągnie zbawienie, to osiągnie zbawienie we wspólnocie parafialnej.
1: To teraz chciałbym księża zapytać, przejść już do tych kwestii związanych z prawem, a konkretnie do tego, jak rozmawiamy o małżeństwie, no to możemy stwierdzić nieważność, że małżeństwo nie zaistniało. Czyli mamy sytuację pary osób, która przeżyła ze sobą kilkanaście lat i po tych kilkunastu latach dowiadują się o sobie, że tak naprawdę nie żyli w związku małżeńskim. Wpierw, jak poradzić sobie z tą informacją, z tym kryzysem duchowym, który też na pewno wtedy następuje? A druga sprawa, już ta bardziej formalna, to jakie są właśnie warunki do stwierdzenia nieważności małżeństwa?
2: Tak, to jest rzeczywiście, są osoby, bo też trzeba pamiętać, że mamy swoją wrażliwość religijną. I są tacy, dla których właśnie stwierdzenie, że Kościół nie będzie mi się wypowiadał odnośnie mojego małżeństwa, naprawdę jest trudne do przyjęcia. To, co pan redaktor mówi. Dokładnie tak. Oni ślubowali raz, na zawsze i koniec. I tutaj nie ma żadnej dyskusji, tak? I naprawdę, no, tak mówię na początku, że trzeba z taką trochę, no, delikatnością i wyrozumiałością podejść do tych osób, że no po prostu to jest ich wrażliwość i trzeba uszanować. Natomiast niezależnie od tego, rzeczywiście jest tak, że sądy kościelne w Polsce, na świecie w ogóle, orzekają, to co mówiliśmy właśnie, znowu odsyłam do audycji naszej pierwszej RUT, orzekają, że po prostu małżeństwo zostało nieważnie zawarte. Z tego względu, że po prostu przysięgę, był jakiś problem w przysiędze. Jeżeli, ja taki podawałem przykład wtedy w tej audycji, jeżeli bym komuś obiecał gwiazdkę z nieba, no to wiadomo, że ludzie by się uśmiechnęli i nikt by nie potraktował mojej obietnicy za wiążącą, dlatego że ja nie mogę jej spełnić. I krótko mówiąc, procesy małżeńskie, jeżeli opierają się właśnie na tym, na badaniu, czy ja byłem zdolny wypełnić to, co ślubowałem. Bo jeżeli ktoś obiecuje ci miłość, wierność, uczciwość i że cię nie opuszczę, a ma w głowie no, coś innego, czy w ogóle nie wie, co mówi, czy w ogóle wydaje mu się, że wie, na czym polega małżeństwo i tak dalej, no jego przysięga jest nieważna. Albo ktoś mnie na przykład oszukał. Prawda? To może za chwilę o tych przyczynach. Natomiast i dlatego tutaj Kościół bada ten moment, ten dzień przysięgi, bo to, co mówiliśmy, to narzeczeni przez ich przysięgę sprawiają, że powstaje węzeł. A kapłan błogosławi w imieniu Kościoła. Natomiast dlatego małżeństwo albo może być ważne, albo po prostu może go w ogóle nie być. Natomiast też trzeba pamiętać, że prawo kościelne stoi tutaj po stronie obrony węzła małżeńskiego i to nie jest tak, że znowu to, co pan redaktor pytał na początku, że ktoś sobie pomyśli, a ja nieważnie zawarłem, tak? I jego subiektywne przekonanie ma się stać rzekomo obiektywnym. Nie ma czegoś takiego. Prawo tutaj broni małżeństwa i mówi, że była ceremonia, złożyliście przysięgę, uważamy was za ważne małżeństwo.

0: Szkoła Ród.
1: Co w takiej sytuacji, kiedy małżonkowie po tych nastu latach, kilkudziesięciu latach dowiadują się, czy któryś z małżonków ubiega się o właśnie stwierdzenie nieważności aktu małżeństwa? Okazuje się, że tak rzeczywiście było. Stwierdza się, że ten węzeł nie powstał. Co z ich życiem sakramentalnym?
2: Tak, no prawo nie działa wstecz i dlatego nie można też stwierdzić, że na przykład żyliśmy 20 lat, no sąd stwierdził, że małżeństwo sakramentalne nie powstało i w takim razie w ogóle żyliśmy w grzechu 20 lat. Tak nie można powiedzieć. Po prostu to, co powiedziałam w poprzedniej odpowiedzi, że Kościół stoi i broni małżeństwa. To znaczy uważaliśmy was za małżeństwo sakramentalne. Przyjmowaliście komunię świętą, spowiadaliście się, dzieci do komunii tak dalej świętej doprowadziliście i to jest dobre. Natomiast udowodniono, że z jakiegoś tam powodu ten węzeł nie powstał, bo ktoś, prawda, no tutaj sprawił jakiś, wprowadził defekt w tą zgodę małżeńską. I kiedy sąd orzeka, no jest wyrok pozytywny, wtedy no, ten mężczyzna staje się stanu wolnego, a kobieta staje się, no też stanu wolnego. Jest właściwie panną i kawalerem. On jest kawalerem, a ona jest panną. I no, taka można powiedzieć duża zmiana i takie trochę szokujące, ale no to jest właśnie, mówię, konsekwencja, że nasz węzeł nie powstał. Chociaż żyliśmy ze sobą długo, wychowaliśmy dzieci. Ktoś wniósł sprawę, no to co już też mówiliśmy z jakiegoś tam powodu, to znaczy najczęściej, że już się rozpadliśmy, tak? Nikt nie wnosi sprawy, jak żyje, ktoś żyje ze sobą i chce żyć dalej, tak? No to jest niepotrzebne i niepoważne by było. Natomiast jeżeli tak, rzeczywiście udowodniono, jest stanu wolnego kawaler panna i często te osoby gdzieś, no to co powiedziałem, mają już ułożone zresztą często życie swoje, to drugie z kimś innym, dzieci i często właśnie czynią przygotowania do ślubu kościelnego, czy właściwie drugiego. I można by życzyć, że ważnego, tak, no ale to tak. Tak, często rzeczywiście osoby wnoszą i czynią przygotowania do nowego ślubu.
1: To księże Piotrze, może teraz porozmawiajmy właśnie o tych problemach, o tych sytuacjach, które powodują, że rzeczywiście ten węzeł nie zaistniał. Jakie są przyczyny, które stoją u początku, które mają konsekwencje w dniu zawierania przysięgi małżeńskiej, że to małżeństwo jednak nie powstaje? Co może być tą przyczyną, dla której ktoś może sądzić, że jego małżeństwo rzeczywiście nie jest ważne?
2: Tutaj można by, tak już wiadomo, kanoniści to szczegółowo wszystko omawiają, natomiast można by powiedzieć, że są takie dwie grupy takich tych problemów, ogólnie mówiąc. Jedna to są takie troszkę formalno-zewnętrzne i one raczej tutaj no rzadko kiedy występują, trzeba by powiedzieć, bo jakie to są problemy? Na przykład, że ksiądz, który błogosławił związek, nie miał do tego władzy. No rzadko, to naprawdę rzadko się zdarza. Czy na przykład to, co mówiliśmy w kwestii różnicy religii, że katoliczka, powiedzmy, poślubia kogoś niewierzącego i że proboszcz nie wystąpił o zgodę do biskupa, nie? No to takie sprawy naprawdę są rzadko, to takie formalno-zewnętrzne. Natomiast dużą grupą, i to trochę najwięcej jest z tych właśnie przyczyn, no stoi po stronie tych osób. To znaczy to, co już mówiliśmy, że kiedy ja nie jestem w stanie spełnić przysięgi, którą składam, moja przysięga jest nieważna. To jest ogólna zasada. No i teraz, z jakich powodów ja mogę nie umieć spełnić tej przysięgi? No tych powodów jest bardzo dużo, zdaje się, że kilkanaście aż. Takim najczęstszym, który jest wnoszony do sądów, to jest właśnie ogólnie pojęta niedojrzałość. Niedojrzałość. Po prostu mężczyzna, czy też kobieta, kawaler, panna, którzy przed ołtarzem ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość, po prostu nie osiągnęli minimalnego poziomu do wejścia, do bycia mężem, żoną. Tak to można by najogólniej powiedzieć. To jest szerokie stwierdzenie i pod nim mieści się naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych zachowań. Czyli ta niedojrzałość ogólnie pojęta. No, dajmy przykład, niech będzie ten kawaler zły, prawda? Że przed ślubem, nie wiem, z chłopakami imprezował, jeździł po dyskotekach, tak? Wziął ślub, bo nie wiem, na przykład ciąża z dziewczyną i po ślubie właściwie żyje tak samo. Żyje, już będąc mężem, ojcem, żyje jako kawaler. I można by powiedzieć, że jest po prostu niedojrzały. To nie jest kwestia tylko, żebym też był dobrze zrozumiał, że ktoś tam jeździł po dyskotekach. To nie chodzi o to, tylko jakby ta jego niedojrzałość przejawia się na taki i taki, taki sposób. Spędza czas poza domem, nie z żoną, nie opiekuje się dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli to jest jeden z przykładów oczywiście, ale pokazujący tą właśnie jego niedojrzałość. Innym powodem, to co też mówiliśmy na początku i w tej audycji Rut, jest właśnie, jeżeli ktoś wstępuje w małżeństwo, wykluczając istotę małżeństwa, czyli jedność i nierozerwalność. Czyli wstępuje w małżeństwo i niestety uważam, że dzisiaj we współczesnym świecie, kiedy ode mnie ma zależeć dużo rzeczy, są osoby, myślę, że jest niemało ich, które wstępują w małżeństwo z przekonaniem, że to jest na jakiś czas. Jak będzie dobrze? Do kiedy będziemy zgodnie żyć? Do kiedy będziemy podróżować? Do kiedy będziemy opiekować się pieskiem? I tak dalej, i tak dalej. I jakby przekonanie jednej osoby, czy dwóch nawet może być, że na jakiś czas. Czyli wykluczają nierozerwalność. Do jakiegoś czasu. Albo po prostu wykluczają jedność, czyli że będę miał kogoś jeszcze innego jednocześnie. W punkcie wyjścia, startu, mam takie po prostu przekonanie. I to sprawia, jeżeli to się udowodni, to co mówiliśmy, że ktoś w ten sposób wykluczał, nie mógł złożyć przysięgi ważnie i w ten sposób małżeństwo nie powstało. Jednym też z przyczyn tej nieważności jest symulacja. To chyba wszyscy wiemy, co to jest symulacja, że ktoś po prostu mówi, ślubuje ci miłość, wierność, ale tak naprawdę nie. Ma przekonanie, że nie. Ma jakieś inne interesy, albo po prostu coś tam chce ugrać, że tak powiem, na boku i symuluje. Nie chce. I innym powodem, może to się dzisiaj wydawać dziwne, ale jest to, że ktoś nie chce mieć dzieci, potomstwa. Dzisiaj, kiedy patrzymy, jest, ile psów jest, prawda, ile osób po prostu nie chce dzieci, bo dziecko jest problemem, czy przeszkadza w wygodnym życiu. Ktoś, jeżeli z takim przekonaniem wstępuje w małżeństwo, czyli wyklucza potomstwo, nie chce dziecka nigdy. Bo to też musi być mocne przekonanie, że nie chcę potomstwa w ogóle z nikim i nigdy. No to tak, to jest rzeczywiście powód do tego, by stwierdzić nieważność. Bo to, co mówiliśmy, znowu odsyłam do audycji naszej pierwszej Rut, że małżeństwo ma być otwarte na potomstwo. My nie obiecujemy, że będziemy mieli dzieci, ale chcemy. Czy biologiczne nasze, czy z adopcji chcemy. Także to też jest powód. Innym też powodem jest zatajenie, czy wprowadzenie w błąd, może lepiej powiedzieć, wprowadzenie w błąd drugiej osoby. To znaczy ja ukrywam coś istotnego przed drugą osobą i chcę małżeństwa. Czyli wprowadzam w błąd drugą osobę. To oczywiście nie chodzi o to, że jakieś tam błahe sprawy, że nie wiem, ktoś lubi, nie wiem, schabowe, a ktoś lubi mielone. To nie o to chodzi, ale jakieś poważne, czy z mojej przeszłości, jakieś sytuacje. Gdybym wiedziała na przykład taki, że on, nie wiem, był w mafii, albo gdybym wiedziała, że to i to robił, nie wyszłabym za niego. Bo dla mnie to jest istotne. I to jest właśnie zatajenie jakiegoś faktu istotnego z mojego życia. Czy na przykład kwestia niepłodności dzisiaj, bardzo też powszechna. Niepłodność sama w sobie nie jest problemem, to co powiedzieliśmy. Ale zatajenie jej tak. Bo gdybym ja wiedział, że ty nie możesz mieć dzieci, to ja bym nie chciała, tak, z tobą brać ślubu. Dlatego, że to, co mówimy, przysięga jest taka, że ja cały się oddaję tobie i również oddaję się ze swoją niepłodnością. A jeżeli jestem wprowadzany w błąd, oszukany co do istotnego przymiotu, no to przysięga moja nie jest ważna. I tutaj warto o tym pamiętać, że niepłodność nie jest problemem. Nie jest problemem w znaczeniu ważności małżeństwa, jeżeli nie jest zatajona. Dlatego natomiast problemem i przeszkodą do zawarcia małżeństwa jest impotencja. Jeżeli ktoś nie jest w stanie, Kościół właśnie, znowu wracam do tego, że kładzie wielki nacisk na jedność również cielesną małżonków, impotencja, to znaczy niemożność odbycia stosunku pełnego, seksualnego. Impotencja nie tylko ta fizyczna, bo to najczęściej właśnie po stronie męża może być, ale również jest impotencja, warto na to zwrócić uwagę, psychiczna. Często właśnie u kobiet. Z różnych

0: psychiczna ma się dopełnić przez akt seksualny cielesny.
1: Dziękuję za to spotkanie. Państwa i moim gościem był ksiądz Piotr Marchelewski. Szczęść Boże.
0: Kłaniam się, szczęść Boże. Szkoła Rut.

0: Reklama.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: We wrześniowym numerze miesięcznika Różaniec temat numeru Zbyt zajęci, żeby żyć. Herezja aktywizmu. Dlaczego jesteśmy przeciążeni? Jak dać dziecku dobry start i nie zabrać mu dzieciństwa? A także encyklika Magnifica Humanitas Leona XIV. Arcybiskup Felton Sheen, błogosławiony z nagrodą Emmy. Czy jest zbawienie poza kościołem? Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
3: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci: kogo zatopi zonda krypto? Prawdziwa afera, straszna zbrodnia, wielkie pieniądze, ale także cyniczna polityczna gra. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
4: Nazywam się Agnieszka Jagoda i w Radiu Warszawa zajmuję się marketingiem i reklamą. Radio Warszawa zmieniamy dla Was. Nasze studio ma już ponad 10 lat. Czas na rewolucję. Chcemy stworzyć nowoczesną przestrzeń, profesjonalne panele akustyczne, klimatyczne oświetlenie i miejsce do nagrywania podcastów. Wejdź na stronę Radia Warszawa i dołącz do zbiórki. Możesz też wesprzeć nas podczas kwesty w swojej parafii. Dziękujemy za każdą pomoc.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
2: Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
1: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
2: Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
1: Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
2: Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
1: W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
2: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
1: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
2: Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
1: Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
2: Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
1: Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
2: Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
1: Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
2: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
1: Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
1: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
3: Witaj niebios Królowo, witaj Pani Aniołów, witaj Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
2: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.
1: Jak niezwykle Bóg przenika świat. Od stworzenia losy człowieka splecione są z Bogiem w zachwycającej bliskości. Wszechmocny wchodzi w dialog z kolejnymi pokoleniami. Odwieczny towarzyszy tym, którzy przemijają, prowadząc aż do momentu, w którym przez krew Maryi staje się ich rodziną. Wypełnia się proroctwo i wypełnia się los świata. Bóg jest z nami. Gdy świętujemy narodziny Maryi, Kościół daje nam do rozważenia tekst odnoszący się do narodzin jej Syna. Cud jej narodzin, jej odkupionej zawczasu przez śmierć tego, którego ma dopiero porodzić, wyjaśniany jest przez Jego narodzenie. Cud jej narodzin i cud jej życia związany jest na zawsze, nierozerwalnie z Nim. Nie ma Maryi bez Jezusa, ale i Jezusa, za wolą Boga, nie ma w ciele bez Maryi, bez jej narodzenia, a później bez jej zgody. Sens istnienia Maryi wyjaśnia Chrystus, pozwalając jej również rzucić światło na Jego bóstwo. Gdy poczyna się w jej łonie, objawia się jako Bóg bliski, jako spleciony z losem świata, z losem narodu, z losem rodziny i z losem pojedynczej osoby. W Boskiej Komedii Dante słowami modlitwy włożonej w usta świętego Bernarda mówi do Maryi: Dziewico, matko, córo swego syna. Piękniej niż przez życie Jezusa nie da się opowiedzieć o życiu Maryi. Nie ma naszej matki bez Jezusa. I nas bez Niego również nie ma.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
3: Dzisiaj audycja Jeszcze nie teraz powstaje trochę inaczej niż zwykle. Nie siedzimy spokojnie w radiowym studiu, ale łapię naszego gościa w Warszawie, właściwie w drodze z jednego miejsca do drugiego. Obok mnie jest Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko, redaktor naczelny Głosu Seniora, a także inicjator wielu działań na rzecz osób starszych. Cześć.
4: Cześć.
3: No właśnie, łapię ciebie w biegu. To właściwie za czym tak biegniesz?
4: Biegnę za polepszeniem sytuacji osób starszych w Polsce od 17 lat. Misja Stowarzyszenia Manko i Głosu Seniora to edukacja, aktywizacja, obrona praw osób starszych i poprawienie ich sytuacji. Dlaczego to robimy? Bo zawsze byliśmy niepokorni, chcieliśmy nieosiągalnego i dobrego. Widząc osoby starsze, które pracowały całe życie na to, co mamy, z czego korzystamy, widząc ich wykluczenie, ich zapomnienie, ich dyskryminację, powiedzieliśmy, tak nie może być. Tym osobom należy się szacunek, należy się wdzięczność, należy się wzajemność. No i to jest taki moralny motyw, misja tego, co robimy.
3: Nie tak dawno zakończyła się w Pałacu Staszica debata medycznej racji stanu pod tytułem Kondycja zdrowotna seniorów naszą racją stanu. No to jak jest tą kondycją zdrowotną?
4: Bardzo się cieszymy, że od tylu lat okrągły stół, bo w Pałacu Staszica na pierwszym piętrze zawsze jest okrągły stół. Organizatorzy zapraszają wszystkich reprezentantów, bo są tam i decydenci władz centralnych, i lekarze, i eksperci, ale także media i organizacje seniorskie, pacjenckie, które mają głos i dają szansę decydentom wsłuchać się w realne potrzeby ekspertów, nie tylko ekspertów politycznych, czy partyjnych, czy rządowych, czy ministerialnych, ale wszystkich. I cieszymy się, dumni z tego jesteśmy, że to jest tak dobry i świadomy partner, ponieważ mimo tego, że wie o tym, że głos seniora jest zawsze głosem konstruktywnej krytyki, zaprasza nas do dyskusji i pozwala, aby głos seniora wybrzmiał.
3: No właśnie, a teraz jest szczególnie ważny wasz głos, twój głos, bo za wami badanie potrzeb społecznych seniorów. Proszę, opowiedz nam kilka słów na ten temat, jak ono wyglądało i do jakich wniosków doszliście.
4: Dziś właśnie na tej debacie, na tym spotkaniu pokazywałem wyniki badań. Nasze badanie drugie, a w tym roku już rozpoczynamy trzecie, coroczne, to jest ogólnopolskie badanie potrzeb społecznych seniorów. Jak było w tamtym roku, jak będzie w tym, to się okaże. Natomiast z roku na rok problemy osób starszych powielają się, a powiedziałbym nawet, że nasilają się. Co roku monitorujemy te potrzeby, tą sytuację, po to, aby dać szansę decydentom wiedzy i świadomości, jakie są realne potrzeby i problemy, aby nie ulegli oni optycznej wizji czy atmosferze, że wszystko jest dobrze, bo ludzie dziękują, gratulują, a współpracownicy mówią, panie ministrze, panie dyrektorze, panie inspektorze, wszystko jest super, ludzie są szczęśliwi. Albo mówią osobom, które proponują zmiany, czego wy chcecie, skoro jest tak dobrze. No, my pokazujemy prawdę, która często jest bolesna. A jak wygląda ta sytuacja? 36% seniorów jako największy problem uznaje samotność. A samotność, dzięki ekspertom, których mamy, wiemy, że jest epidemią i tragedią XXI wieku. Samotność, mówiąc wprost, zabija. Samotność to przedwczesne demencje, depresje, wycofania, przedwczesna niesamodzielność, niepełnosprawność i przeciążenie przeciążonego już systemu opieki zdrowotnej i długoterminowej. Dlatego musimy stawać na głowie, aby z samotnością walczyć. I to pokrywa się z naszymi kampaniami w pewnym sensie, bo badamy, jakie są przyczyny tej samotności. No, jedną z przyczyn jest przedwczesne wycofanie się z aktywności zawodowej, społecznej, rodzinnej, sąsiedzkiej. To są też choroby, które powodują na skutek braku profilaktyki czy aktywizacji, że choroba wpycha nas w samotność i niesamodzielność. Czy problem nietrzymania moczu, czy brak toalet publicznych, czy brak znajomych, czy brak pomysłu na starość czy emeryturę, to też wszystko nas utwierdza, czy usadza nas na tej wersalce przed telewizorem, a media nie robią dobrej roboty. Jak spojrzymy na media newsowe, no to jest tylko lansowanie tragedii, morderstw, zagrożenia wojną, epidemią, atakiem. No my apelujemy od lat do mediów newsowych, wiadomości różnego typu. Nie straszcie seniorów, tak jak to apelowaliśmy w pandemii. Nie straszcie seniorów, bo straszenie kogokolwiek to jest droga do nerwic, wycofania się i depresji. Kolejny powód, dlaczego walczyć z samotnością i jak, no to jest aktywizacja solidarności międzypokoleniowej. Stąd nasze kampanie, o których można dużo mówić, Poznaj swojego seniora sąsiada, czy Szkoła przyjazna seniorom. Więc samotność to był duży blok dzisiaj na tej debacie i duży blok w badaniach. Drugi problem to ekonomia. No ja wiem, że wiele osób, którzy ma emeryturę 4-5 tysięcy, nie wie, o co chodzi, ale musimy być świadomi, że są osoby, które mają 1800 czy 1900 zł, a jeśli owdowiałam, będąc, mając mieszkanie nawet własnościowe, nawet na Ochocie czy na Mokotowie, to sam czynsz za mieszkanie własnościowe wynosi 1500-700 zł, gdzie reszta, gdzie leki, gdzie żywność, gdzie wyjazdy, gdzie wyjście. Dlatego ekonomia to jest duży problem. Renta wdowia i bon senioralny miały być rządowymi projektami, które miały to wesprzeć. No póki co nie ma zadowolenia ogólnego czy powiedzmy fanfar sukcesu. Owszem, to są dobre kroki w dobrą stronę, natomiast na pewno seniorzy oczekują i oczekiwali więcej. Kolejny problem dzisiaj poruszany i w badaniach, oszustwa, czyli bezpieczeństwo. 30% seniorów podało, że była próba oszustwa wobec nich, a 8% podało, że była oszukana. Jakby to przełożyć na skalę ogólnopolską, no to jest dramat. 30% to jest 1/3, to jest 3 miliony seniorów, których próbowano oszukać. No i dlatego nasza kampania Stop Manipulacji, Nie Daj Się Oszukać, Bezpieczny Senior. Tu ubolewamy nad tym, że nie ma współpracy między nami a ministerstwami. Owszem, jest patronat, jest wsparcie, natomiast każdy chce grać tym bezpieczeństwem, czy samorząd, czy dane ministerstwo, czy dany polityk, czy dany nawet radny miasta, czy wicemarszałek chce, mówiąc wprost i brutalnie, popłynąć na tym bezpieczeństwie i proponuje autorskie kampanie, a nie współpracę. My od lat mówimy 1 plus 1 równa się 5. Warto współpracować, bo niech ten senior, jego interes, jego bezpieczeństwo będzie tą wartością najwyższą, a dopiero potem patrzmy na promocję własną, promocję danej partii, czy promocję danego ugrupowania.
3: To bardzo dużo się dzieje w świecie osób starszych, zarówno od strony ekspertów, od strony osób zajmujących się towarzyszącym osobom starszym, ale także i wśród seniorów. Naszym gościem jest Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko, redaktor naczelny Głosu Seniora, inicjator wielu działań na rzecz osób starszych.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Naszym gościem jest Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko, redaktor naczelny Głosu Seniora, inicjator wielu działań na rzecz osób starszych.
2: 10 milionów mamy seniorów w Polsce. Za 25 lat będzie to 40% społeczeństwa, czyli 14 milionów. Z tego zrzeszonych w organizacjach, czyli aktywnych seniorów, do których łatwo jest dotrzeć, to jest tylko 10%. Czyli z 10 milionów tylko milion to są osoby, które działają we wszystkich klubach seniora, senior plusach, UTW, KGW, radach seniorów. Dlatego dotarcie do osób niezrzeszonych, tych samotnych, tych wykluczonych, tych zapomnianych jest olbrzymim wyzwaniem, które w zasadzie jest nierealne, żeby to wszystko zagospodarować. Dlatego konkurowanie w tym obszarze wydaje się absurdalne, ponieważ seniorów jest tak dużo, że na pewno wszyscy, nawet jakby chcieli nawet mieć monopol na daną grupę, to i tak nie wystarczy wszystkich polityków, decydentów, organizacji, mediów, żeby dotrzeć do wszystkich. W związku z tym nie ma co konkurować. Dlatego nasza misja brzmi od wielu lat: współpracujmy, nie konkurujmy, bo razem można więcej.
1: I ta jakość tych działań będzie znacznie lepsza.
2: Oczywiście, bo jeżeli na przykład mamy taką kampanię Bezpieczny Senior 100 Manipulacji, nie daje się oszukać. I prowadzimy ją od 12 lat. Eksperci, doświadczenia, gotowe spoty, analizy psychologiczne, socjologiczne, policyjne. To dlaczego z tej wiedzy, z tej bazy nie skorzystać, tylko odkrywać Amerykę jeszcze raz, mówić, teraz ja zajmę się bezpieczeństwem, będę od początku wszystko robił. To jest też marnowanie publicznych pieniędzy, jeśli już z tych publicznych pieniędzy kiedyś skorzystaliśmy i wytworzyliśmy tych ekspertów, tą bazę, to doświadczenia, te materiały edukacyjne, dlaczego z tego nie skorzystać? A my jako Głos Seniora nic sobie nie przywłaszczamy. Jesteśmy otwarci na współpracę, na partnerstwo, na współorganizację. W związku z tym nawet jak ktoś w zazdrości mówi, a nie będę grał na Głos Seniora, nie, nie o to chodzi. Grajemy wspólnie, ramię w ramię.
1: Tym bardziej, że kiedy pojawia nam się, wyświetla nam się w głowie słowo senior, to przecież musimy myśleć o tym, że to może oznaczać zarówno i 62-letnią osobę, która jeszcze pracuje, podróżuje, ale właśnie opiekuje się rodzicami. Często też taka sytuacja, tak to wygląda, ale też może to być 90-letni człowiek, który sam potrzebuje pomocy, nie wiem, przy wyjściu z domu, czy przy jakichś codziennych czynnościach, więc w tej starości bardzo dużo się dzieje, wiele jest aspektów, więc my wszyscy powinniśmy być potrzebni, tylko chyba kluczem jest to, żeby znaleźć dla siebie miejsce.
2: Bardzo ważne, co powiedziałeś. Jesteśmy w sytuacji bardzo niebezpiecznej, patrząc perspektywicznie czasowo. Czyli mamy tak olbrzymi napływ, czy takie szybkie starzenie się społeczeństwa i ta dynamika tak galopuje, że jeżeli my nie wydłużymy okresu sprawności, okresu aktywności, to biorąc pod uwagę rosnące koszty służby zdrowia i opieki długoterminowej, nie jesteśmy w stanie tego jako państwo, samorządy czy rodziny wytrzymać ekonomicznie. Bo jeżeli w tym momencie koszt miesięczny pobytu w ZOL-u czy w DPS-ie kosztuje od 6 do 12 tysięcy złotych miesięcznie, jeżeli koszt pobytu w ośrodku poudarowym wynosi 30 tysięcy złotych miesięcznie, jeśli koszt pobytu w szpitalu jeden dzień na oddziale neurologicznym kosztuje 500 zł, to musimy zrobić wszystko, aby wydłużyć okres sprawności i aktywności. Jeśli tego nie zrobimy, to ani rodzina przy obecnych pensjach i emeryturach, ani samorząd przy rosnących kosztach opieki długoterminowej, ani państwo tego nie wytrzyma. Dalej, ktoś powie, no ale rodzina powie, no to niech robi samorząd, samorząd powie, niech robi państwo. I tak się wzajemnie przerzucamy tym powiedzmy gorącym kamieniem czy węglem, nie zdając sobie sprawy, że wszyscy poniesiemy koszty, już ponosimy koszty wszyscy braku aktywności i przedwczesnej nieaktywności i niesamodzielności. Jak? Nawet biznes. Weźmy pod uwagę pracodawcę, czy nawet galerię handlową. Ona powie, nie, to nie moja sprawa. Nie swoja sprawa? Jeżeli senior nie jest aktywny, to nie jest konsumentem. Nie wychodzi z domu, nie odwiedzi twojego sklepu, nie odwiedzi twojej galerii. Jeśli jest niesprawny, czy nieaktywny, wcześniej odejdzie z pracy, a nie mamy pracowników. W związku z tym, aktywizacja to jest interes również rynku pracy, bo senior jest potrzebny, niezbędny jako pracownik i jako konsument. Dlatego nawet patrząc na biznes, to jest ich korzyść. Rodzina. No jeżeli rodzina aktywizuje, to potem nie płaci za szpital czy za DPS. Bo pamiętajmy o tym. DPS to nie jest tylko koszt samorządu, jak niektórym się zdaje. Nie jest też ZOL tylko kosztem państwa. Bo owszem, ZOL, dlatego są kolejki ponad rok, bo wszyscy chcą, żeby dostać się do ZOL-u, bo państwo niby za to płaci. Ale kto to jest państwo? Czy to jesteśmy my wszyscy? My to zapłacimy w podatku, my to zapłacimy w zmniejszeniu wsparcia państwa dla szkolnictwa, dla uczelni, dla przedszkola. Będzie mniej dofinansowań, mniej wsparcia dla rodzin, bo będziemy musieli ponosić te koszty, które państwo zwiększa. DPS. Za DPS płaci senior, płaci samorząd i płaci rodzina. Mamy trzech płatników, w związku z tym wszyscy ponosimy koszty. Dlatego nie ma w zasadzie osoby w Polsce, czy instytucji, czy firmy, która nie ponosi kosztów za niskiej aktywizacji i za niskiej skuteczności profilaktyki. W związku z tym wszystkie ręce na pokład, bo w interesie nas wszystkich jest aktywizować i wydłużać okres sprawności. Oczywiście z powodów moralnych i etycznych, ale również ekonomicznych.
1: A ja myślałem, że to ja ciebie teraz załatwię tym pytaniem, ale to ty tymi argumentami mnie załatwiłeś. Moja córka często powtarza, nie namuszaj mnie. I wśród seniorów też są osoby, które mówią, że ja chcę żyć spokojnie, ja już nie chcę być aktywnym, hiperaktywnym. Czy my przypadkiem nie tworzymy nowej presji, mówiąc seniorowi, że przyjdź, ćwicz, bądź aktywny, występuj, znajdź dla siebie pasję.
2: Bardzo celne, bo pojawiły się trendy. Byłem wielokrotnie zaatakowany przez środowiska, powiedzmy to gerontologiczne nawet, które powiedziały, że oni mają dosyć tego terroryzmu aktywizacji. Dajcie nam spokojnie żyć. Ja już się napracowałam, ja się już naaktywizowałam, ja już chcę sobie odpocząć, ja już sobie chcę siąść w bujaku, ja już nie chcę mi się nigdzie. Mam prawo do tego, żeby siąść przed telewizorem. Nie zgadzam się z tym, bo cofam się 20 lat wstecz, kiedy robiłem kampanię Lokal bez papierosa. Pozwól mi palić, bo ja mam do tego prawo. Tak? I potem masz prawo umierać w męczarniach, dusząc się na oddziale onkologicznym, pulmonologicznym? Masz prawo? No, jeżeli jesteśmy jednostką wrażliwą, solidarną, nawet jak ktoś chce umrzeć, czy chce cierpieć, mamy na to pozwolić? Jeżeli ktoś chce powiedzieć, ja już chcę iść na emeryturę, chcę mieć dość, chcę już iść. Ja mówię moim pracownikom, którzy mają, czy wolontariuszom, którzy mają 60-70 lat, ta praca, ta aktywność to jest twoje życie. Co cię czeka na tej emeryturze, jeśli nie masz twojego klubu, wnuczek aktywności? Czeka cię samotność i telewizor, który cię straszy. W związku z tym, czy się komuś chce, czy się komuś nie chce, my musimy aktywizować siebie i innych w interesie nas wszystkich.
1: Razem z nami jest Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko, redaktor naczelny Głosu Seniora i człowiek, którego w środowisku senioralnym właściwie nie trzeba przedstawiać. Bardzo ci dziękuję za ten głos. To nie koniec naszej rozmowy. Za chwilę wrócimy i będziemy kontynuować nasze spotkanie w audycji Jeszcze nie teraz.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem. Razem z nami w biegu Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko. No i tak sobie myślę, że po tylu latach spotkań, rozmów, czy jest jakaś historia, jakaś starsza osoba, taka historia, która gdzieś z tobą jest tak cały czas przy tobie, albo gdzieś zapadła tak na długo w pamięci? Ten głos seniora.
2: Tak, na pewno warto w pracy, jaką wykonujemy, społeczną czy zawodową, mieć tą motywację i tą wiarę, że to wszystko ma sens. I organizując co roku senioralia, w tym roku w czerwcu były 13, za rok zapraszamy w czerwcu na 14 międzynarodowe senioralia w Krakowie. Rekordowa ilość Mazowszan była w tym roku w czerwcu. Ponad 300 osób przyjechało do nas z gmin przyjaznych seniorom z Mazowsza, również z Warszawy, z Mokotowa, z Białołęki. I na tych senioraliach tańce, parada, pokazy mody. Jak widzimy, puszczając sobie ten film senioraliów, te uśmiechy, te tańce, to obejmowanie się, to witanie się, że znowu się spotykamy, to jest zawsze taki moment, kiedy sobie ten film puszczamy, żeby sobie przypomnieć, że to naprawdę ma sens, naprawdę warto. Drugi aspekt, cała strefa badań. W tym roku był rekordowa ilość ponad 20 namiotów badawczych. Bicie rekordu Guinnessa w ilości osób mierzących ciśnienie w tym samym czasie. No i mam taką historię, do tej pory ją pamiętam, bo co senioralia, widzimy tą seniorkę, która mówi: ja żyję dzięki głosowi seniora, żyję dzięki senioraliom. I ktoś powiedziałby, no o co tu w ogóle chodzi? Otóż okazało się, że 6 lat temu pani była na senioraliach, był kardiolog, było ciśnienie, były inne badania i okazało się, że wykryto sytuację, po której musiała natychmiast jechać do szpitala. I jakby nie ta interwencja i to badanie, które to wykazało, to mówi, że jej by już tu nie było. Poza tym pamiętajmy, wczesne wykrycie to dłuższe w zdrowiu życie. Jeżeli tam są badania słuchu, okulisty, ciśnienia, cukru, to wszystko ma znaczenie. Dlatego na pewno w naszych działaniach w tym roku, do których zachęcam, to profilaktyka, troska o zdrowie i troska o aktywność nas i innych. Wbrew temu, czy nam się chce, czy nam się nie chce. Mistrz Zasada mówi, że to, że on żyje, ma 96 lat i że jest w takiej formie, to tylko i wyłącznie zasługa dyscypliny. Bo on mówi, czy się mi chce, czy nie chce. Słońce, deszcz, chmury, boli mi głowa, noga. Dyscyplina. Ja muszę zrobić 10 km dziennie. Krokomierz ma na pasku i chodzi. Jak wraca z konferencji, a odwieźli go samochodem, to on chodzi wokół domu albo po schodach w domu, aż zrobi 10 km. I to jest klucz. I ktoś powie, ale mi się już nie chce, niech on sobie chodzi. Moje pytanie brzmi, jak chcesz spędzić ostatnie 2 lata twojego życia? W samodzielności, w aktywności, czy w zależności? Wiadomo, że w aktywności, w związku z tym warto się przemóc. Warto, żeby pracować zespołowo. Wspierać się wzajemnie. Dziś ty masz gorszy dzień, a ja mam lepszy, to cię wesprę, a ty w drugą stronę. Stąd nasze apele o pomoc sąsiedzką, reaktywację w Polsce tej solidarności sąsiedzkiej. Stąd nasza kampania, której zachęcamy, zapraszamy. Poznaj swojego seniora, sąsiada. Macie taką sytuację? Aktywizujecie sąsiada? Czy w twoim wieku, czy osoby starszej?

0: które przyłączyły się do kampanii Gmina Przyjazna Seniorom i my te gminy wspieramy w skutecznej aktywizacji i w skutecznej edukacji osób starszych. Spośród tych 380 ponad 5 samorządów, 43 są na Mazowszu, więc jest to drugie co do aktywności po Małopolsce, województwo w naszym programie. Zachęcamy również do współtworzenia programu Ogólnopolska Karta Seniora. Jeśli już 750 tysięcy seniorów kartę wyrobiło, a 5600 punktów ją honoruje, mamy wielu seniorów ambasadorów, wolontariuszy, którzy mówią, ta karta jest moja, ja ją chcę współtworzyć. Mamy taką ambasadorkę, panią Grażynę z Wodzisławia Śląskiego, która w ciągu ostatniego miesiąca przekonała 20 firm, chodząc od fryzjerki do kosmetolożki, od kosmetolożki do fizjoterapeutki, mówiąc, proszę pani, będzie miała pani dużą promocję, przyjdzie większa ilość seniorów, jak pani będzie dawać zniżkę na ogólnopolską kartę seniora. Można wreszcie włączyć się w działania lobbingowo-systemowe. Mamy kampanię Poznaj swojego seniora sąsiada, ale mamy też kampanię Stop niewolnictwu czwartego piętra. Apelujemy do decydentów, do samorządów, budujcie windy, nie zgadzajcie się na budowę na terenie twojego samorządu budynków bez windy. Mamy kampanię Toalety ratują życie, gdzie przekonujemy samorządowców i mieszkańców, aby naciskali na rady dzielnic, na rady gminne, aby tworzyć bezpłatne toalety. Dlaczego? Bo 20% seniorów ogranicza wyjścia z domu z powodu braku toalety. Są nas też również lobbying do dyskontów. Twórzcie te toalety. Do decydentów nakażcie prawem, aby były tam instalowane. Twórzcie je na cmentarzach, na dworcach, przychodniach, czy wzorem ochoty, która jest praktyką dobrą na całą Polskę. Dawajcie, drodzy samorządowcy, zniżki lokalom, które wynajmujecie dla przedsiębiorców, albo zniżki w podatkach dla przedsiębiorców, którzy otworzą swoją toaletę, którą mieli do tej pory wewnętrzną, na potrzeby zewnętrzne. Więc jest tych kampanii bardzo dużo. Kolejna akcja, o której warto wspomnieć, stop likwidacji aptek. Zgłosili się do nas seniorzy z Mokotowa, którzy powiedzieli, zamknęli tam o jedyną aptekę całodobową na Gagarina na Mokotowie. Otwarte recepty, zagrożenie nadużywaniem leków, ponieważ nie mam się z kim skonsultować. Cały czas poszukujemy bieżących problemów, bieżących zdarzeń, które chcemy nagłaśniać i chcemy interweniować u decydentów, aby je minimalizować. Każdy z Was może zostać też partnerem kampanii Nie daj się oszukać stop manipulacji, zgłaszać nam próbę oszustwa. My nagłaśniamy, interweniujemy, piszemy do UOKiK-a, Rzecznika Praw Konsumentów i nagłaśniamy dane przestępstwo, interweniujemy prawnie, ale nagłaśniając go, przestrzegamy innych ludzi w Polsce czy w innych dzielnicach, żeby z tego sposobu, czy może żeby na ten sposób nie dali się naciągnąć. Z drugiej strony każdy z Was może być ambasadorem i promować z nami bezpieczeństwo, wykorzystując nasze spoty, poradniki, które w każdej chwili możemy przekazać do użycia.
1: Łukaszu, jedna rzecz, którą trzeba zrobić teraz, żebyśmy dobrze żyli później.
0: Zadbać o swoje zdrowie. Bo wszyscy będziemy kiedyś seniorami.
1: Gdybyśmy spotkali się ponownie za 15 lat, czego Tobie i sobie życzę, czego najbardziej nie chciałbyś wtedy powiedzieć o Polsce, o naszej społeczności, o naszym społeczeństwie?
0: Od tego, że z powodów egoistyczno-polityczno-partyjnych zmarnowaliśmy naszą szansę na uchronienie się przed kryzysem demograficzno-ekonomicznym.
1: Na co w swoim życiu mówisz dzisiaj jeszcze nie teraz?
0: Jeszcze nie teraz i mam nadzieję, że nigdy nie zasiądę i nie pozwolę moim bliskim i znajomym zasiąść na wersalce przed telewizorem.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Wiem, że jesteś w biegu, pędzisz dalej. Życzę Ci samych sukcesów. Naszym gościem był Łukasz Salwarowski, Głos Seniora.
0: Dziękuję bardzo. Teraz ten czas.
2: Jeszcze nie teraz.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
2: Dzisiaj naszej ojczyźnie potrzebny jest katolicki laikat, apostolstwo świeckich. Ów Boży lud, na który czeka Chrystus i Kościół. Potrzebni są ludzie świeccy, rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jakże dobrze się stało, iż została przywrócona do życia w Kościele na polskiej ziemi akcja katolicka, która w waszej archidiecezji, podobnie jak w innych diecezjach, staje się obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych szkołą wiary. Idźcie odważnie tą drogą, pamiętając, że im większe będzie wasze zaangażowanie w nową ewangelizację i w życie społeczne, tym większa powstaje potrzeba duchowości tego wewnętrznego związku z Chrystusem i Kościołem, owego zjednoczenia, aż do przeniknięcia łaską każdego poruszenia serca, aż do świętości.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkt 154. Godność pracy w okresie przemiany cyfrowej. Problem bezrobocia. Praca pozostaje fundamentalnym wymiarem ludzkiego doświadczenia. Nie jest jedynie środkiem utrzymania, lecz miejscem ekspresji, nawiązywania relacji i wkładu we wspólnotę. Dlatego problemy związane z pracą nie dotyczą wyłącznie dochodu koniecznego do utrzymania rodzin. Społeczeństwo, które zapewniałoby pracę jedynie niewielkiej części ludności, narażałoby wielu na stan przymusowej bezczynności, braku odpowiedzialności, codziennych zobowiązań i bodźców, czego skutkiem byłoby zubożenie ludzkie i kulturowe, stojące w sprzeczności z wysokim poziomem rozwoju technicznego. Stanęlibyśmy wobec paradoksu postępu materialnego i regresu antropologicznego, w którym zabrakłoby warunków dla sprawiedliwego i trwałego pokoju społecznego. Dlatego nauka społeczna Kościoła podkreśla, że dostęp do pracy dla wszystkich musi pozostać priorytetowym celem polityki publicznej i procesów ekonomicznych oraz kryterium osądu przy ocenie ludzkiej jakości danego modelu rozwoju. Zresztą w tych częściach świata, w których praca ulega ograniczeniu lub radykalnej przemianie wskutek procesów technologicznych i organizacyjnych wymykających się demokratycznej kontroli, konieczne jest ponowne przemyślenie samego pojęcia pracy oraz jej związku z obywatelstwem, tak aby brak zatrudnienia nie ograniczał uczestnictwa w życiu społecznym.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 30 sierpnia 2026 roku. Dożynki diecezjalne w Kałuszynie.
3: Z Ewangelii przypominacie sobie, jak Pan Jezus pewnego razu podzielił się z apostołami dawno ukrywaną refleksją, że oto dobiegają Jego ziemskie dni, że kończy się Jego czas przebywania na ziemi i że podejmie teraz ten wielki obowiązek cierpienia, czy też zadanie cierpienia, które ma doprowadzić całe stworzenie do odnowy, ma złożyć dar z siebie. I Piotr, znowu ten sam Piotr, jakby bez zastanowienia, ale z dobrej pewnie woli, w porywie swego serca mówi: Panie, to nie może być. I wtedy Pan Jezus wypowiada słowa, które nas mogą nawet trochę zmrozić. Zejdź mi z oczu, szatanie. To nie do Piotra były te słowa skierowane. Piotr nawet nie miał pojęcia, że między nim a Jezusem w tak ważnej chwili staje szatan. Nam to jest potrzebna, ta katecheza, ta lekcja. Ponieważ my jesteśmy bez przerwy doświadczani w tej naszej relacji do Pana Boga zazdrością szatana.
1: Dobre słowo pasterzy.